0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Impreza sportowa da się we znaki puckim kierowcom. Bieg europejski spowoduje zmiany w organizacji ruchu na terenie miasta. Wydarzenie to miejsce będzie miało już w najbliższą niedzielę 10 maja. W godzinach od 6 do 12 wprowadzony zostanie zakaz parkowania przy ulicy 1 maja od ulicy Sobieskiego aż do Starego Rynku oraz przy ulicy 10 lutego od Starego Rynku do MDLOT Młyńskiej. Od 8.30 dodatkowo ulice zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Więcej informacji

o omawianym wydarzeniu, czyli biegu europejskim w Pucku, a także związanych z nimi utrudnieniach znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu miasta Puck. Podczas nadzwyczajnej sesji radcy radni podjęli uchwałę o przekazaniu 170 tysięcy złotych na remont kładki w ciągu drogi pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Łąkową a Olchową. Ponadto zabezpieczono 40 tysięcy złotych na wykonanie projektu zupełnie nowej kładki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W trakcie wtorkowej nadzwyczajnej sesji Rada Miejska w Redzie zdecydowała również o przekazaniu 20 tysięcy złotych na zakup drona dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Środki te pierwotnie miały być przeznaczone na modernizację sali odpraw. Jak mówiła skarbnik miasta Redy Agnieszka Dywicz, na zakup drona zrzuci się większość samorządów z powiatu wejherowskiego. W tej sprawie redcy radni również głosowali jednomyślnie. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z funkcjonariuszami z Pucka zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym. Ten miał być związany z wydaniem decyzji dotyczącej użytkowania lokalu. Do działań doszło 28 kwietnia na terenie Pucka oraz powiatu puckiego. Policjanci zatrzymali 41-letnią kobietę, która według ustaleń miała przyjąć pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Zatrzymany został również 49-letni urzędnik, dla którego, jak twierdzą śledczy, przeznaczona była zabezpieczona gotówka. Oboje trafili do policyjnego aresztu, a następnie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. płatnej protekcji, czynnej i biernej korupcji oraz poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny, zakaz kontaktowania się i zbliżania do siebie, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za przestępstwa korupcyjne związane ze wręczeniem lub przyjmowaniem korzyści majątkowych grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Stracił panowanie nad autem i uderzył w barierę energochłonną. Kierowca został ukarany mandatem. Do zdarzenia doszło we wtorek 5 maja po godzinie 21 na ulicy Wejherowskiej w Redzie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, kierujący pojazdem marki Dodge nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną. Samochód zatrzymał się na niej, powodując jej uszkodzenie. Kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Jak przekazali stróże, prawa był trzeźwy. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Na jednej z gdyńskich ulic jeszcze w tym tygodniu pojawią się utrudnienia. W piątek 8 maja od godziny 21 na ulicy Chylońskiej na wysokości budynków numer 33-36 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zmiany te związane są z koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia robót to godziny popołudniowe 9 maja, czyli w najbliższą sobotę. Więcej informacji o aktualnych utrudnieniach na gdyńskich drogach znajdziecie na internetowej stronie Gdyńskiego Zarządu Dróg Miejskich pod adresem zdiz.gdynia.pl. Przynosisz śmieci, wynosisz sadzonki. Tak w wielkim skrócie wyglądać będzie akcja, która odbędzie się w Rumi. W sobotę 9 maja o godzinie 10 na parkingu Mosiru miejsce będzie miała sadzonka za odpady. Aby otrzymać sadzonki roślin, należy w dniu akcji dostarczyć elektroodpady bądź makulaturę do jednego z dwóch punktów znajdujących się na parkingu. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy przynieść od 1 do 15 kg makulatury, aby otrzymać jedną sadzonkę sezon nową, powyżej 15 kg za jedną sadzonkę wieloletnią lub dwie sadzonki sezonowe. Mała ilość sprzętu, czyli na przykład kilka telefonów komórkowych lub czajnik, czyli do 5 kg, da nam jedną sadzonkę rośliny wieloletniej lub jedną sadzonkę rośliny sezonowej. Średnia ilość sprzętu, dwie sadzonki rośliny wieloletniej, a duża ilość sprzętu, sadzonki rośliny wieloletniej lub jedno drzewko plus jedna sadzonka rośliny wieloletniej. Uwaga, przekazywane elektroodpady muszą być kompletne.
kompletne pod względem elektrycznym i elektronicznym. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej Rumian. Dzięki odpowiedniej utylizacji elektrośmieci udaje się z nich pozyskać na przykład metale szlachetne, a do środowiska nie przedostają się trujące związki.

0: chemiczne. Weekendową przejażdżkę zakończył na ogrodzeniu. W stanie, w jakim był, za kółko w ogóle nie powinien wsiadać. Do zdarzenia doszło podczas majówkowego weekendu na ulicy Złotej. Według ustaleń funkcjonariuszy 32-letni kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w ogrodzenie znajdującego się obok placu budowy. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał około 3 promil alkoholu w organizmie. To jednak nie była jedyna poważna interwencja gdyńskich policjantów w ostatnich dniach. Na ulicy Morskiej w Gdyni funkcjonariusze zatrzymali 50-letniego kierowcę Renault Clio. Mężczyzna miał blisko 2 promil alkoholu, a dodatkowo, jak się okazało, obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Obaj kierowcy odpowiedzą teraz przed sądem. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat więzienia. Z kolei złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów może skutkować karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w piątek. Piątek dobry jest na początek weekendu, który za chwilę się zacznie, ale jeszcze jakoś trzeba ten piątek przeżyć i przejechać. Pozdrowienia dla wszystkich zawodowych kierowców, czyli kierowców i taksówek, i ciężarówek, bo dzisiaj to właśnie, panie i panowie, wasze święto, jeżeli jesteście kierowcami zawodowymi. Piątek, 8 dzień maja, to 128 dzień roku, do końca którego zostało nam 237 dni. Wschód słońca 4:54, zachód 20:32. Dzień coraz dłuższy, już dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 23 minuty. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 43 dni. Ile czasu do wakacji nam zostało? 48 dni i będą wakacje. Pozdrawiam wszystkich maturzystów, którzy już za chwilę też będą mogli wziąć oddech i odpocząć w weekend, a potem dalej przystąpić do kolejnych egzaminów. No i jeszcze pozytywna myśl na dziś, bo taka pewnie też się nam przyda. Daj każdemu dniowi szansę stania się najpiękniejszym dniem twojego życia, tak powiedział Mark Twain. No to niech ten dzień rzeczywiście będzie dla was najpiękniejszym dniem waszego życia i niech tak będzie każdego dnia. A ja wam mówię dzień dobry, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Ubejherowcy uczniowie świetnie znają się na bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o tym już za chwilę. Powiemy Wam także o utrudnieniach w poruszaniu się autobusów po Kobylnicy. Usłyszycie o zdarzeniu drogowym z udziałem 15-letniego kierowcy, a także powiemy Wam o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Gdyni. Na informacje z regionu zaprasza Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich w Gdyni. Udział w niej bierze w tym roku 2149 ósmoklasistów. Oferta gdyńskich szkół ponadpodstawowych została przygotowana z myślą o potrzebach uczniów oraz wyzwaniach dynamicznie rozwijającego się świata. Obejmuje ona zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe, rozwijające kompetencje przyszłości. Zachęcam, aby ten wybór był świadomy, oparty na zainteresowaniu, talentach i planach na przyszłość, mówi wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest elektronicznie zgodnie z harmonogramem określonym przez pomorskiego kuratora oświaty. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz informacje o naliczaniu dodatkowych punktów za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Harmonogram rekrutacji prezentuje się następująco: 15-29 maja do 15 składanie wniosków do oddziałów specjalnych, 15 maja 12 czerwca również do 15 składanie wniosków do pozostałych szkół ponadpodstawowych, 1-11 czerwca przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych oraz predyspozycji językowych do klas wstępnych, 15 lipca do 15 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę 6 maja na trasy Siemirowice Pieski w gminie Cewice. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo, a następnie częściowo stanął w płomieniach. Jak ustalili policjanci, za kierownicą siedział 15-latek z powiatu kartuskiego, który bez wiedzy rodziców zabrał kluczyki do auta i wyjechał na przejażdżkę. Do wypadku doszło około godziny 13. Na miejsce skierowano strażaków z Lęborka, Cewic i Piesek, a także zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatek stracił panowanie nad samochodem, uderzył w drzewo i uszkodził jeszcze kilka kolejnych drzew znajdujących się przy drodze. Po zderzeniu pojazd częściowo się zapalił. Mimo bardzo niebezpiecznego przebiegu zdarzenia chłopak zdołał samodzielnie opuścić pojazd i nie odniósł obrażeń. Ratownicy medyczni nie stwierdzili konieczności hospitalizacji. Nastolatek został przekazany rodzicom, natomiast policja zapowiada skierowanie materiałów do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze apelują również do rodziców o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie zabezpieczanie kluczyków do pojazdów przed dostępem osób nieletnich. A teraz informacja dla pasażerów autobusów poruszających się w Kobylnicy. Przedłuża się remont ulicy Kinińskiego, w związku z tym dziesiątka będzie nadal kursować objazdem. Wszystkie kursy linii numer 10 w relacji od Centrum Handlowego do pętli Kobylnicy

Dzielnica Kilińskiego w obu kierunkach realizowane będą przez Kołobrzeską, Szczecińską i Szczypińskiej i nawrotem na rondzie Rzemieślników. Kursy przez osiedle Bolesławice realizowane będą tym samym objazdem i dalej przez Szczypińską, Stefczyka i Witosa. Z kolei poranne połączenie do pętli 11 listopada realizowane będzie objazdem ulicami Szczypińskiej, Stefczyka, Witosa, osiedle Bolesławice, Witosa, Główną, Poznańską, Witkowskiego i Koszalińską. Zmiany mają obowiązywać do 15 maja. Uczniowie szkoły podstawowej nr 6 w Wejherowie wykazali się sukcesem w etapie powiatowym ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego 2026. Ten odbył się w Rumi. Turniej składał się z kilku wymagających etapów. Uczestnicy rozwiązywali testy teoretyczne z zakresu przepisów ruchu drogowego, a następnie prezentowali swoje umiejętności w praktyce, pokonując tor przeszkód, poruszając się po miasteczku rowerowym oraz udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie z wejherowskiej szóstki zajęli także najwyższe miejsca w klasyfikacji indywidualnej. W grupie młodszej całe podium należało do reprezentantów szkoły podstawowej nr 6. Maciej Jarecki pierwsze miejsce, Daria Klanczkowska drugie miejsce oraz Michał Chmielewski trzecie miejsce. W grupie starszej Antonina Kierznikowicz zajęła drugie miejsce. Przed zwycięzcami kolejny etap rywalizacji, finał wojewódzki, który odbędzie się w Cedrach Wielkich. Dziś wschód słońca mieliśmy o godzinie 4:54. Słońce raczej gościem będzie na niebie i to wyłącznie w przejaśnieniach, bo głównie to chmury pokrywać mają niebo. Temperatura nieznacznie wyższa niż wczoraj, co cieszy. 10 stopni będziemy mieli dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, zresztą dwucyfrowe wartości w całym regionie. 11 Gdynia, Pusko-Sakowo, Bejherowo, Reda, Rumia, Gniewino, Luzino, 12 Słupsk, Lębork oraz Kobylnica. Ciśnienie umiarkowane.

Ręka w górę, kto wybrał na maturze historię. Może wam się coś przyda z tych dat, które za chwilę pojawią się na naszej antenie. 8 dzień maja, co wydarzyło się w Polsce i na świecie ciekawego. W roku 1254 prawdopodobna data prawykonania hymnu Gaudemater Polonia. W roku 1989 ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wyborczej, a w roku 1995 ukazał się debiutancki album Edyty Górniak Dotyk. Na świecie w roku 1886 farmaceuta z Atlanty John Pemberton opracował recepturę napoju orzeźwiającego, który nazwał Coca-Colą. W roku 1912 powstała amerykańska wytwórnia filmowa Paramount Pictures. W roku 1945 dowództwo niemieckie podpisało w Berlinie bezwarunkową kapitulację wobec aliantów zachodnich i Związku Radzieckiego 9 maja według czasu moskiewskiego. W roku 1970 ukazał się ostatni album grupy The Beatles, Let It Be. W roku 1980 Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła całkowite wytępienie ospy prawdziwej. W roku 2013 oficjalna strona internetowa Manchester United

0: poinformowała o odejściu Sir Alexa Fergusona na emeryturę po 26 sezonach pracy na stanowisku menadżera. Taka to krótka historia 8 maja na początek dnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj przede wszystkim pozdrawiam wszystkich zawodowych kierowców, czyli kierowców taksówek, ciężarówek i wszelkiego rodzaju innej maści pojazdów. Wszystkich tych, którzy wykonują pracę kierowcy zawodowo. To właśnie wasz dzień. A ja dla kierowców ciężarówek mam dowcip. Kierowca ciężarówki pyta stojącego nad brzegiem rzeki policjanta, jak tu można się przedostać na drugą stronę rzeki. Policjant: można przejechać przez rzekę. Tu jest bardzo płytko, samochód wjeżdża do rzeki i znika pod wodą. Policjant myśli sobie, jak to jest, przed chwilą przeszła tędy kaczka i było jej ledwo po pas. No, pozdrawiam was. Uważajcie na to ledwo po pas, bo może wciągnąć was. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Szerokiej drogi dla was wszystkich i koniecznie i serdecznie zapraszam was do słuchania naszego piątkowego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Reklama.
4: Strażacy opanowali pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mimo ataków w cieśninie Ormus, Trump zapewnia, że rozejm trwa. Dziś mija rok od wyboru papieża Leona XIV. Dorota Wardycka. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza trwa od 3 dni. Na razie nie wiadomo, czy i jakie zwierzęta ucierpiały, mówi dyrektor Roztoczeńskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
5: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi.
4: Szefowa resortu środowiska i klimatu dodaje, że na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje tymczasem w województwie małopolskim. Jeśli susza nadal będzie się utrzymywać, to wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do lasów. Katarzyna Młynarczyk.
6: Jeśli przez kilka dni wilgotność ściółki wynosić będzie 10%, już teraz sytuacja jest bardzo trudna, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Wczoraj mieliśmy pożar 18 hektarów w powiecie proszowickim, olkuskim i w powiecie chrzanowskim na Podhalu.
6: Niestety to człowiek odpowiada za większość pożarów.
7: To my musimy dbać o to bezpieczeństwo, czyli nie palimy papierosów, nie rozniecamy ognisk.
6: Informacje znajdziemy na specjalnych mapach, ale otrzymać powinniśmy też alerty ostrzegawcze.
4: Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Według mediów amerykańskie wojska zaatakowały leżące nad cieśniną Ormus porty używane do eksportu ropy naftowej. To w ramach samoobrony oświadczyło dowództwo centralne USA. Irańskie media państwowe podały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak w stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia. Wracamy do kraju. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi o Zielony Ład. Pytanie w referendum ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To komentarze.
8: Każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły, więc to pytanie jest tezą. To niewątpliwie ruch populistyczny. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę. Mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez inwestycji w transformację energetyczną nie będziemy bezpieczni.
4: Mówią Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach, także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Kamgurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami.
4: Przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Mija pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. Został wybrany w drugim dniu konklawy zwołanego po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia. Inauguracja jego pontyfikatu.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane

0: Pontyfikatu odbyła się 18 maja rok temu, a w rocznicę swego wyboru papież złoży wizytę w Neapolu i Pompejach.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Na drzewach znajdujących się przy ulicy Starowiejskiej w Gdyni pojawiły się budzące wątpliwości mieszkańców oznaczenia. Urząd Miasta wyjaśni, o co chodzi. Działania mają charakter techniczny i służą ocenie ich stanu. Oznaczenie drzew farbą ma umożliwić szczegółową ocenę stanu zdrowia zdrowotnego głogów, z których część wykazuje oznaki osłabienia. Jak zapewnia wiceprezydent Gdyni Maciej Zielonka, zieleń przy ulicy Starowiejskiej ma dla mieszkańców duże znaczenie. Dlatego podchodzimy do niej z pełną odpowiedzialnością. Każde drzewo jest pod stałą obserwacją, a decyzje podejmowane są na podstawie rzetelnej oceny jego stanu. Zależy nam zarówno na zachowaniu charakteru tej ulicy, jak i na bezpieczeństwie mieszkańców. Jak przekonują włodarze miasta, wszystkie działania dotyczące drzew przy ulicy Starowiejskiej prowadzone są z uwzględnieniem ich wartości przyrodniczej, krajobrazowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Wędkarze planujący połów na rzece Łebie muszą przygotować się na czasowe ograniczenia. Słowiński Park Narodowy poinformował o wprowadzeniu całkowitego zakazu amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Łeby od wypływu z jeziora Łebsko do granicy parku w rejonie miasta Łeba. Ograniczenia będą obowiązywać od 12 do 21 maja i mają związek z prowadzonym zarybianiem rzeki rybami łososiowatymi. Zakaz został wprowadzony w celu ochrony wpuszczonych do rzeki ryb oraz zapewnienia odpowiednich warunków do ich adaptacji w naturalnym środowisku. Zarybianie to jeden z elementów działań wprowadzonych na rzecz odbudowy i utrzymania populacji gatunków łososiowatych w regionie. W tym czasie na wskazanym odcinku rzeki nie będzie można prowadzić amatorskiego połowu ryb, niezależnie od stosowanej metody. Słowiński Park Narodowy poinformował również, że podobny czasowy zakaz połowu na rzece Łupawie w Rowach zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Przedstawiciele parku apelują do mieszkańców oraz turystów o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń i śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących zasad korzystania z obszarów wodnych znajdujących się na terenie parku. Zbliża się Noc Muzeów. Do świata PRL będzie można przenieść się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W tym roku będzie można zwiedzić ekspozycję aż w czterech placówkach: Zamku Książąt Pomorskich, Młynie Zamkowym, Białym Spichlerzu oraz Czerwonym Spichlerzu. Tradycyjnie będzie można również wspiąć się na zamkową wieżę i spojrzeć na Słupsk z wyjątkowej perspektywy. Zabraknie motoryzacyjnych klasyków z czasów PRL. O godzinie 17 zaplanowano przejazd zabytkowych samochodów, które wyruszą spod ratusza do Białego Spichlerza. Jak zapowiada Słupskie Muzeum Pomorza Środkowego, 16 maja zapowiada się noc wspomnień, humoru i spotkań z historią w muzealnych przestrzeniach. Uwaga kierowcy, Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni wraca do ubiegłorocznego incydentu związanego z jednym z parkomatów. W dniu 19 lipca na ekranie urządzenia znajdującego się na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Batorego pojawił się błędny komunikat: dziś jest dzień wolny od opłat. Jak wykazała analiza techniczna, był to efekt błędu oprogramowania zainstalowanego przez producenta urządzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia urządzenie zostało wyłączone z eksploatacji, a Zarząd Dróg Miejskich niezwłocznie zgłosił reklamację producentowi parkomatu. Teraz właśnie ta została rozpatrzona pozytywnie. Producent urządzenia uznał swoją odpowiedzialność za wadliwe działanie oprogramowania i zobowiązał się do pokrycia wszystkich opłat dodatkowych naliczonych z tego powodu. Kierowcy, którym naliczono opłatę dodatkową i którzy nie dokonali jeszcze jej zapłaty, nie muszą podejmować żadnych działań. Z kolei osoby, które wcześniej uiściły opłatę dodatkową, mogą wystąpić o jej zwrot. Parasolka wciąż jeszcze może się nam dzisiaj przydać, a okulary przeciwsłoneczne no, tak nieszczególnie, bo chmur wciąż mamy na niebie dość dużo i dużo ich będzie. Mogą się pojawiać opady deszczu, choć szansa już na nie jest znacznie mniejsza. Na termometrach zobaczymy dzisiaj 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewnie, Luzinie, a 12 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Także dobra wiadomość jest, co już widać, że powoli temperatura znowu idzie w górę.
2: Norda FM.

0: Uwaga, uwaga, na początek zagadka. Ciekawe, czy rano będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Jest mężem smoczycy, z którą ma 6 dzieci. No i uwaga, odpowiedź brzmi... Osioł. Dobrze, jeżeli tak właśnie odpowiedzieliście, to pięknie. Dzisiaj Światowy Dzień Osła. Oprócz tego Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek również serdecznie pozdrawiam. Takie święta możemy dzisiaj świętować. A dzisiaj 8 dzień maja, piątek. Imieniny obchodzą Stanisław, Michał, Piotr, Wiktor, Ida, Benedykty, Dionizy, Bonifacy, Arseniusz, Dezyderia, Achacjusz, Achacy i Amat. Przysłowie na dziś, na świętego Stanisława rośnie konią trawa. No i dobrze, niech konie mają co jeść. A osioł? A osioł niech też przy okazji się pożywi. No to co, zaczynamy i zapraszam. Za chwilę już nasza poranna księga imion. Dzisiaj Stanisław i Michał. O tych dwóch imionach opowiem wam słów kilka. Także jak tak macie na imię, to koniecznie musicie zostać z nami. Zapraszam, Arkadiusz Mieńczewski. Witajcie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest

0: tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
7: Reklama.

0: Na początek naszej porannej księgi imion Stanisław, czyli Stasiu. Imię, które kojarzy się z tradycją, siłą i dużą życiową mądrością. To osoba, która budzi szacunek spokojem, doświadczeniem i naturalnym autorytetem. To mężczyzna odpowiedzialny, cierpliwy i bardzo konsekwentny. Potrafi zachować opanowanie w trudnych sytuacjach i podejmować przemyślane decyzje. W pracy solidny, sumienny i godny zaufania. Można na nim polegać, bo nie unika obowiązków i zawsze doprowadzi sprawy do końca. W relacjach lojalny, serdeczny i troskliwy. Nie zawsze od razu okazuje emocje, ale wobec bliskich jest oddany i bardzo wspierający. Michał, czyli Michaś. Imię, które kojarzy się ze spokojem, rozsądkiem i wewnętrzną równowagą. To osoba, która nie musi dominować i być zauważoną. Wyróżnia się opanowaniem i naturalną pewnością siebie. Inteligentny, wrażliwy i bardzo odpowiedzialny. Kieruje się rozsądkiem, ale nie brakuje mu empatii i zrozumienia dla innych. W pracy sumienny, dokładny i godny zaufania. Nie działa pochopnie, najpierw analizuje, potem podejmuje konkretne kroki. W relacjach szczery, lojalny i oddany. Nie zawsze okazuje emocje wprost, ale daje je odczuć poprzez swoje działania. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
4: Godzina 7.30, nastała. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas sprawdzić, jak dzisiejszy dzień zaczynamy na drogach. W Słupsku całkiem nieźle, raczej dość spokojnie. W większości przynajmniej miejsc miasta, nasza cierpliwość nie będzie przetestowana. Chociaż jeśli chodzi o bohaterów Westerplatte, no to zazwyczaj, w sumie to prawie zawsze o tej porze, tutaj ruch jest delikatnie podwyższony i dzisiaj nie ma wyjątków. Również i dzisiaj na bohaterów Westerplatte te poranne godziny szczytu zagościły, ale jestem miło, naprawdę zaskoczony tym, że na 213 z Siemianic do Słupska poranny szczyt komunikacyjny się dziś tak niespecjalnie chce pojawić. Kto wie, może dopiero 8.30 z całą siłą tutaj uderzy, ale szczerze trochę w to wątpię. W Komelnicy także na ulicy Głównej ruch nie jest jakoś specjalnie podwyższony, co też lekko zaskakuje, ale i cieszy. Za to na Słupskiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z Sezamkową, a z Witosa, no tutaj to ruch jest rzeczywiście podwyższony. Na Lęborg ze Słupska przejedziemy bez większych problemów, a jeśli chodzi o sam Lęborg, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No niewiele się dzieje, także jak szybko do Lęborga wpadliśmy, tak szybko z niego wyjeżdżamy i jedziemy sobie na Wejherowo. Po drodze na wysokości Gościcina na 468 ruch dość nam spowalnia. Tak samo jeszcze na ulicy Zamosnej w Bolszewie, tutaj rzeczywiście tych samochodów jest mnóstwo o tej porze, ale już w samym Wejherowie to raczej nieźle to się prezentuje, może poza jedynie ulicą Henryka Sienkiewicza, ale też jakoś bez wielkich korków tutaj się obyło. Reda przejezdna, Rumia do tego, też przejezdna, a Gdynia całkiem nieźle się prezentuje, chociaż tutaj już jest trochę miejsc, których ja bym unikał, gdybym miał taką możliwość. Chociażby, co jest dość oczywiste, Eugeniusza Kwiatkowskiego, tutaj utrudnienia jeszcze długo będą trwały. Północna część miasta, roboty drogowe na Pułkownika Dąbka pomiędzy skrzyżowaniem z Derdostygiego a Kwiatkowskiego. Derdostygiego zresztą wypchana samochodami, Śródmieście przejezdne. No i dobra wiadomość, obwodnica trójmiejska jest przejezdna o tej porze. Na niej żadnych zdarzeń drogowych i żadnych poważnych utrudnień.

0: Kolejny niezbyt upalny majowy dzień przed nami. Na termometrach dziś oglądać będziemy 10 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i 12 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Przelotne opady deszczu mogą się jeszcze dzisiaj pojawiać, zresztą przez cały weekend będą mogły się pojawiać, a zachmurzenie utrzymuje się od umiarkowanego po duże, choć przejaśnienia się też będą pojawiały. Ciśnienie 1021 hektopaskali.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Panowie i panie, zapraszam na tańsze tankowanie. Tak, dzisiaj ceny benzyny będą niższe. Dzisiaj 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, 98 6,90, a olej napędowy 7,17. To troszkę taniej niż wczoraj i zdecydowanie taniej niż na przykład poniedziałek, wtorek i środę. Także kto nie musiał tankować i nie zatankował, to dzisiaj zrobi to zdecydowanie taniej, a do tego jak jeszcze macie aplikacje, to u niektórych zatankujecie od 20 do 35 groszy na litrze przy zakupach w sklepie za minimum na przykład 5 zł. Limit to 50 litrów zatankowanego paliwa na stacji benzynowej. No i widzicie, jest dobrze, jest troszkę taniej. Przypominam, do 15 maja obowiązuje CPN, czyli ceny paliw niżej, a po 15 maja tego na razie jeszcze nie wiadomo, ale pewnie w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy te ceny regularne, czy też te, które podaje minister, będą również obowiązywały po 15 maja.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegapaj.

0: Up tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.

0: skoro poranek to początek dnia, warto zacząć od sukcesów. To może zacznijmy od takiego sukcesu niedokonanego. Pewnie wam się też zdarzało tak, że już myśleliście, że coś wam wyjdzie, coś wam się uda, ale nagle ten sukces niestety się oddalił. No i tak też jest z państwem polskim, które cały czas mówi, właściwie z politykami, którzy mówią nam, że mieliśmy mieć już samochód elektryczny, który nazywał się Izera, już mieliśmy go mieć kilka lat temu, potem mieliśmy go mieć już właściwie teraz, a teraz będziemy mieli za chwilę i to za dosyć sporą chwilę, bo w 2029 roku pierwsze auto zjedzie z linii produkcyjnej nowej fabryki w Polsce i nie będzie to Izera. Będzie to jakieś inne auto, na razie jeszcze nie ma nazwy, ale będzie elektryczne i będzie pierwsze polskie elektryczne auto i nie będzie to Izera. No bo Izera, gdyby wtedy w 2029 roku powstała, czy też została wyprodukowana, no to pewnie byłaby jak Polonez albo na przykład duży Fiat, a my chcemy postępu. Dlatego w 2029 roku, kiedy to auto zjedzie, to ono będzie się nazywało inaczej i wiadomo, że będzie polskie i elektryczne. No chyba, że nie zjedzie. To też się tak może zdarzyć i wydarzyć.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy. Kto?
2: Salon Fajne Materace.
1: Gdzie?
2: W Wejherowie.
1: Kiedy?
2: Od 15 do 31 maja.
1: Co?
2: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
1: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
2: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
1: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
3: Szukasz stylizacji, która podkreśli twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla ciebie. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowej 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Polska podpisze dzisiaj umowę w ramach unijnego programu SAFE. Trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Coraz szybciej rośnie liczba rezerwacji wakacyjnych w Polsce. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To oznacza pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro. Szymon Kępka.
6: Pieniądze dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
6: Jednocześnie rząd przygotowuje plan, dzięki któremu możliwe ma być wydanie pieniędzy z SAFE także na rzecz Policji i Straży Granicznej. Obecnie nie jest to możliwe ze względu na prezydenckie weto. Pierwsze pieniądze z SAFE mają być wydane w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z deklaracją rządu 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
5: Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pomógł deszcz, a spłonęło około 300 hektarów lasu.
8: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
9: W każdym momencie wyjeżdżając, my walczymy nie o siebie, tylko o kogoś głównie. No, jesteśmy do tego powołani.
10: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika.
5: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i gaszeniu ewentualnych zarzewi ognia. W poniedziałek w szkołach w całej Polsce rozpoczną się testy ósmoklasisty. Formuła egzaminu jest bardzo zbliżona do matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
11: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
5: Do testu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. A dziś kolejny dzień matur na poziomie rozszerzonym. Rano egzamin z biologii, po południu z filozofii. Do tego pierwszego przystąpi ponad 71 tysięcy maturzystów, do filozofii nieco ponad 2 tysiące. A jeśli chodzi o wakacje, to do łask wracają te w kraju. Jak pisze Puls Biznesu, liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym.

0: działków do końca października.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szef Związku Rzemiosła Polskiego odwiedził niepubliczną szkołę rzemiosła w Wejherowie. Głównym punktem wizyty była prezentacja instytucji. Do Wejherowa przyjechali prezes Związku Rzemiosła Polskiego, profesor dr habilitowany Jan Klimek oraz prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Stencel. Jak informuje specjalista do spraw szkoleń i kursów powiatowego cechu rzemiosł małych i średnich przedsiębiorstw w Wejherowie Robert Laskowski, jako organ prowadzący placówkę z dużą satysfakcją odnotowujemy słowa uznania ze strony gości. Pan profesor był pod ogromnym wrażeniem nowoczesnego wyposażenia oraz standardów, jakie udało się stworzyć dla kształcenia przyszłych fachowców. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele lokalnego środowiska rzemieślniczego. Po prezentacji bazy dydaktycznej odbyły się rozmowy dotyczące przyszłości szkolnictwa zawodowego. Dyskutowano m.in. o dostosowaniu kierunków kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz o dalszym rozwoju dualnego modelu nauczania łączącego edukację szkolną z praktyczną nauką zawodu. Zarząd cmentarza w Lęborku przypomina o obowiązku segregowania odpadów na terenie nekropolii. Administracja apeluje do osób odwiedzających cmentarz o wrzucanie śmieci do odpowiednio oznaczonych pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem. Segregacja odpadów ma ułatwić utrzymanie porządku na terenie cmentarza oraz usprawnić odbiór i przetrzymywanie odpadów. Dotyczy to m.in. zniczy, szkła, plastiku, odpadów zielonych oraz innych śmieci pozostawionych po porządkowaniu grobów. Zarząd cmentarza podkreśla, że właściwe korzystanie z pojemników pozwala ograniczyć ilość odpadów zmieszanych i wpływa na estetykę miejsca. Szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji dostępne są na specjalnych plakatach umieszczonych na terenie cmentarza oraz na stronie internetowej parafii. Administracja prosi mieszkańców o stosowanie się do oznaczeń i wspólne dbanie o porządek na terenie nekropolii. Od przyszłego piątku z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w Kobylnicy. 15 maja rozpocznie się remont przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Kolejowej. Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę nie tylko samego przejazdu, ale również skrzyżowanie ulic Kolejowej i Jana Kinińskiego. Objazd wyznaczony zostanie ulicami Witosa, Szczecińską, Kołobrzeską i Kinińskiego. Są też dobre wiadomości. Równolegle 15 maja oddany do użytku zostanie przejazd kolejowy na ulicy Witosa w Kobylnicy. Oznacza to całkowite przywrócenie ruchu. Dodajmy, że prace prowadzone są w ramach drugiego etapu przebudowy linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk. 16 maja Wejherowo cofnie się w czasie. Wielkimi krokami zbliża się Noc Muzeów. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Tu będzie jakby luksusowo". Ratusz zamieni się w ten wieczór w żywą wystawę z czasów PRL. Zwiedzający zobaczą m.in. gabinet lekarski, stołówkę Bar Tom Towarowy z półkami pełnymi deficytowych produktów, kultowy sklep Pewek, posterunek milicji oraz szkolną klasę z dawnymi pomocami dydaktycznymi. Na placu Jakuba Wejhera pojawią się zabytkowe samochody oraz fotobudka, a z ratuszowego balkonu popłynie muzyka w klimacie PRL. W programie znalazły się także wycieczki po mieście i Kalwarii i zwiedzanie klasztornych krypt. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza z kolei na grę terenową Wejher Books, która rozpocznie się o 17:00 przy ratuszu. Uczestnicy wyruszą w sentymentalny spacer pełen wspomnień, literackich sporów i nieoczekiwanych spotkań. Pełen program atrakcji znajdziecie na facebookowym profilu i oficjalnej stronie miasta Wejherowo. Pogoda jakby zaczęła się nam poprawiać, szansa na opady jest coraz mniejsza, zachmurzenie też jakby zaczyna się przerzedzać. Na termometrach zobaczymy wyższe wartości niż wczoraj, 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie, a 12 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Czyli jak już sami widzicie, powoli robi się coraz cieplej i w całym regionie dzisiaj dwucyfrowe wartości na termometrach będziemy oglądali.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Ruszamy dalej w drogę. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. I dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Dzisiaj kierowcy na drogach Polski i Europy spotkają samochody, które na lusterkach będą miały zawieszoną żółtą wstążkę. O ile obecność czarnej, oznaczającej żałobę, jest widokiem znanym, to wielu może kompletnie nie ma pojęcia, jaka idea stoi za wstążkami w kolorze żółtym. A to właśnie żółta wstążka sygnalizuje Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, którego celem jest docenienie pracy kierowców i zwrócenie uwagi na wyzwania branży. Dlatego jest taki apel, jeżeli doceniacie tych, którzy pracują zawodowo jako kierowcy, bądź wy jesteście zawodowymi kierowcami, to dzisiaj zawieźcie żółtą wstążkę na lusterku swojego pojazdu. Tym pokażecie solidarność i szacunek kierowcom, którzy pracują jako zawodowi kierowcy. Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania, a już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
5: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączą rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Reklama.

0: Najserdeczniejsze życzenia dla urodzonych 8 maja. Jacy jesteście pewni siebie, chętnie angażujecie się w nowe zadania, będąc przy tym optymistami, nie ulegacie złym nastrojom i nie załamujecie się nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Zawsze staracie się znaleźć dobre strony i potraficie śmiać się z własnych błędów. Nigdy nie wątpicie w swoje działania i nie przyjmujecie do siebie myśli o możliwej porażce. Zdarza wam się uszczypliwie żartować z innych, czym możecie spowodować sporo przykrości. Niestety nie liczycie się z konsekwencjami swoich czynów, a czyjaś krytyka nie robi na was wrażenia. Wasze cechy szczególne, czyli zalety, pewność siebie, optymizm, wady, łatwowierność, przekora. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 8 maja są polski powieściopisarz i publicysta Zygmunt Miłoszewski, hiszpański piosenkarz Enrique Iglesias i polski aktor teatralny i filmowy Wojciech Dąbrowski. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik
5: z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
5: Na kasie będę apartny język aspiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
6: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński.
7: Hełe łebrys tam żłobieni, wiele mumy do zwiedzeni.
3: Zdrze, co to jest za kuinszt?
4: Obrazy jak obrazy. O, ten mi się podoba.
3: To ja, ale goły chłop.
4: To zależy, jak na to spojrzysz. Ja widzę karawanę wielbłądu.
3: Chyba jak na głowie stanie. Gdzie te mosz kamyla?
4: Tutaj.
3: Ale to ten beduin.
8: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka Kalina Janczewska
4: i Głystk Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Reklama.
3: Reklama. 8:30, znienacka pojawiła się na zegarach, a przy mikrofonie melduje się Michał Jarosz. Na drogach w poranne godziny szczytu, no akurat tutaj wiele się nie zmieniło z 7:30, za to w detalach tkwi tutaj różnica, bo jest już dużo lepiej niż było 7:30, przynajmniej w niektórych miejscach, bo na przykład obwodnica trójmiejska dalej prezentuje się równie dobrze jak godzinę temu, ale na przykład na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni jest już lepiej niż było to 7:30, albo na przykład na skrzyżowaniach Wielkopolska, Lotniku Wielkopolska, Leje Zwycięstwa jest gorzej niż godzinę temu, no niestety tutaj musimy troszkę się jeszcze w cierpliwość uzbroić. Na trójmiejskiej estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni wciąż jest niedobrze i długo jeszcze tutaj niedobrze będzie, jeżeli można to tak nazwać, no bo po prostu roboty drogowe jeszcze troszkę tam potrwają i jeszcze trochę krwi nam napsują. Na Hutniczej największy ruch wyłącznie w pobliżu estakady Kwiatkowskiego, tak poza tym to Hutnicza jest przejezdna, troszkę gorzej się Morska prezentuje, chociaż też dramatu tutaj nie ma, po prostu w pewnych miejscach ten ruch trochę tutaj spowalnia. Północ Gdyni miło zaskakuje, bo Derdowskiego już jest jak najbardziej odkorkowana, co nie zmienia faktu, że na przykład dalej na odcinku Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego trwają roboty drogowe, ale korków one jakichś specjalnych nie powodują. Rumia przejezdna, Reda przejezdna, Wejherowo przejezdne. No bardzo szybko sobie obskoczyliśmy Małe Trójmiasto Kaszubskie, no bo nie zatrzymujemy się tutaj, tylko jedziemy zobaczyć jeszcze w Lęborku. Poranne godziny szczytu już się pojawiły. I tak i nie, no bo niby coś drgnęło tutaj, ale dalej ruch dość spokojnie się odbywa. Jedynie więcej aut widać w rejonie Ronda Solidarności. Na Słupsk sobie znowu jedziemy bez żadnych najmniejszych problemów. W całym Słupsku nieźle to wygląda. Poza takim małym wyjątkiem, że na ulicy Słupskiej jest troszkę gorzej niż było to godzinę temu. Na granicy Słupskiej i Szczecińskiej ruch się utrzymuje dość duży, a tak naprawdę to ten ruch od osiedla Bolesławice jest spowolniony aż do skrzyżowania z ulicą Witosa, ale poza tym to już raczej wszystko dobrze się prezentuje. Dodatkowo w Kobylnicy ulica Główna już jest odkorkowana. Trochę chmur, trochę słońca, trochę przelotnych opadów deszczu, tak dziś pogoda będzie się nam prezentowała. Na termometrach oglądać będziemy 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli trochę nam to ciśnienie skoczyło, chociaż cały czas jeszcze się zawiera w tej części umiarkowanej. Wiatr słaby i umiarkowany, no i taka mała dobra wiadomość, w nocy przymrozków nie będzie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: A to ogromny wzrost korzystających z konkretnej usługi, a mianowicie z możliwości zastrzeżenia dokumentów, bo tam właśnie wprowadzono usługę Zastrzeż Dokument, umożliwiający natychmiastowe działanie w sytuacji zagrożenia bez wizyty w oddziale banku czy telefonu na infolinię. To oznacza zwiększoną ochronę przed kradzieżą tożsamości i wyłudzeniami. Usługa w aplikacji pozwala na szybkie dodanie utraconego dokumentu do bazy Związku Banków Polskich. Z systemu Dokumenty Zastrzeżone korzystają nie tylko banki, ale również operatorzy sieci komórkowych oraz tysiące innych firm i instytucji. W efekcie żaden podmiot, który ma dostęp do tego wykazu, nie zezwoli na posłużenie się zastrzeżonym dokumentem, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Także pamiętajcie, jak zdarzy się Wam na przykład zgubić, czy zostanie Wam skradziony jakikolwiek dokument, czy będzie to paszport, czy dowód osobisty, to szybko w aplikacji mObywatel możecie zastrzec takowy dokument i dzięki temu będziecie bezpieczniejsi i będziecie wiedzieli, że nikt nie użyje Waszego dokumentu, na przykład, żeby wyłudzić kredyt. To jest kolejny plus mObywatela, a Wy zapamiętajcie, że tak właśnie można zrobić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje.
5: W chijańskich państwach świata będzie można posłuchać podczas kolejnego spotkania organizowanego przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W ramach cyklu Spotkajmy się w Czerwonym Spichlerzu mieszkańcy regionu będą mieli okazję wybrać się w niezwykłą podróż na Kaukaz. Bez konieczności opuszczania miasta. W poniedziałek 18 maja o godzinie 17 w Czerwonym Spichlerzu odbędzie się wykład pod tytułem Armenia i Gruzja – kolebką chrześcijaństwa. Gościem spotkania będzie Marek Drzewowski, podróżnik, fotograf, autor ponad 20 książek i albumów oraz licznych publikacji podróżniczo-historycznych. Jak podkreślają organizatorzy, to człowiek, który potrafi z pasją opowiadać zarówno o dalekich wyprawach, jak i o swoim rodzinnym Pomorzu. Choć mieszka w kaszubskim Sasinie i właśnie tej miejscowości poświęcił jedną ze swoich książek, od lat fascynują go także odległe kraje i kultury. Z wykształcenia jest geografem, a w swoim dorobku ma podróże do ponad 50 państw na 4 kontynentach. Szczególne miejsce zajmuje jednak Kaukaz. Armenię i Gruzję odwiedzał wielokrotnie, podobnie jak Izrael czy Islandię. Łącznie w tych regionach był już blisko 70 razy. Podczas wykładu opowie nie tylko o historii i religijnym znaczeniu Armenii oraz Gruzji, ale również o codziennym życiu mieszkańców, krajobrazach, kulturze i własnych doświadczeniach z podróży. Armenia uznawana jest za pierwszy kraj na świecie, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Stało się to już w 301 roku naszej ery dzięki działalności świętego Grzegorza Oświeciciela. Gruzja przyjęła chrześcijaństwo

Niespełna 3 dekady później. Cykl Spotkajmy się w Czerwonym Spichlerzu od lat przybliża mieszkańcom regionu interesujące postacie, historię Pomorza oraz inspirujące inicjatywy społeczne i kulturalne. Wydarzenie współorganizowane jest ze Słupskim Uniwersytetem III wieku imienia Urszuli Wyrwy. Spotkanie odbędzie się 18 maja na pierwszym piętrze w dziale bibliotecznym i zbiorów specjalnych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

0: było tak pięknie, słonecznie, ciekawie, tak majowo, naprawdę. No mówię o majówce, która była i niestety minęła. Przed nami kolejny weekend. Co synoptycy mówią na temat pogody w ten nadchodzący weekend? W sobotę wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, przejściowo wzrastające do dużego. Miejscami na południu i w centrum kraju niewykluczony jest słaby, przelotny deszcz. Temperatury od 12 do 18 stopni na Dolnym Śląsku. W niedzielę wyż przyniesie liczne rozpogodzenia, zmieni się położenie jego centrum. To spowoduje, że cyrkulacja powietrza z północnej zmieni kierunek na południowy. Temperatura wzrośnie od 14, gdzieniegdzie nawet do 22 stopni, ale to na Śląsku. No a od poniedziałku znowu wracają niestety takie dni pochmurne, wilgotna aura z opadami deszczu, które podobno są potrzebne. No dobrze, kto potrzebuje, to będzie miał ten deszcz od poniedziałku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany. Nawet kilkanaście dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej. WHO spodziewa się kolejnych przypadków hantawirusa. Dorota Wardycka. Poszukiwany listem gończym łódzki prawnik Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach, został zatrzymany w mieszkaniu pod Chrubieszowem, w którym się ukrywał. Mężczyzna nie stawił się wcześniej do zakładu karnego. Miał tam odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania, mówi Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

0: Funkcjonariusze wytypowali konkretny adres. To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób – osadzeniem w placówce penitencjarnej.
1: Do wypadku doszło prawie 5 lat temu na drodze Barczewo-Jeziorany na Warmii. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie opanowany przez strażaków. Teraz trwa dogaszanie, które może zająć jeszcze kilka, a nawet kilkanaście dni. Z ogniem strażacy walczyli 3 dni.
2: Staramy się bezpiecznie wykonywać, precyzyjnie koordynując wszystkie nasze zadania. Mamy dużą sprawność. Te załogi, które wykonują moi koledzy, naprawdę robią to bardzo szybko. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
1: A spłonęło około 300 hektarów lasu. Może pojawić się więcej przypadków hantawirusa, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po tym, jak choroba pojawiła się wśród pasażerów statku wycieczkowego. Trójka z nich zmarła. Organizacja spodziewa się jednak, że epidemia będzie miała ograniczony zasięg, jeśli zostaną zachowane środki ostrożności. Na tę chwilę liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
3: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
1: WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z gryzoniami. Mogą wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Warszawa i Rzym zacieśniają relacje. Podczas wizyty polskiego premiera we Włoszech padła też zapowiedź o pracach nad nowym polsko-włoskim traktatem, jak wcześniej mówił premier Tusk, na wzór tego francuskiego i brytyjskiego.
4: Wspólne poglądy geopolityczne, więc nie ma żadnego powodu, żeby także nasze relacje od strony formalnej, żeby nie były na tym najwyższym poziomie. Już się cieszę na to. My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę.
1: Premier Donald Tusk widział się również z papieżem Leonem XIV, który dziś obchodzi rocznicę pontyfikatu. Portale społecznościowe nie chronią przed samotnością. Do takich wniosków doszli naukowcy z Oregonu, badający 1500 osób w wieku od 30 do 70 lat. Z ich obserwacji wynika, że kontaktowanie się online z osobami, które rzeczywiście się zna, nie wiąże się z większą samotnością, ale też nie jest związane z jej zmniejszeniem. Natomiast kontakty z nieznajomymi w społecznościówkach korelują z samotnością, a przy okazji około 35% znajomych w mediach społecznościowych to właśnie osoby, których badani nigdy nie spotkali osobiście.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rosną kolejki do lekarzy specjalistów w pomorskich szpitalach i tak najbliższy wolny termin do poradni neurologicznej w Wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy przypada dopiero na lipiec przyszłego roku. W przypadku trybu pilnego jest to termin krótszy o pół roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najbliższy wolny termin w trybie stabilnym przypada dopiero na 31 stycznia 2029 roku. Z wyszukiwarki terminów leczenia na stronie NFZ wynika, że nieco krótsze kolejki są w gdyńskich szpitalach i tak w szpitalu świętego Wincentego a Paulo najbliższy wolny termin przypada na drugą połowę tego roku. Skąd wynika taka sytuacja, wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Hierat.
6: Każdy podmiot medyczny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest odpowiedzialny za racjonalną realizację kontraktów w skali całego roku. Przesunięcie terminów w placówkach wynikają często z wewnętrznej organizacji pracy i konieczności dostosowania tempa realizacji świadczeń do rocznego harmonogramu finansowania. Nie ma tutaj mowy o wstrzymywaniu badań.
5: Jak dodaje rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierac, badania takie jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nadal są nielimitowane.
6: Tyle, że za wykonane ponad limit umowy badania w tych 4 zakresach fundusz zapłaci stawką degresywną, a decyzję o realizacji nadwykonań podejmują podmioty medyczne. Priorytetem pozostają nadal pacjenci onkologiczni i przypadki pilne.
5: Jak podsumowuje Kierat, jeśli w jednej placówce termin badania jest odległy, w innej może być krótszy. Badania można wykonać nie tylko w szpitalach specjalistycznych. W poszukiwaniu najkrótszego terminu danego świadczenia pomocna może być wyszukiwarka na stronie internetowej NFZ. W gminie Nowa Wieś Lęborska rozpoczęło się znakowanie tras nowowiejskiego parku Nordic Walking. To sieć ponad 30 km szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowanych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników marszu z kijkami. Trasy prowadzą przez lasy, pola oraz miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. W skład parku

0: Idą trzy główne szlaki, czerwony o długości 8,2 km, zielony liczący 7,7 km oraz najdłuższy czarny mający 14,3 km. Wszystkie trasy tworzą spójną sieć, którą będzie można dowolnie łączyć i dopasowywać do własnych możliwości. W terenie pojawiły się już specjalne tablice zgodne z europejskimi standardami Nordic Walking. Zawierają one mapy, wskazówki dotyczące techniki marszu oraz propozycje ćwiczeń. Znakowanie rozpoczęto od czerwonej trasy nieprzypadkowo. To właśnie na niej już 9 maja odbędzie się pierwszy etap 14 Grand Prix Nordic Walking o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska. Start i meta wydarzenia zaplanowane zostały w Wilkowie Nowowiejskim. Uczestnicy przejdą m.in. przez ścieżkę przyrodniczo-historyczną, leśne dukty oraz miejsca związane z historią regionu. Władze gminy zapowiadają także uruchomienie specjalnej zakładki internetowej, dzięki której można będzie pobierać ślady GPS i korzystać z nawigacji podczas wędrówek. Dwie kolejne wspólnoty mieszkaniowe otrzymają dofinansowanie na remont i modernizację części wspólnych nieruchomości w tegorocznej piątej już edycji programu, polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. I tak przyznane środki trafią na remont pochodzącej z około 1930 roku kamienicy przy ulicy Teatralnej 5 w Słupsku. Prace obejmować będą remont elewacji oraz wymianę okien piwnicznych. Przewidziano wzmocnienie i istniejących pęknięć konstrukcyjnych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz odświeżenie klatki schodowej. Podana rewitalizacji zostanie również kamienica przy ulicy Zamenhofa 2. Renowacji poddane zostaną zabytkowe, bogato zdobione drzwi wejściowe, odtworzony zostanie znajdujący się na nich wzór, a nadświetle zostanie uzupełnione. Nie zapomniano również o sztukaterii, zostanie ona wyczyszczona, a ubytki uzupełnione. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wyremontowane zostaną także balkony. Poranek za nami, w miarę ciepły jak na realia ostatnich dni, bo dni po prostu do gorących nie należą i dzisiejszy również taki będzie. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy max 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 11 w Gnilimpusku-Kosakowie, Wejherowie, Redzie-Rumiknie-Wieluzinie i 12 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach z kolei oglądać cały czas możemy generalnie raczej umiarkowane wartości, na przykład dzisiaj to jest około 1021 hektopaskali, zachmurzenie dość intensywne.
1: Norda.

0: mała. W piątkowy poranek, witam was ponownie, Arkadiusz Mieczewski i zapraszam na początek na nasze muzyczne kalendarium. Dzisiaj sporo urodzin wyjątkowych osobistości muzycznych. W roku 1940 urodził się Ricky Nelson, amerykański wokalista, szczególnie popularny na przełomie lat 50. i 60. W roku 1944 w Wielkiej Brytanii urodził się Gary Glitter, gwiazdor glam rocka, popularny na początku lat 70. W roku 51 na świat przyszedł Philip Bailey, wokalista soulowej grupy Earth, Wind and Fire. W roku 1955 Tony Bennett zdobył szczyt list w Wielkiej Brytanii piosenką Stranger in the Paradise. W roku 1970 grupa The Beatles wydała swój 12 i ostatni album zatytułowany Let It Be. W roku 1972 na świat przyszedł Darren Hayes, kompozytor, wokalista zespołu Savage Garden. W roku 75 w Madrycie urodził się Enrique Iglesias, a w roku 76 grupa ABBA po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich. Piosenka Fernando stała się jednocześnie najbardziej kasowym singlem ABBY ze sprzedażą powyżej 10 milionów sztuk. I rok 82 Vangelis umieścił na pierwszym miejscu amerykańskiej listy singiel z utworem Rydwany Ognia.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
5: W Gdyni.
4: I niby wypoczywałeś w Karwi?
5: W Karwi. Do czego zmierzasz?
4: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
5: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
4: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
6: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
7: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
6: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
7: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
6: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
8: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
9: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na

0: artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

0: club when the bass gets bumping up in the club. Pour another shot and show me some. Zaglądam do moich ulubionych naukowców i powiem wam tak, w jaki sposób zaczynamy dzień jest niezwykle ważne. Eksperci alarmują, że jeden nawyk niesamowicie wpływa na nasze zdrowie, a szczególnie na zdrowie tych, którzy są po 50. Budzisz się, otwierasz oczy i od razu sięgasz po telefon. Naukowcy nie mają dobrych wieści, w ten sposób szkodzisz swojemu zdrowiu. Przed tą czynnością ostrzegają kardiolodzy, może bowiem ona zwiększać ryzyko zawału, a także innych chorób układu krążenia. Nawyk ten szczególnie źle wpływa na osoby po 50 roku życia. No, to pierwsze, co zróbcie po otwarciu oczu, to nie telefon, tylko włączcie radio, koniecznie. No, a telefon z samego rana, pamiętajcie, to samo zło, bo to tak zwany stresujący start. I to właśnie poranne przeglądanie telefonu, wiadomości służbowe, prywatne maile, media społecznościowe, wszystko to może wprowadzić nasz organizm w stan stresu i to tuż po przebudzeniu, a to może wywołać naprawdę okropne skutki dla naszego organizmu i wywołać niepotrzebną reakcję stresową, która potem może się skończyć na przykład zawałem. No to jak wstajecie, to najpierw robicie wszystko, tylko nie zaglądajcie do telefonu. Telefon na samym końcu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Jan Rudliczak, witam i zapraszam na kolejny dziś raport drogowy. Na początek Gdynia. W mieście praktycznie już po porannym szczycie komunikacyjnym. No postoicie jedynie tylko na estakadzie Kwiatkowskiego. Przypomnę, że prace związane z przebudową tego wiaduktu potrwają do końca czerwca. Przenosimy się na obwodnicę Trójmiasta. Póki co obwodnica przejezdna bez wypadków. W Rumii i Redzie również spokojnie. Z kolei w Pucku postoicie jedynie przed krzyżówką 216 z ulicą 10 lutego. W Wejherowie w tej chwili powolna jazda przed rondem Świętego Leona Wielkiego. Podobnie na Puckiej, Chopina i Batalionu Morskiego. Prawdopodobnie czekamy na przejazd pociągu. Zaglądamy na ulicę Lęborka. Postoicie jadąc do ronda Solidarności. Trasa Koszubska, Krajowa 6, przejezdne płynnie. Na koniec jeszcze Słupsk. Powolna jazda ulicą Jaracza oraz Szczecińską i Słupską. Na drogi naszego regionu ponownie wyjedziemy o 15.30. Od Gdyni po Redę, Wejherowo, Lęborg i Słupsk wciąż pochmurno, ale po południu zza chmur wyjdzie słońce, które towarzyszyć będzie nam do godziny 20.36. W dalszej części dnia termometry wskażą maksymalnie 9 stopni w Pucku, Luzinie i Łebie, do 13 kresek powyżej zera w rejonie Lęborka, Smołdzina, Redzikowa i Ustki. Wiatr północno-wschodni do 22 km na godzinę, w porywach do 45. Biometr obojętny.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: skoro weekend, to czas do kina albo na film. Jeżeli jesteście fanami takich filmów, które opierają się na grach, to jest szansa, że wam się spodoba Mortal Kombat 2. Film, który jest bezpośrednią kontynuacją hitu z 2021 roku. Po tym, jak bohaterowie odparli atak Shang Tsunga na ziemię, walka przenosi się na wyższy poziom. Tym razem nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. No i tak zaczyna się historia owiec, które muszą opuścić swoją łąkę i zmierzyć się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach. To może być naprawdę niezły film. Sprawiedliwość owiec, do zobaczenia w ten weekend w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1, telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
1: Reklama.

0: Czasami naukowcy pracują nad takimi oczywistymi rzeczami, że ja się dziwię, że oni nad tym pracują. Chyba, że im za to dobrze płacą, bo najnowsze badania naukowców z King's College London sugerują, że spożywanie gorzkiej czekolady może pomagać spowalniać procesy starzenia. Ale ja o tym już wiem od dawna, bo ja od dawna jem gorzką czekoladę, patrzę w lusterko i widzę, nic się nie starzeje. Także to oni mogli zapytać po prostu mnie. Tylko niezbyt dużo tej czekolady i niezbyt dużo cukru do tej czekolady, bo oczywiście można jeść czekoladę w kostce, najlepiej gorzką, zawierającą co najmniej 70-80% kakao, ale można też pić po prostu kakao. Tylko należy unikać gotowych, dosładzanych mieszanek, przygotować je samodzielnie, na przykład z dodatkiem przypraw takich jak chili czy cynamon. I to właśnie jest dobre kakao. I myślę, że to jest dobry pomysł na dzisiejszy poranek, zrobić sobie takie pyszne kakao z jakimś dodatkiem. Ja akurat wolę z dodatkiem cukru. Wiem, że niezdrowo, ale lubię.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram.

0: RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia. Reklama.
1: Polska podpisze dziś umowę w ramach programu SAFE. Będą polskie elektroniczne auta, ale nie pod marką Izery. Trump odracza wyższe cła na towary z Unii Europejskiej. Dorota Wertycka. Na systemy antydronowe i realizację programu Tarcza Wschód zostaną przeznaczone pieniądze z programu SAFE. Za nieco ponad 3 godziny podpisana zostanie umowa z Komisją Europejską. W ramach programu nasz kraj otrzyma unijną pożyczkę w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, przypomina wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Jedna część sceny politycznej w pewnym momencie z tego się wyłączyła, podejmując po prostu antyunijną i antyeuropejską decyzję w imię partykularnych interesów.
1: W odpowiedzi na prezydenckie weto rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u oraz ministra finansów do podpisania umowy. To symboliczne odcięcie od marki Izera, która nigdy nie wyszła poza plany i nowy początek dla budowy samochodu elektrycznego w Polsce. Tak minister aktywów komentuje podpisanie przez Electromobility Poland porozumienia z tajwańską spółką Foxconn. Dzięki niej ma powstać fabryka aut elektrycznych w Jaworznie. A dzięki zawarciu porozumienia Polska nie straci ponad 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności z Krajowego Planu Odbudowy. Tomasz Węcka.
3: Dostęp do pieniędzy z KPO na fabrykę w Jaworznie był niemożliwy bez partnera strategicznego, który podzieli się technologią budowy aut elektrycznych. Chińczycy budzili wątpliwości związane z bezpieczeństwem. Stanęło na koncernie z Tajwanu, mówi minister aktywów.
4: Do końca żyliśmy w napięciu, bo te negocjacje były trudne. Porozumienie jest podpisane, a środki z KPO zostaną wykorzystane.
3: Zdaniem Wojciecha Balczuna to zupełnie inne podejście niż historyczne projekt Izery,
4: który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki i wycięciem drzew.
3: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz zapewnia, że między innymi poszycia zewnętrzne, fotele, deska rozdzielcza, część wnętrza i podwozia będą produkowane w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma na start produkować 3 modele aut. Nazw jeszcze nie znamy, ale nie będzie to Izera.
1: Prezydent Donald Trump ogłosił odroczenie wyższych ceł na towary z Unii Europejskiej do 4 lipca. To po rozmowie amerykańskiego prezydenta z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o podwyższeniu ceł na auta już w tym tygodniu do 25% z obecnych 15%. Wyższe cła mogłyby uderzyć również w Polskę, która jest ważnym producentem i eksporterem części samochodowych. Koalicja Obywatelska zdecyduje, czy ukarać dyscyplinarnie senatora tej partii Tomasza Lenca. To po jego wizycie w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie był z synem, kontrola wykazała, że z pominięciem kolejki. Jak mówi Dorota Łopoda, rzeczniczka koalicji.
5: Są wyniki kontroli NFZ-u, które potwierdziły nieprawidłowości. Nikt nie stoi ponad prawem, więc oczekujemy od senatora Lenca wyjaśnień.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital 134 tysiące złotych kary. Tyranozaury były nie tylko drapieżnikami, żywiły się również padliną. Do takich wniosków doszli naukowcy z Danii, którzy zbadali skamieniałe fragmenty kostne stopy dużego tyranozaura sprzed 75 milionów lat, wykonując trójwymiarowe skany o wysokiej rozdzielczości. Poddali analizie znajdujących się na nich 16 śladów zębów.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, 11 maja w godzinach porannych na ulicy Wiczlińskiej rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej. Na fragmencie od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd od ulicy Jurkiewicza i ulicy Fregatowej poprowadzony zostanie ulicą Pokładową. Dojazd do ulicy Kormorana możliwy będzie przez ulicę Czapli. W stronę ulicy Jurkiewicza oraz ulicy Kormorana wykonane zostaną tymczasowe ciągi piesze prowadzące do tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach odcinka ulicy Wiczlińskiej objętego pracami. Od strony ulicy Jurkiewicza ponownie udostępnione zostanie przejście dla pieszych, które podczas drugiego etapu było zamknięte.

0: Z kolei od strony ulicy Czapli wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca czerwca 2026 roku. Mieszkańcy Łęczyc oraz kierowcy korzystający z drogi powiatowej muszą przygotować się na poważne utrudnienia komunikacyjne. Urząd Gminy Łęczyce poinformował, że 18 maja o godzinie 9 zamknięty zostanie most na rzece Łeba, znajdujący się w ciągu tej drogi. Powodem jest rozpoczęcie inwestycji związanej z rozbiórką starego obiektu oraz budową nowej przeprawy. Prace obejmą całkowite wyłączenie mostu z ruchu samochodowego. Oznacza to konieczność zmiany codziennych tras zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób przejeżdżających przez miejscowość. Samorząd podkreśla jednak, że mimo utrudnień zapewnione zostanie przejście dla pieszych i rowerzystów. Obok zamkniętego mostu powstanie tymczasowa kładka umożliwiająca bezpieczne przekroczenie rzeki Łeby. W związku z planowanym zamknięciem przygotowano także dodatkowe miejsca parkingowe po obu stronach miejscowości. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu przez Łęczyce. Stary most wymagał modernizacji, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. Blisko o rok opóźni się modernizacja linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem. Co jest powodem tej inwestycji, wyjaśnia rzecznik prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Przemysław Zieliński.
1: Zmiana harmonogramu spowodowana jest m.in. nieprzewidzianymi i niekorzystnymi warunkami gruntowymi, koniecznością modyfikacji fazowania robót w zakresie umożliwiającym realizację prac przy skróconych, całodobowych zamknięciach torowych oraz zachowaniu jak największej przepustowości modernizowanego odcinka, szczególnie w okresie letnim.
0: Modernizacja trasy kolejowej z Lęborka do Słupska miała pierwotnie zakończyć się jesienią tego roku. Sama inwestycja będzie również droższa.
1: Zawarty został aneks do umowy między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą modernizacji linii nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk. W aneksie ujęto kwotę 35 milionów złotych netto, dotyczącą dodatkowych prac wynikających z odmiennych warunków gruntowych na przebudowywanej trasie Lęborg-Słupsk.
0: Mówił Przemysław Zieliński z Polskich Linii Kolejowych. Modernizacja linii kolejowej na odcinku Lęborg-Słupsk rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku. Inwestycja obejmuje m.in. dobudowę drugiego toru, wymianę torowiska oraz przebudowę peronów i przejazdów drogowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 900 000 000 zł. Sąd rejonowy w Wejherowie ukarał mężczyznę odpowiedzialnego za porzucenie odpadów na terenie leśnictwa Pieśnica w gminie Wejherowo. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W wyroku nakazowym czytamy: w dniu 20 lipca 2025 roku na terenie leśnictwa Pieśnica w gminie Wejherowo zanieczyścił las poprzez wrzucenie do niego odpadów komunalnych, czym działał na szkodę Skarbu Państwa nad leśnictwa Wejherowo, powodując straty związane z koniecznością uprzątnięcia terenu utylizacji śmieci w wysokości 3761 zł 10 groszy. Sąd rejonowy w Wejherowie uznał obwinionego za winnego wykroczeń i ukarał sprawcę grzywną w wysokości 5000 zł i dodatkowymi kosztami sądowymi. Leśnicy przypominają, że las nie jest miejscem do wyrzucania odpadów. Za wjazd pojazdem do niedozwolonych miejsc oraz pozostawienie śmieci grożą wysokie kary finansowe. Nadleśnictwo apeluje, aby odpady oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wydaje się, jakby ledwo weekend majowy się zakończył, a tu już kolejny weekend przed nami, tym razem niedługi, ale i tak cieszy. Póki co pogoda raczej nie zachęca nas specjalnie do szaleństw na świeżym powietrzu, choć też nie jest jakaś dramatycznie zła. Dziś 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gnei, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Michniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie dość duża ilość chmur, z tych chmur przelotne opady.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski w piątkowy poranek. Zapraszam na naszą poranną wycieczkę. Na początek zabiorę Was do Czech. Przy okazji dzisiejszego święta wszystkich kierowców zawodowych bardzo serdecznie pozdrawiam. No i zabieram Was do Czech, bo Czesi wprowadzili tak zwany czeski eksperyment. W październiku w zeszłym roku czeski rząd podjął decyzję i na kilku fragmentach autostrady D3 podniósł dopuszczalną prędkość do 150 km na godzinę. To 20 km na godzinę więcej niż wynosi dopuszczalna prędkość w kodeksie drogowym na trasach szybkiego ruchu u południowego naszego sąsiada. Podniesienie prędkości 47-kilometrowym odcinku pozwala kierowcom w idealnych warunkach drogowych przejechać o 3 minuty szybciej. No i po niecałych 5 miesiącach sprawdzono, jakie są efekty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Okazuje się, że liczba wypadków na tych odcinkach wyniosła 39, wzrosła o 17 w odniesieniu do porównania okresów sprzed podniesienia prędkości. Policjanci odnotowali 295 przekroczeń prędkości na obszarze, przez który przebiega D3. To wzrost o 85 przypadków niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Odnotowano też jazdę z dużymi prędkościami powyżej 200 km na godzinę. Kierowcy po prostu zaczęli dodawać sobie trochę więcej do nowego limitu. No i najprawdopodobniej za chwilę Czesi jednak zrezygnują z tego, żeby podwyższać tę prędkość na autostradach do 150 km na godzinę, bo nie jest to dobre dla bezpieczeństwa. A już za chwilę ruszamy dalej w naszą poranną podróż. Będzie o wojnach leżakowych. Niektórzy pewnie znają temat.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnym

0: Pewnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama.

Wojny o leżak, albo inaczej wojny leżakowe, to jedna z najbardziej irytujących praktyk podczas wakacyjnych wyjazdów z biurami podróży. Skoro świt, gdy tylko otwierają się podwoje hotelowego basenu, dziesiątki zaspanych wczasowiczów zbiegają na miejsce, by zaklepać sobie miejsce na leżaku na resztę dnia. No i jeden z turystów się strasznie tym zdenerwował i podał swoje biuro podróży do sądu. Zapłacił za swoje wczasy sporo, bo 7 000 za wakacje. Hotel, który wybrał, wyraźnie zaznaczał w swoim regulaminie, że forma rezerwacji leżaków jest zabroniona. Mimo to na miejscu nikt nic sobie nie robił z tego zakazu, a poranne wycieczki nad hotelowy basen z ręcznikami były codziennością. No i napisał w pozwie, że szukał wolnego miejsca nawet przez 20 minut, a to dla niego 20 minut straconego dnia na wakacjach. No i mężczyzna otrzymał od biura podróży rekompensatę w wysokości 350 euro. Uznał jednak, że to za mało i dlatego złożył sprawę do sądu i wygrał

0: podczas wakacji. No, czyli warto czasami walczyć, no, ale warto tak naprawdę to chyba już do tych, którzy są na wakacjach, nie wstawać tak wcześnie rano i nie rezerwować tych leżaków. Przecież jak będzie, to będzie, a jak nie będzie, to możecie zawsze pójść na plażę. No chyba, że jej nie ma.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc.

0: bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowscy tytani sezon zakończyli zwycięstwem na Warmii, pokonali Szczypiorniak Olsztyn różnicą jednej bramki. Podopieczni trenera Roberta Wicona źle rozpoczęli wczorajszy mecz. Po 7 minutach przegrywali 0-3. Tytanom do wyrównania udało się doprowadzić w 30 minucie. Na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 15-15. Po zmianie stron pierwsze bramki zdobyli Wejherowianie, którzy do 35 minuty prowadzili 18-17. Potem ponownie szale zwycięstwa na swoją stronę przechylili gospodarze. Najwięcej emocji było w samej końcówce. Na 2 minuty przed końcem prowadzili Tytani 28-27 i dalej był cios za cios. Na minutę przed końcem był remis 29-29. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 60 minucie. Dla Tytanów zdobył ją Przemysław Warbier. Pozostały mecz ostatniej kolejki sezonu 2025-2026 w pierwszej lidze rozegrane są w najbliższy weekend oraz 14 maja. Bez względu na ich wyniki, Tytani rozgrywki zakończą na 6 pozycji, zdobywają 46 punktów. Wejherowianie w 26 meczach rzucili 808 bramek, a stracili ich 816. Z piłki ręcznej przechodzimy do piłki nożnej. Wiktoria Września będzie najbliższym rywalem weekendu Luźno w trzeciej lidze. Mecz w ramach 30 kolejki odbędzie się w najbliższą sobotę. Wiktoria to 11 zespół tabeli. Zespół z Września przed własną publicznością wygrał do tej pory 5 spotkań, 2 zremisował i 7 przegrał. W poprzedniej kolejce Wiktoria przed własną publicznością wygrała z Elaną Toruń 3-2. Weekend to drużyna, która walczy o bezpośredni awans do drugiej ligi. Zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego zajmuje obecnie drugie miejsce gwarantujące gry w barażach. Weekend o lidera Zawisze Bydgoszcz traci tylko jeden punkt. Bydgoski zespół w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Elaną Toruń. Oba mecze i weekendu i Zawisze rozegrane są w najbliższą sobotę. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Przynajmniej derby powiatu wejherowskiego w pomorskiej czwartej lidze. W najbliższą sobotę na Wzgórzu Wolności gry Wejherowo podejmie Soku Boże Pole Wielkie. Poprzednie razem drużyny spotkały się w październiku. Wówczas w Bożym Polu Wielkim padł bez...
5: Temperatura idzie nam w górę i w skali mikro, czyli z godziny na godzinę, ale to raczej wielkich różnic dzisiaj nie będzie. I w skali makro, czyli z dnia na dzień, powolutku zaczyna odbijać w górę po tym dość intensywnym ochłodzeniu. Co prawda pewne rzeczy w pogodzie się nie zmieniają. Zachmurzenie cały czas jest dość intensywne i mogą się wciąż pojawiać opady deszczu, raczej lokalne i przelotne. Temperatura 10 Dębki, Władysławowo, Łebałstka, 11 Gdynia, Puckosakowo, Wejherowo, Reda, Rumiak, Niewino, Luzino, 12 Słupsk, Klęborg, Kobylnica.
3: Śniadanie z Norda FM.

To teraz będzie coś dla tych, którzy lubią zwiedzać muzea. Przyznano specjalne wyjątkowe nagrody, tak zwane Grand Prix Versailles dla najpiękniejszych muzeów na świecie. No i okazuje się, że cuda architektury powstają nie tylko w Abu Zabi czy chińskim Shenzhen, ale także blisko Polski, bo w tegorocznej edycji tych nagród dla najpiękniejszych placówek

0: muzealnych na świecie wyróżniono tylko jedno miejsce z Europy. To litewskie miasteczko Szadów, które leży około 80 km od granicy z Łotwą. Gęstość zaludnienia jest tu niska, brak też słynnych atrakcji, które pragną zobaczyć zagraniczni turyści. Przed laty mieszkała tu społeczność żydowska, której dziś poświęcono nowe powstałe muzeum. Za niezwykły projekt Lost Shtel Museum odpowiada Rainer Machlamaki. Biały budynek miał przypominać prawdziwe osiedle składające się z różnej wielkości domów. Machlamaki, pochodzący z Finlandii, odpowiada także za projekt m.in. historii Żydów polskich Polin. W zbiorach muzeum goście znajdą przede wszystkim materiały historyczne zgromadzone z archiwów, bibliotek i muzeów na Litwie i za granicą, głównie stare fotografie. Także gdybyście mieli ochotę zobaczyć to muzeum, które zostało wyróżnione jako najpiękniejsze muzeum w Europie, to przypominam, litewskie miasteczko, które nazywa się Szadów, które leży około 80 km od granicy z Łotwą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
5: She's crazy like...

0: Różne rzeczy dzieją się w Polsce i na świecie i o takich właśnie rzeczach opowiadam wam w naszych porannych programach od poniedziałku do piątku. Na zakończenie taka informacja, że Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Od 1 maja z billboardów, przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę i linii lotniczych. Jak samochody, to tylko i wyłącznie elektryczne, bo tak sobie wymyślili tam właśnie, w tym Amsterdamie. No to tu, to tam ktoś coś wymyśla, a ja też wymyślam sobie nasze poranne programy i mam nadzieję, że miło jest wam, kiedy możecie ich posłuchać. Przed nami weekend, gdyby ktoś chciał poświętować, to sprawdziłem, że na przykład w niedzielę jest dzień Zołzy. Gdyby któraś z pań poczuła się, że jest właśnie taką Zołzą, to w niedzielę 10 maja możecie, drogie panie, poświętować. Pozdrawiam, życząc wam udanego weekendu. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za ten tydzień, za dzisiejszy poranek. Życzę jeszcze raz udanego, miłego weekendu i zapraszam w poniedziałkowy poranek. Do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz. Ossi's kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Wciąż trwa akcja strażaków w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dziś podpisanie umowy na miliardy euro dla Polski. Iga Świątek wystąpi dziś na kortach w Rzymie. Dorota Wertycka. Akcja strażaków, którzy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej, będzie kontynuowana. Nadal są zarzewia ognia, bo teren objęty pożarem to torfowiska, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Działania gaśnicze prowadzi teraz ponad 800 strażaków, a poważnym problemem jest susza.

0: i niewielkie opady deszczu.
1: Całą noc trwały działania ratownicze i prowadzone były akcje związane z minimalizowaniem tego zagrożenia. Wiemy o tym, że te opady deszczu lada moment się zakończą. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są możliwości dalszego rozprzestrzeniania tego pożaru.
0: Jak dotąd spłynęło około 300 hektarów lasu. Polska podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. To jeden z filarów unijnej strategii wzmacniania bezpieczeństwa wprowadzony po ataku Rosji na Ukrainę. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
2: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystość podpisania umowy o 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i bagatelizuje ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
3: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
0: Dziś jest 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni. Iga Świątek rozpoczyna dziś walkę o jak najlepszy wynik w turnieju w Rzymie dla czołówki. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Jeszcze 2 lata temu Iga Świątek była niekwestionowaną królową kortów ziemnych. W tym sezonie jednak nie wygląda to za różowo. W Stuttgarcie wygrała tylko jeden mecz, w Madrycie również. Choć akurat w Hiszpanii przegrała przede wszystkim z chorobą. Teraz jest już w pełni sił i liczy na dobry wynik w Rzymie, a korty na Foro Italico Lubi wygrywała tam w 2021, 2022 i 2024 roku. Do tego Świątek w końcu częściej się uśmiecham. Przed startem turnieju mówiła, że z nowym trenerem dobrze się dogaduje, a gra w tenisa znów sprawia jej przyjemność. No to czas na weryfikację. Jej pierwszą rywalką będzie dziś Amerykanka Katie McNally, która rok temu postraszyła Polkę na Wimbledonie. Pozostałe nasze zawodniczki Magda Linette i Magdalena French przed French Open nie są w dobrej formie. Z turnieju w Rzymie odpadły już pierwszego dnia.
0: Czy w arktycznych głębinach żyją jeszcze niepoznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z międzynarodowego zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów na głębokości do 3000 metrów. Badacze podejrzewają, że w miejscu, w które się wybierają, mogą żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ponad 50 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Zagórskiej Strugi. Ryby znalazły się w rzece dzięki realizowanej co roku akcji. Tegoroczne zarybianie odbyło się w czwartek 7 maja. Pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w kilku lokalizacjach, m.in. w pobliżu ulicy Torowej oraz w lesie w okolicy ulicy Kamiennej. Jak wyjaśnia Sławomir Bednarski z Rumskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, dlatego zarybia się tysiące, by chociaż część ryb miała szansę przeżyć do wieku rozrodczego. Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo-Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 km przyjmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną granicę pasma wzgórz chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowe rzeki prowadzący poprzez znajdujące się na pobrzeżu kaszubskim Starą Rumię i Kazimierz. Muzeum w Lęborku przygotowuje kolejną edycję Nocy Muzeów. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 16 maja pod hasłem Hej na Ludowo i jak co roku zaoferuje wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zwiedzający będą mogli odwiedzać muzeum w godzinach wieczornych i nocnych, a jednym z najważniejszych punktów programu będzie ponowne udostępnienie dawnego Zamku Krzyżackiego. Obiekt, w którym obecnie mieści się sąd rejonowy, na co dzień pozostaje niedostępny dla mieszkańców i turystów. Zwiedzanie zamku organizowane będzie wspólnie z Lęborskim doradztwem historycznym. Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczne będzie posiadanie bezpłatnego biletu. Wejściówki będą wydawane 10 maja w godzinach od 11 do 16 w kasie Muzeum w Lęborku przy ulicy Młynarskiej 14/15. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego po wyczerpaniu puli dystrybucja biletów może zakończyć się wcześniej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

0: Raz pierwszy dzięki współpracy Sądu Rejonowego, Muzeum oraz Urzędu Miejskiego udało się wtedy udostępnić zamek do zwiedzania. Tegoroczna Noc Muzeów ma ponownie połączyć historię, kulturę i lokalne tradycje, a dodatkową atrakcją będą pokazy średniowiecznego uzbrojenia przygotowane przez Lęborskie Bractwo Historyczne. Z okazji przypadającego 11 maja dnia bez śmiecenia miasto Słupsk wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje ekologiczną akcję wymiany odpadów na sadzonki roślin. W sobotę w godzinach 8-12 na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej w Słupsku mieszkańcy będą mogli otrzymać rośliny rabatowe i ogrodowe, zioła, kwiaty oraz krzewy ozdobne w zamian za oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, szkła oraz makulatury. Jak podkreśla słupski magistrat, akcja ma zwrócić uwagę na problem niewłaściwego wyrzucania odpadów. Elektrośmieci czy odpady selektywne pozostawione w zwykłych pojemnikach lub porzucone w środowisku mogą prowadzić do zanieczyszczenia i stanowić zagrożenie dla przyrody. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu i promowania zasad segregacji odpadów oraz ekologicznych postaw. 11 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Ruszają zgłoszenia dla wystawców. Do udziału w wydarzeniu Urząd Miasta Gdynia zaprasza przede wszystkim przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów, rzemieślników, producentów żywności oraz wystawców, których działalność i oferta nawiązują do tradycji, kultury i wzornictwa kaszubskiego. Wystawcy mogą się zgłaszać wyłącznie poprzez kartę zgłoszenia. Po jej poprawnym wypełnieniu należy ją wysłać mailem na adres zjazdkaszubow@gdynia.pl. Co ważne, przysłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dla wystawców, ale nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w strefie wystawców. Więcej informacji na omawiany temat znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdynia pod adresem gdynia.pl. Piątek, piąteczek, piątunie, weekendu, początek już przed nami, a na termometrach takie wartości, no niespecjalnie weekendowe, 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Bejherowie, Radzie Rumi, 11 także w Gniewinie, Luzinie, a 12 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach umiarkowana wartość 1021 hektopaskali, a na niebie cały czas dużo chmur, z nich mogą, a nie muszą pojawiać się niewielkie i raczej lokalne opady deszczu.
1: Norda.

0: No i weekend już praktycznie z nami, nic tylko się cieszyć. Zrobię wszystko, by przyjemnie umilić Wam ostatni w tym tygodniu dyżur. Rzecz jasna ciekawostkami i muzyką. Reszta napisze się sama. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem, Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Grzebień wydaje się jednym z najprostszych przedmiotów świata. Kilka zębów, kawałek materiału, ruch przez włosy i sprawa załatwiona. A jednak jego historia jest znacznie bogatsza niż codzienne poprawianie fryzury przed wyjściem. Archeolodzy znajdują grzebienie w bardzo dawnych grobach, osadach i miejscach codziennego życia, wykonywane z kości, drewna, rogu, metalu albo kości słoniowej. Najciekawsze jest to, że grzebień przez długi czas nie służył wyłącznie do wyglądu. Pomagał utrzymać higienę, usuwać zabrudzenia, porządkować włosy, ale jednocześnie potrafił mówić coś o pozycji właściciela. Im bardziej ozdobny, tym mocniej stawał się przedmiotem osobistym, niemal małym symbolem dbałości o siebie. Historia codzienności pokazuje tu coś bardzo ludzkiego. Nawet w świecie bez współczesnych łazienek, kosmetyków i luster, na każdym kroku człowiek i tak chciał wyglądać lepiej, schludniej i bardziej po swojemu. Grzebień jest więc nie tylko narzędziem. To dowód, że potrzeba ogarnięcia własnego wyglądu jest starsza niż niejedna wielka cywilizacyjna ambicja.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarzy Arki Gdynia czeka dziś bardzo trudne zadanie. W meczu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy żółto-niebiescy zagrają na wyjeździe z liderem tabeli Lechem Poznań. Początek spotkania w Poznaniu o godzinie 20.30. Jesienią gdynianie sprawili niespodziankę, pokonując u siebie Lecha 3-1. Teraz zdobycie choćby punktu przy bułgarskiej byłoby dla Arki bardzo cenne w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi obecnie 4 punkty, choć Arkowcy mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie. Historia pokazuje, że Arka potrafiła już wywozić punkty z Poznania. Ostatnia ligowa wizyta w 2019 roku zakończyła się remisem 1-1. Przed meczem trener Adrian Banasik odniósł się do sytuacji zespołu i sposobu pracy poprzedniego szkoleniowca. Wcześniej zespół był prowadzony w taki sposób, że wiele rzeczy było podporządkowanych zabezpieczeniu własnej bramki. W mojej ocenie defensywa wcale nie była dobra, a odbywało się to kosztem ofensywy. Traciliśmy dużo bramek, nie graliśmy widowiskowo, bo za dużo ich nie zdobywaliśmy i to nie przez przypadek, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, powiedział szkoleniowiec w rozmowie z PAP. W czwartek drużyna zameldowała się w Opalenicy, gdzie odbyła trening i nocowała przed spotkaniem. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Przed piłkarzami Lech i Gdańsk kolejne niezwykle ważne spotkanie w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W sobotę o godzinie 14.45 biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Widzewem Łódź. Sytuacja w tabeli jest bardzo napięta. Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową i ma zaledwie 2 punkty przewagi nad zagrożonymi drużynami. Na 16. miejscu pracuje się właśnie Widzew, który po zwycięstwie nad Gdańszczanami mógłby wydostać się ze strefy spadkowej. Mimo trudnej sytuacji trener Lechii John Carver zachowuje optymizm przed decydującą fazą sezonu. Nie patrzę na to tak, jakbyśmy z góry stracili mecz. Myślę o pozytywnym scenariuszu. Znacie mnie i wiecie, że szklanka zawsze jest do połowy pełna. Jeśli wygramy, możemy przesunąć się do połowy tabeli, podkreśla szkoleniowiec biało-zielonych. Jak dodaje trener Lechii, kluczowe będą jedność i doświadczenie zespołu. Zostały nam 3 mecze. Zaufanie w takim momencie jest bardzo ważne. Ufam moim zawodnikom nad życie i wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić sytuację. Jedynym sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest trzymanie się razem na boisku i poza nim, mówi John Carver. Pierwszy gwizdek w Łodzi w sobotę o godzinie 14.45. Zmieniamy dyscyplinę. W Lęborku wystartowały czwartki lekkoatletyczne, czyli popularne zawody sportowe dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. Pierwsza impreza odbyła się na stadionie miejskim, a dzięki temu Lęborg dołączył do grona ponad 100 miast w Polsce organizujących tę lekkoatletyczną rywalizację. Młodzi sportowcy rywalizują m.in. w biegach na różnych dystansach, skoku w dal oraz rzucie piłeczką palantową. Organizatorzy podkreślają, że zawody mają promować aktywność fizyczną i zachęcać dzieci do uprawiania sportu. Kolejne odsłony czwartków lekkoatletycznych zaplanowano na 14, 21 i 28 maja, a najlepsi zawodnicy wywalczą awans do ogólnopolskiego finału w Łodzi.
3: Dzisiejszy dzień, zresztą tak jak cały już za chwilę rozpoczynający się weekend, do upalnych nie należy i należeć nie będzie. Maksymalnie na termometrach możemy dziś zobaczyć 10-9 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie i 12 w Słupsku, Lęborku, Komylnicy. Takiej raczej bardziej może już nawet jesiennej aury dopełnia obraz zachmurzenia dużego i lokalnych przelotnych opadów deszczu.

0: cierpliwości i tempa, przy którym nawet leniwa niedziela mogłaby poczuć się dynamiczna. Ale jego ciało ma jedną naprawdę świetną sztuczkę. Ślimak porusza się po warstwie śluzu, który sam wytwarza. Dzięki temu może przesuwać się po chropowatych powierzchniach, liściach, kamieniach, a nawet ostrych krawędziach znacznie bezpieczniej niż podpowiada pierwszy obraz. Ten śluz działa trochę jak ochronna warstwa poślizgowa, zmniejsza tarcie i pozwala miękkiemu ciału sunąć tam, gdzie bez takiego zabezpieczenia każdy ruch byłby ryzykowny. Najciekawsze jest jednak to, że ślimak nie idzie w klasycznym sensie. Jego stopa wykonuje falujące skurcze mięśni, które przesuwają ciało do przodu. Czyli mamy stworzenie, które wygląda jakby po prostu pełzło bez planu. A w rzeczywistości korzysta z bardzo sprytnego połączenia biologicznej chemii i mięśniowej mechaniki. Natura po raz kolejny przypomina, że wolne tempo nie oznacza prostego projektu. Czasem pod spokojnym przesuwaniem się przez świat kryje się naprawdę elegancka technologia życia.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Reklama.

Storyboard to jeden z tych elementów kina, których widz zwykle nie ogląda, a które potrafią zdecydować o tym, jak później będzie wyglądała cała scena. Najprościej mówiąc, to seria rysunków pokazujących kolejne ujęcia filmu, ale jego rola jest dużo większa niż zwykłe ładne szkice przed zdjęciami. Storyboard pozwala reżyserowi, operatorowi, scenografom, kaskaderom i ekipie technicznej zobaczyć rytm sceny, zanim kamera naprawdę ruszy. Widać, z której strony patrzymy na bohatera, kiedy nastąpi zbliżenie, gdzie ma pojawić się ruch, co powinno zostać ukryte, a co pokazane od razu. Najciekawsze jest to, że przy skomplikowanych scenach akcji, animacji albo efektach specjalnych storyboard bywa jak plan bitwy. Bez niego każdy mógłby sobie wyobrażać scenę inaczej, a film szybko zamieniłby się w kosztowną improwizację. Kino bardzo lubi spontaniczność, ale jeszcze bardziej lubi, kiedy ktoś wcześniej narysuje, gdzie ta spontaniczność ma stanąć. I właśnie dlatego storyboard jest tak ważny. To nie tylko szkic, to pierwszy montaż filmu wykonany ołówkiem, zanim jeszcze aktor wejdzie na plan.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowa ulica Obrońców Helu 3.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni.
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi.
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi.
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Cześć, nazywam się Łukasz Kaz.

0: zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
1: Reklama.
2: Polska jako pierwsza podpisze dziś unijny kredyt w ramach SAFE. Śledczy ustalili dokładną godzinę wypadku posła Litewki. Truskawki z Polski już w sprzedaży, jest ich dużo dzięki pogodzie, ale ceny też spore. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisze dziś umowę z Komisją Europejską w sprawie programu kredytowego SAFE. Program ma na celu wzmacniać bezpieczeństwo w Europie i jest odpowiedzią na niestabilną sytuację po ataku Rosji na Ukrainę. Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na początek. W najbliższych tygodniach pierwsza transza ma do nas trafić około 6,5 miliarda złotych. Pieniądze mogą być wydane na polską obronność, w tym na program Tarcza Wschód, systemy antydronowe i obronę przeciwlotniczą, mówi pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czernecka.
3: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów. Pieniądze na stole są, teraz czas na fakty i konkrety.
2: Uroczystość podpisania umowy SAFE odbędzie się w kancelarii premiera o godzinie 13:30. Prokuratura ustaliła dokładną godzinę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, gdy w jego rower uderzył samochód. Parlamentarzysta miał prowadzić rozmowę telefoniczną, ale nie trzymał telefonu w ręku, a korzystał ze słuchawki, więc nie ma mowy o złamaniu przepisów, zaznaczyła prokuratura. Śledczy przesłuchali osobę, z którą poseł rozmawiał na chwilę przed tragedią. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca zginął 23 kwietnia po południu, potrącony przez samochód osobowy na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zajmie miejsce Sławomira Cęckiewicza, który po 9 miesiącach zrezygnował z funkcji. Grodecki to były wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego w MSWiA. Wcześniej w MSZ-cie odpowiadał za politykę migracyjną. Szymon Kępka.
4: O nominacji dla Bartosza Grodeckiego i zadaniach, jakie przed nim są postawione, mówił prezydent Karol Nawrocki.
5: Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, reformie polskich sił zbrojnych.
4: Sam szef BBN-u jest odpowiedzialny za koordynację systemu bezpieczeństwa państwa, analizę zagrożeń, współpracę z NATO i sojusznikami, ale też przygotowanie rekomendacji dla prezydenta.
2: Bartosz Grodecki w przeszłości pracował w placówkach dyplomatycznych, m.in. w USA i Szwecji. Od lutego pełnił funkcję doradcy zarządu spółki Radmor, zajmującej się elektroniką i urządzeniami łączności. W truskawkach z Polski można już przebierać na rynku hurtowym w Broniszach. Oferta spora, bo pogoda sprzyja ich dojrzewaniu. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram tych owoców z Polski kosztuje od 30 do 35 zł, to aż o 70% więcej niż na początku poprzedniego sezonu. Oczywiście wraz z kolejnymi tygodniami ich cena będzie prawdopodobnie spadać, ale mimo wyższej niż przed rokiem ceny na truskawki jest już duży popyt i szybko znikają. Modelki na wybiegu zaprezentują hutnicze stylizacje. Już jutro w Rudzie Śląskiej odbędzie się pokaz mody inspirowanej wielkim piecem huty Pokój. Kolekcja obejmuje kurtki, suknie, garnitury i różne dodatki, mówi projektantka Joanna Decowska.
6: Propozycja ta mnie zaskoczyła, bo zajmuje się projektowaniem rzeczy inspirowanych folklorem. Przerzucić się na coś, co jest twarde, szorstkie, ciężkie.
2: Pokaz mody odbędzie się na placu Jana Pawła II. Startuje jutro o 20:00. Sam wielki piec przechodzi właśnie modernizację, a kolekcja modowa ma go promować.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu w Krakowie spotkali się z uczniami w podstawówce. Rozmowy dotyczyły hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Dzielnicowi z komisariatu w Krakowie rozpoczęli spotkanie, które przerodziło się w angażującą rozmowę z uczniami klas 6, 7 i 8. Pogadanka w Wierzchucinie skupiła się na kluczowych wyzwaniach współczesnej młodzieży, czyli przemocy rówieśniczej, używkach, hejcie oraz cyberprzemocy. Nie zabrakło także praktycznego omówienia przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Spotkanie miało charakter interaktywny. Uczniowie nie tylko słuchali, ale również dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami. W bezpiecznej atmosferze mogli zadawać pytania i szukać odpowiedzi na trudne sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień. Duży nacisk mundurowi położyli na rozwijanie empatii, umiejętności reagowania na przemoc oraz budowanie odpowiedzialności za własne działania, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Policjantka w czasie spotkania podkreślała także, że każdy komentarz w sieci ma znaczenie, a anonimowość nie zwalnia z odpowiedzialności. Noc

0: Na akcję służb ratunkowych w Cewicach w piątek nad ranem doszło tam do pożaru samochodu osobowego marki Peugeot. Ogień był intensywny i objął nie tylko pojazd, ale również rozlane paliwo, tworząc tak zwaną ścianę ognia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb 8 maja o godzinie 3:32. Na miejsce skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach. W działaniach uczestniczyła również policja. Strażacy zabezpieczyli teren i ugasili płonący pojazd oraz ogień obejmujący rozlane paliwo. Samochód został jednak całkowicie zniszczony przez pożar. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Służby podkreślają, że szybka reakcja strażaków pozwoliła zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na pobliskie zabudowania lub inne pojazdy. Akcja zakończyła się po opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku zaprasza na piknik zdrowotny. W najbliższy wtorek 12 maja w godzinach od 11 do 14 będzie można wykonać badanie saturacji, ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi, skorzystać z gimnastyki dla serca, a także wziąć udział w warsztatach nauki samokontroli piersi. Lecznica wspólnie z poradnią POZ przygotowała także pomiary masy ciała oraz wskaźnika BMI połączone z konsultacjami dietetycznymi. Pacjenci uzyskają również wiele niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki nowotworowej oraz miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania. Piknik zdrowotny odbędzie się w ramach akcji Funduszowy Maj, realizowanej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na jednej z linii PKS Gdynia pojawiły się utrudnienia. Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 215 między miejscowościami Jastrzębia Góra Rozewie i wprowadzonym ruchem wahadłowym autobusy linii 650 kursujące na trasie Gdynia-Karwia w obu kierunkach mogą doznawać kilkuminutowych opóźnień, zwłaszcza w dni robocze w godzinach od 7 do 18. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane na koniec czerwca. Ze względu na remont estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i tworzących się przez to zatorów drogowych na ulicy Morskiej autobusy linii 650 w popołudniowym szczycie przewozowym od 14 do 18 w kierunku Karwi mogą kursować z opóźnieniem do około 30 minut. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na koniec czerwca. Przedpołudnie i południe za nami, a przed nami popołudnie, co jest chyba dość oczywiste. Zresztą popołudnie niezbyt upalne i dość chmurne, tak jak cały dzisiejszy dzień. 10 na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, a na niebie dużo chmur. Z nich mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Zresztą mogą się także pojawiać przez cały ten weekend.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wysokie wieżowce robią wrażenie przede wszystkim wysokością, szkłem, światłem i tym, jak mocno zmieniają panoramę miasta. Ale jedna z najciekawszych rzeczy dzieje się tam, gdzie zwykły przechodzień prawie nigdy nie zagląda. Chodzi o walkę z wiatrem. Im wyższy budynek, tym mocniej musi mierzyć się z siłami, które próbują go kołysać. Oczywiście wieżowiec nie może być całkowicie sztywny, bo wtedy przy dużych obciążeniach byłby bardziej narażony na uszkodzenia. Musi pracować, ale w kontrolowany sposób. Dlatego w wielu wysokich budynkach stosuje się specjalne rozwiązania konstrukcyjne, a czasem także ogromne tłumiki drgań, czyli masy umieszczone wysoko w budynku, które poruszają się przeciwnie do jego wychyleń i pomagają uspokoić całą konstrukcję. To fascynujące, bo z zewnątrz widzimy elegancką bryłę, a w środku trwa cicha rozmowa z fizyką. Architektura nie polega tu tylko na tym, żeby coś stało. Polega na tym, żeby coś stało wygodnie dla ludzi, mimo że wiatr przez cały czas próbuje dopisać do projektu własny komentarz.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji.

0: relacji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Świeca kojarzy się dziś głównie z nastrojem, zapachem, dekoracją albo awaryjnym rozwiązaniem, kiedy zabraknie prądu. A przecież przez długi czas była jednym z najważniejszych narzędzi codzienności. Dawała światło, pozwalała pracować po zmroku, pomagała w modlitwie, w podróży i w domu. Najciekawsze jest jednak to, że świec używano także do mierzenia czasu. Specjalnie oznaczane świece spalały się w mniej więcej równym tempie, a kolejne nacięcia albo podziałki pokazywały upływ godzin. To nie był zegar idealny, bo na spalanie wpływały przeciągi, jakość wosku, grubość knota i temperatura otoczenia, ale w świecie bez powszechnych zegarków taki pomysł miał ogromny sens. Świeca nie tylko rozpraszała ciemność, ona porządkowała wieczór, pokazywała, ile czasu minęło, ile zostało do zmiany straży, modlitwy, pracy albo snu. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty, niby zwyczajne, a po chwili okazuje się, że pełniły znacznie więcej funkcji, niż dziś im przypisujemy. Świeca była więc małą latarnią, zegarem i domowym przypomnieniem, że czas też może płynąć płomieniem.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

Arsch der Welt. Kałamarnice mają jedną z najbardziej widowiskowych metod obrony w oceanie. Kiedy pojawia się zagrożenie, potrafią wyrzucić chmurę atramentu, która zaciemnia wodę i daje im chwilę na ucieczkę. Ale najciekawsze jest to, że ten atrament nie zawsze działa tylko jak zasłona dymna. U niektórych głowonogów może tworzyć ciemny kształt przypominający samego zwierzaka. Drapieżnik przez moment koncentruje uwagę na tym fałszywym celu, a prawdziwa kałamarnica znika w innym kierunku. To jedna z tych przyrodniczych sztuczek, które wyglądają jak gotowy numer iluzjonisty. Nie wystarczy uciec. Trzeba jeszcze zostawić po sobie mylący obraz, żeby przeciwnik stracił cenne sekundy. Natura po raz kolejny pokazuje, że przetrwanie bywa nie tylko kwestią siły i szybkości, ale też bardzo dobrego wyczucia sceny. Kałamarnica w sytuacji zagrożenia nie wygłasza dramatycznego pożegnania. Po prostu rzuca w wodę własną atramentową wersję i znika, zanim ktoś zdąży zrozumieć, że właśnie dał się nabrać.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym

0: 30 w Wejherowie czekają na Was. Grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: Na solidną dawkę kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Fani mangi, anime, gier i szeroko pojętej popkultury mają powód do radości. Już w weekend 9 i 10 maja Kosakowskie Centrum Kultury w Pierwoszynie zamieni się w prawdziwe centrum fantastyki. Przed nami pierwsza edycja konwentu Kosakon. Organizatorzy zapowiadają 2 dni pełne atrakcji, spotkań i kreatywnej zabawy. Jak podkreślają, każdy niezależnie od wieku i zainteresowań znajdzie tu coś dla siebie. Będzie to okazja zarówno do wspólnej zabawy, jak i poznania nowych pasji oraz ludzi o podobnych zainteresowaniach. W programie znajdzie się wszystko, co fani fantastyki lubią najbardziej. Cosplay, manga, komiksy i pokazy anime to tylko część atrakcji przygotowanych dla uczestników. Nie zabraknie także strefy gier retro, turniejów planszowych oraz sesji RPG. Dla tych, którzy lubią spokojniejsze formy spędzania czasu, przewidziano warsztaty ikebany, body painting czy spotkania literackie i panele dyskusyjne. Nie zabraknie także spotkań z twórcami, w tym ilustratorami komiksów oraz pisarzem Mateuszem Żuchowskim, autorem trylogii Cieniobójcy. Wieczorem na uczestników czeka muzyczne zakończenie dnia Silent Disco prowadzone przez DJ-a Muchę. W programie znajdą się m.in. prelekcje o legendach ludu Ainu, mrocznych inspiracjach Pokemonów, a także pokazy japońskiej ceremonii herbacianej i zakładania kimona. Uczestnicy będą mogli wziąć także udział w koncercie muzyki filmowej oraz odwiedzić kino anime. Na miejscu nie zabraknie również stoisk z gadżetami, mangą i pracami artystów, a także przestrzeni do wymiany zdań i spotkań z twórcami. Zwieńczeniem Kosakonu będzie specjalna wystawa w galerii handlowej, gdzie zaprezentowane zostaną zdjęcia z imprezy oraz portrety cosplayerów autorstwa fotografki Sławomiry Tomaszewskiej. Organizatorzy zachęcają więc, by pojawić się w swoich kostiumach i stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Kosakon odbędzie się w Kosakowskim Centrum Kultury przy ulicy Kaszubskiej 11 w Pierwoszynie w ten weekend 9 i 10 maja.

Montaż równoległy to jedna z najważniejszych sztuczek kina, chociaż widz często przyjmuje ją zupełnie naturalnie. Polega na przeplataniu dwóch albo kilku wydarzeń, które dzieją się w różnych miejscach, ale razem budują jedno napięcie. Ktoś biegnie przez ulicę, ktoś inny czeka w pokoju, gdzieś tyka zegar, a widz czuje, że wszystkie te fragmenty zbliżają się do jednego punktu. Najciekawsze jest to, że kino dzięki montażowi może stworzyć emocje, której pojedyncza scena sama by nie uniosła. Nie oglądacie tylko jednej akcji, oglądacie relacje między akcjami. To właśnie sprawia, że napięcie rośnie, nawet jeśli w każdej z osobnych scen dzieje się stosunkowo niewiele. Montaż zaczyna wtedy działać jak dyrygent. Ustawia tempo, skraca oddech, przerzuca uwagę i sprawia, że widz sam dopowiada sobie połączenia między obrazami. Kino bardzo lubi takie rozwiązania, bo pokazują, że film nie jest tylko tym, co stoi przed kamerą. Film powstaje także między ujęciami, w tym niewidzialnym miejscu, gdzie dwa obrazy sklejone obok siebie nagle tworzą trzeci sens.

0: Reklama. Powiat wejherowski. Szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja. To obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać, to miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
2: Pożar na Roztoczu ugaszony, ale strażacy mimo deszczu prowadzą akcję. Seryjnego podpalacza lasów zatrzymała policja w Lubuskiem. Trwa dyskusja, czy Rosjanie mogą wrócić do startu na Igrzyskach Olimpijskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie ustają działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Spadł deszcz.

0: Ale to nie oznacza, że sytuacja jest już całkowicie opanowana. Spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Anna Gmiterek-Zabłocka o szczegółach.
1: Strażacy cały czas pozostają w gotowości. Pracowali oczywiście również w nocy, bo jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, wciąż są miejsca, które trzeba nadzorować i sprawdzać.
2: Kiedy przeprowadzono po tych opadach deszczu rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte. Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożary, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce.
1: A kolejny sztab ma się zebrać około godziny 14.
0: Natomiast w innej części kraju, w Lubuskiem, policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza lasów. 40-latek jest podejrzany o serię podpaleń w powiecie świebodzińskim. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku. Chwilę po kolejnym podłożeniu ognia przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Tłumacząc swoje zachowanie, mówił, że patrzenie w ogień go odstresowuje. Za pół godziny w kancelarii premiera podpisana zostanie umowa w sprawie programu SAFE. Dokument w obecności szefa rządu Donalda Tuska mają podpisać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarze Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. W ramach programu SAFE Polska dostanie pożyczkę w wysokości 44 miliardów euro na rozwój obronności kraju. Stewardessa holenderskich linii KLM, która miała kontakt ze zmarłą zakażoną hantawirusem, otrzymała właśnie negatywny wynik badania. To oznacza, że jest zdrowa, mimo że kobieta zgłosiła się do szpitala z objawami zakażenia. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza kolejnych zakażeń. Póki co zmarły dwie osoby, u pięciu potwierdzono zakażenia, a trzy kolejne przypadki są analizowane. Hantawirusy zwyczajowo przenoszą gryzonie, ale w przypadkach szczególnych może być przenoszony między ludźmi. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów choroby może trwać od kilku do nawet 60 dni. Zgody na powrót Rosjan nie ma, ale Białorusini dostali już zielone światło na udział w Igrzyskach Olimpijskich. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Oczywiście to rekomendacja, a decyzja należy do światowych federacji, ale przecież niektóre wydały już zgody także na powrót Rosjan. MKOL na to się na razie nie zgadza, za to Białorusini za 2 lata na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles wystartują już pod własną flagą, mówi przewodnicząca komitetu Kirsty Coventry. Dla nas kluczowa jest neutralność i oczywiście sport. Chcemy, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach. Wierzę i wierzy w to również zarząd MKOL-u, że ta decyzja właśnie to pokazuje. Jeśli chodzi o Rosyjski Komitet Olimpijski, to tu doszło do bardzo konstruktywnej wymiany zdań, ale różnica polega na tym, że białoruski nigdy nie był zawieszony. Decyzja MKOL-u rzecz jasna spotkała się z dużą krytyką w Ukrainie. Tamtejszy Komitet Olimpijski wyraził głębokie rozczarowanie, uznając, że decyzja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami uczciwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich.
0: Zniesienie ograniczeń i możliwość startu pod własną flagą dla Białorusinów zarekomendował Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie gościła ekspertów z całej Polski oraz z Europy, którzy rozmawiali o najnowszych technologiach w radiologii i diagnostyce obrazowej. Wejherowska Filharmonia stała się miejscem, w którym odbyła się konferencja, podczas której poruszono zagadnienia postępów technologicznych i możliwości, jakie daje nowoczesna radiologia i diagnostyka obrazowa.
5: Jesteśmy w przededniu wielkich zmian i te zmiany już częściowo się zaczęły. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji i o zmianach technologicznych, to właśnie w radiologii one są najsilniejsze. 80% wszystkich zastosowań sztucznej inteligencji i w medycynie jest właśnie w radiologii. I dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby o tym porozmawiać, ale nie jako lekarze jedyni, ale również jako zespół, jako Radiology United, jako zespół, który jest stworzony przez elektroradiologów, fizyków, pielęgniarki i również lekarzy. Po to właśnie została stworzona ta konferencja.
4: Mówi organizator The Radiology Conference Marcin Sternicki, którzy licznie przebyli do Wejherowa z całego kraju, aby właśnie wymieniać się doświadczeniami na temat rozwoju tej dziedziny diagnostyki.
6: Radiologia jest dziedziną niezmiernie szybko rozwijającą się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Dysponujemy technikami, które nie tylko są coraz dokładniejsze, coraz szybsze, ale także te z użyciem promieniowania jonizującego coraz bezpieczniejsze dla pacjenta. Około 80% wszystkich decyzji klinicznych opartych jest na badaniach obrazowych. Dlatego trudno mieć dzisiaj współczesną medycynę bez badań obrazowych.
4: tłumaczy konsultant krajowa w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej Edyta

0: Szurowska. Dlatego też do udziału w panelach eksperckich zaproszono gości z całego świata, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w użytkowaniu nowoczesnych sprzętów, jak na przykład jedynego 5-teslowego rezonansu magnetycznego poza Chinami, gdzie jest on produkowany, który używany jest w Stambule. Nowoczesne technologie mają duże szanse na spowodowanie jeszcze większego rozwoju także i tej dziedziny, jaką jest radiologia i diagnostyka obrazowa, a tego typu konferencje jak ta w Wejherowie dają możliwość wymiany doświadczeń we wprowadzaniu ich w odpowiednim wykorzystaniu. Powiat Lęborski zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z autobusowej linii 50 na trasie Lęborg-Łeba. Połączenie obsługiwane jest nowoczesnymi autobusami niskopodłogowymi, które zostały przystosowane do przewozu rowerów, wózków dziecięcych oraz osób o ograniczonej mobilności. Jak podkreślają samorządowcy, wszystkie kursy realizowane są komfortowymi pojazdami ułatwiającymi podróż osobom starszym i pasażerom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki niskiej podłodze łatwiejsze jest zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie z autobusu. Z udogodnień korzystają również rodzice podróżujący z dziećmi w wózkach. Dodatkowo na pokład autobusów można zabrać rower, co ma zachęcić mieszkańców oraz turystów do aktywnego odpoczynku nad morzem. Cena biletu jednorazowego na trasie Lęborg-Łeba wynosi obecnie 15 zł. Dostępne są także bilety miesięczne w cenie oraz ulgowe. Przewoźnik honoruje wszystkie ustawowe ulgi. Koszt przewozu roweru to dodatkowe 5 zł. Powiat Lęborski podkreśla, że rozwój transportu publicznego ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu i ułatwić mieszkańcom oraz turystom podróżowanie pomiędzy Lęborkiem a nadmorską Łebą. 9-latek został potrącony przez samochód, a kierowca oddalił się z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na ulicy Banacha w Słupsku. O szczegółach mówi rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
1: Policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań, a policjanci na miejscu sporządzili niezbędną dokumentację i zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu.
0: Policja szuka sprawcy wypadku i apeluje do świadków oraz osób posiadających nagrania z wideorejestratorów, na których mógł zostać ujęty moment zdarzenia, do kontaktu z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji Przelej 3 Maja w Słupsku. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego i nieudzielenie pomocy grozi kara nawet 12 lat więzienia.

Filiżanka wydaje się przedmiotem prostym i eleganckim. Naczynie, uszko, kawa albo herbata i chwila przy stole. Ale właśnie to małe uszko jest jednym z tych detali, które świetnie pokazują, jak sztuka użytkowa odpowiada na codzienne potrzeby. Gorący napój wymaga naczynia, które można trzymać bez parzenia dłoni. Wcześniejsze czarki i miseczki miały swój urok, ale nie zawsze były wygodne, zwłaszcza gdy herbata albo kawa trafiały na stół naprawdę gorące. Uszko pozwoliło oddzielić rękę od rozgrzanych ścianek naczynia i dodało całemu gestowi picia więcej kontroli. Najciekawsze jest jednak to, że ten praktyczny element szybko stał się także częścią stylu. Kształt uszka, proporcje filiżanki, cienkość porcelany, sposób trzymania naczynia – wszystko zaczęło mówić coś o elegancji, obyczaju i kulturze stołu. Design bardzo często działa właśnie tak. Rozwiązuje mały problem, a potem wokół tego rozwiązania buduje cały rytuał. Filiżanka z uszkiem nie tylko chroni palce. Ona zamienia zwykły łyk w gest, który od razu wygląda odrobinę bardziej odświętnie.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
4: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

Jaskółka oknówka należy do tych ptaków, które potrafią zrobić z odrobiny błota naprawdę imponującą konstrukcję. Jej gniazdo nie jest luźną kupką trawy ani przypadkowym zbiorem patyków. To misternie lepiona budowla przytwierdzona do ściany, belki albo okapu, składana z setek małych grudek błota. Ptak przynosi materiał w dziobie, dokleja kolejne porcje i stopniowo tworzy półkolistą, twardniejącą skorupę, która chroni pisklęta przed wiatrem, deszczem i zbyt ciekawskim światem. Najciekawsze jest to, że taka praca wymaga ogromnej cierpliwości i świetnego wyczucia materiału. Błoto musi być odpowiednio wilgotne, za suche nie będzie się kleić, za mokre nie utrzyma kształtu. Natura po raz kolejny pokazuje, że instynkt potrafi wyglądać jak rzemiosło. Człowiek patrzy na małego ptaka pod dachem i widzi coś lekkiego, szybkiego, niemal ulotnego. A tymczasem ten sam ptak potrafi działać jak budowniczy, który doskonale wie, że dobra konstrukcja zaczyna się od właściwej grudki.

0: Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

filmie bardzo łatwo zachwycić się muzyką, wielkim tematem orkiestrowym albo mocnym dźwiękiem w scenie akcji. Ale kino ma jeszcze jedno narzędzie, często znacznie bardziej podstępne – ciszę. Dobrze użyta cisza potrafi natychmiast zmienić atmosferę sceny. Jeśli nagle znika muzyka, rozmowy, szum tła i zostaje tylko oddech bohatera albo absolutny bezruch dźwiękowy, widz zaczyna słuchać jeszcze uważniej. Najciekawsze jest to, że cisza w filmie prawie nigdy nie jest przypadkowa. Montażysta dźwięku i reżyser bardzo dokładnie decydują, kiedy coś wyciszyć, kiedy zostawić pauzę i jak długo pozwolić widzowi poczuć pustkę. Taka przerwa może oznaczać napięcie, samotność, szok, skupienie albo moment przed katastrofą. Kino uwielbia takie paradoksy. Czasem najgłośniej działa właśnie wtedy, gdy na chwilę przestaje mówić. I właśnie dlatego cisza w dobrym filmie nie jest brakiem dźwięku. Jest pełnoprawnym komunikatem, tylko takim, który zamiast pchać się na pierwszy plan, wchodzi widzowi pod skórę bardzo spokojnie.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu

0: robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

Drzwi obrotowe wyglądają jak elegancki element wejścia do hotelu, biurowca albo starego domu towarowego. Człowiek wchodzi, krąży przez chwilę w szklanym segmencie i wychodzi po drugiej stronie, czasem z lekkim wrażeniem, że budynek na moment zrobił z niego uczestnika bardzo krótkiej karuzeli. Ale najciekawsze jest to, że takie drzwi mają bardzo praktyczny sens. Ograniczają przeciągi, utratę ciepła i gwałtowny napływ zimnego albo gorącego powietrza do środka. Zwykłe drzwi za każdym otwarciem robią w budynku małą pogodową rewolucję. Drzwi obrotowe działają inaczej, pozwalają ludziom przechodzić, ale jednocześnie tworzą ruchomą barierę między wnętrzem i zewnętrzem. To świetna ciekawostka architektoniczna, bo pokazuje, że wejście do budynku wcale nie jest tylko kwestią estetyki. To także rozmowa z temperaturą, wiatrem, energią i komfortem. Dobre drzwi nie tylko zapraszają, one jeszcze dyskretnie pilnują, żeby pogoda nie weszła razem z wami bez pytania. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Napadli na banki, wzięli zakładników w Niemczech, trwa akcja policji. Kredyt w ramach umowy Safe podpisany to 44 miliardy euro. Seniorzy chcą pracować, coraz więcej Polaków dorabia na emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis, ministrowie obrony oraz finansów, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej podpisali umowę dotyczącą programu SAFE. Do podpisania doszło w kancelarii premiera na mocy dokumentu. Polska otrzyma od Unii Europejskiej kredyt w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pod umową widnieje m.in. podpis ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON poinformował, co zostanie zakupione w pierwszej kolejności.
4: Bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
3: Pierwszą zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska otrzyma już w najbliższych dniach. Napad na bank i wzięcie zakładników na zachodzie Niemiec. Trwa akcja policji. Do napadu doszło w miejscowości Zinsich w nadrenii Palatynacie. Według służb w oddziale banku przebywa kilku sprawców i zakładników, w tym kierowca konwoju z pieniędzmi. Policja prowadzi akcję na szeroką skalę. Centrum miasta Zinsich zostało odgrodzone. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Właśnie teraz powinien zbierać się kolejny sztab kryzysowy w związku z pożarem Puszczy.

0: Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest ugaszony, zaczął dodatkowo padać deszcz, ale na miejscu pozostają wszystkie służby, mówi generał Sławomir Sierpatowski, dowódca operacji w Puszczy Solskiej.
1: Na chwilę obecną wszystkie siły i środki, które są zaangażowane, czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej i 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań.
0: Według szacunków od wtorku na Roztoczu spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Coraz więcej emocji wokół obecności niedźwiedzi w Bieszczadach. Po śmiertelnym ataku w lasach koło Płonnej pojawiły się informacje o kolejnym spotkaniu człowieka z drapieżnikiem. Tym razem chodzi o okolice wsi Morochów w powiecie sanockim. Jednocześnie leśnicy przypominają, że nie każde spotkanie z niedźwiedziem oznacza jego atak. Informacje zbiera Marcin Starzec.
2: Mariusz Morawski, czyli rolnik, który zgłosił całe to zdarzenie, tłumaczy mi, że podczas sprawdzania bydła i elektrycznego ogrodzenia zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika.
3: Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu. Niczym wskoczyłem do samochodu i się pooglądałem, to już tego niedźwiedzia nie widziałem, ale z góry zaczęły krowy lecieć. To i nie wiem, czy on się tych krów wystraszył, czy co tam, ale w każdym bądź razie, jak już wlazłem do samochodu, jak oglądałem, to już niedźwiedzia nie było.
2: Policja w Sanoku podkreśla jednak, że nie zakwalifikowała tego zdarzenia jako ataku niedźwiedzia. Funkcjonariusze zaznaczają, że nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
0: Leśnicy przypominają z kolei, że podczas takich spotkań najważniejsze jest zachowanie spokoju i wycofanie się bez gwałtownych ruchów. Autostrada A1 w Łódzkiem jest zablokowana z powodu pożaru ciężarówki z makulaturą. Kierowcy nie mogą obecnie przejechać odcinkiem autostrady między Kutnem a Kowalem. Pożar jest gwałtowny, nie wiadomo jak długo potrwa jego gaszenie. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W komisariacie policji w Gdyni Oksywiu zamontowano nowy defibrylator AED. Ten dostępny będzie dla mieszkańców przez całą dobę. Urządzenie zostało zainstalowane dzięki współpracy Rady Dzielnicy Oksywiu oraz policji w trosce o poprawę bezpieczeństwa i możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Defibrylator AED to sprzęt medyczny wykorzystywany podczas nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie wydaje jasne komunikaty głosowe i prowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę udzielenia pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Lokalizacja urządzenia została wybrana nieprzypadkowo i znajduje się w miejscu łatwo dostępnym oraz dobrze znanym mieszkańcom w pobliżu osiedli mieszkaniowych i kościoła. Policja przypomina, że każda minuta ma ogromne znaczenie, a szybkie podjęcie działań może uratować ludzkie życie. W przypadku utraty przytomności i braku oddechu należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 oraz rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo, że od zakończenia zimy minęły już niemal 3 miesiące, na wielu ulicach Lęborka nadal zalega piasek wykorzystywany podczas zimowego utrzymania dróg. Na problem zwrócił uwagę radny miejski Krzysztof Siwka, który wystosował interpelację do burmistrza Jarosława Litwina z prośbą o podjęcie działań i uprzątnięcie zalegających nieczystości. Jak podkreśla radny, piasek znajduje się nie tylko na jezdniach, ale również na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych, szczególnie w zachodniej części miasta. Według niego utrudnia to poruszanie się pieszym oraz rowerzystom, pogarsza bezpieczeństwo ruchu drogowego, a dodatkowo przyczynia się do zanieczyszczenia i zamulenia studzienek kanalizacji deszczowej. Problem ma dotyczyć m.in. ulic Chłopskiej, Komuny Paryskiej, Księdza Gracza, Kolejarzy, Kanałowej, Rzemieślniczej, Topolowej, Spółdzielczej, Glinianej, Harcerzy, Górników i Hutników. Radny Krzysztof Siwka zwrócił się do władz miasta z pytaniem o termin planowanego uprzątnięcia piasku dróg, chodników oraz tras pieszo-rowerowych. Mieszkańcy liczą, że uporządkowanie ulic zostanie przeprowadzone w najbliższym czasie. W Kaszcinie, niedaleko Redzikowa, powstaną mieszkania wspomagane i treningowe. W Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim podpisano dwie umowy dotyczące dofinansowania kluczowych przedsięwzięć społecznych. Dzięki pozyskanym funduszom w miejscowości Kaszcino powstanie nowoczesny obiekt usług bytowych i socjalnych, obejmujący 2 mieszkania treningowe oraz 6 mieszkań wspomaganych. Wsparciem objęte zostaną osoby mieszkające na terenie gminy Redzikowo, w szczególności usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego oraz osoby doświadczające kryzysu bezdomności. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Oczami Brata, organizacją stanowiącą inspirację i przykład skutecznych działań na rzecz osób wymagających wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 10,5 miliona złotych, z czego 95% środków pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Polskie elektrownie jądrowe uzyskały opinię

0: prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotyczącą wstępnego raportu lokalizacyjnego dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. To wstępna ocena wybranej lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz uznania terenu za nadający się pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej. Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, wydana przez prezesa Państwowej Agencji Atomistyki opinia dotycząca lokalizacji to kolejny bardzo ważny krok w procesie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Opinia potwierdza, że lokalizacja przyszłej elektrowni umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a na jej terenie nie występują czynniki uniemożliwiające jej budowę i eksploatację. W poddanym ocenie prezesa PA raporcie liczącym blisko 700 stron przeanalizowano i oceniono teren lokalizacji, biorąc pod uwagę szereg obszarów badawczych, w tym warunki geologiczne, sejsmiczne, tektoniczne, geologiczno-inżynieryjskie, hydrologiczne oraz meteorologiczne. Badano również zdarzenia zewnętrzne będące skutkiem działalności człowieka i przyrody, gęstość zaludnienia i sposób zagospodarowania tego terenu oraz możliwości realizacji planów postępowania awaryjnego w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na tym terenie. Polskie elektrownie jądrowe wskazały Lubiatowo-Kopalino jako preferowaną lokalizację już w 2021 roku. Możliwość realizacji inwestycji w tym miejscu potwierdzona została uzyskaniem m.in. decyzji środowiskowej, zasadniczej i lokalizacyjnej. Spółka posiada również pozwolenie na prace przygotowawcze, które ruszyły jesienią 2025 roku. Dziesięć stopni Celsjusza nie jest bardzo wysoką wartością, jeśli chodzi właśnie o temperaturę, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę ostatnie dni, to jest jedna z wyższych wartości, przynajmniej w tym tygodniu. Właśnie tyle dzisiaj na termometrach możemy oglądać w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Nawet noc przymrozków tam nie przyniesie, co przypomnę, że nie jest tak oczywiste, bo rok temu o tej porze jeszcze się przymrozki w nocy pojawiały.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Po godzinie 14 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia, gdzie wspólnie poruszymy istotne sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności. Bądźcie z nami. I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dociera do szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję, że byliście. Kłaniam się nisko i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia. Maja Popowska, przyjemności i do następnego.

0: Reklama. Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia.

0: zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
7: Kto?
8: Salon Fajne Materace.
7: Gdzie?
8: W Wejherowie.
7: Kiedy?
8: Od 15 do 31 maja.
7: Co?
8: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
7: Nie czekaj, aż okazja przejdzie Ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
8: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
7: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
9: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
10: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
11: Reklama.
12: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie. Czas na program Gość Dnia, a naszym gościem jest dzisiaj pan Dariusz Nałęcz, prezes Szpitali Pomorskich. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: No panie prezesie, Szpitale Pomorskie mają cały czas się czym chwalić i powiedzmy sobie szczerze, już tak szeroko idąc, bo za chwilę przejdziemy do Szpitala Wejherowskiego, ten postęp, ten duch czasu chyba w ostatnich latach, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inwestycje i zwiększenie też możliwości leczenia pacjentów, to jest chyba to, czym powinniśmy się chwalić i powinniśmy też mówić o tym bardzo szeroko, bo nie da się ukryć, to co było powiedzmy 5-10 lat temu, a to co mamy teraz, to jest no, skok w przyszłość.
13: Znaczy tak jak tu jesteśmy w Wejherowie, mamy Kaszubskie Centrum Kardiologii, które powstało niedawno, jest w tej chwili naszą wizytówką szpitala w Wejherowie. Duża inwestycja razem z blokami operacyjnymi, 7 pięknych, potężnych bloków operacyjnych. Chyba najlepszych w województwie, także mamy się czym chwalić, ale oczywiście mamy też zespół i pielęgniarek, i lekarzy, którzy mogą pracować naprawdę w pięknych, w nowoczesnych warunkach. No i to robią. Rozwijamy ortopedię, rozwijamy dziedziny zabiegowe, chirurgię, urologię. Niedawno zakupiony robot chirurgiczny w Wejherowie, który od razu w listopadzie zaczął swoją pracę. Też uruchomiony dla kardiochirurgii robot chirurgiczny. Pierwsze zabiegi, które zostały niedawno wykonane i w tej chwili coraz więcej pacjentów jest operowanych tą metodą. Czyli stawiamy na nowoczesność, ale też i wykształcenie zespołów operacyjnych, ale nie tylko, bo zaczynamy wchodzić w zakresy nieoperacyjne i też rozwijać, bo mamy diabetologię, poradnię, którą też rozwijamy. Także staramy się, żeby nasi pacjenci z naszego regionu tutaj mieli dostępność do nowoczesnych metod i nowoczesnych warunków, które są.
12: No tutaj warto też wspomnieć o tych remontach, o tych też wielkich inwestycjach, które przychodzą, pulmonologia chociażby właśnie tutaj.
13: Pulmonologia, ale też szpitalny oddział ratunkowy, który kończymy trzeci etap i to jest dla naszych mieszkańców zarówno w Wejherowie, jak i w Gdyni. Rozwijamy szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie poprawiamy infrastrukturę, też miejsce dla personelu, ale też i miejsce dla pacjentów.

0: jest SOR wejherowy, będzie jechała największym SOR-em pod względem powierzchni. Tu staramy się rozwijać, bo wiadomo, na SOR-ach się długo się spędza czasu, bo są takie sytuacje, że nawet 200 osób na dobę, czyli tak naprawdę poprawiamy tą infrastrukturę, bo jest to dla nas ważne, ale też i sprzęt, bo za chwilę jest zakup i oddanie nowego, czy zakup już kupiliśmy, ale oddanie nowego tomu komputera, czyli w Wejherowie będziemy mieli trzy tomo komputery, do tego dochodzi rentgen. I to wszystko ze środków unijnych i z KPO kardiologicznego, które no, jest to zakupy, które przyniosą nam poprawę infrastruktury, ale poprawę też dla pacjentów.
1: To skupmy się trochę na tym SOR-ze, bo to bardzo ważna rzecz, nie tylko w kwestii oczywiście wyglądu. Pacjent ma inne warunki, jak już wchodzi, to widzi, że to nie jest ten sam SOR, który był jeszcze niedawno, ale chyba najważniejsze to w tym wszystkim jest ta po prostu możliwość no, już diagnozy, tak? Przyspieszenia troszkę tego, już triaż nam dużo dało nam cały czas też, powiedzmy sobie, przygotowanie lekarzy. Dużo ludzi sobie też nie zdaje sprawy z tego, co się dzieje w danym momencie, dlaczego muszą tyle czekać czasem, bo tak, to, co pan powiedział, spędzamy dużo czasu, to nie jest tak, że tak po prostu wyszło. No, jest kolejka, są pacjenci pilniejsi, ale też same badania przecież długo trwają.
0: To znaczy, badania długo trwają, mam własne laboratorium, które też świadczy usługi dla każdego oddziału, głównie dla szpitalnego oddziału ratunkowego. Tak jak wspomniałem, za chwilę oddanie trzeciego TK, czyli mamy tą możliwość diagnostyki radiologicznej, zakup nowego rentgena, który też przyniesie poprawę, bo będzie szybciej pacjent diagnozowany. No to są rzeczy, które poprawiają, ale wiadomo, no, też jest czas oczekiwania. No, w tych warunkach, które poprawiliśmy i za chwilę też oddamy, bo to do końca roku będzie oddany ten ostatni etap inwestycji, poprawi nam sytuację i dla pacjentów poprawi sytuację. Też ważny jest personel, bo personel też musi pracować w odpowiednich warunkach, żeby móc tą pomoc nieść. A to, co za chwilę zostanie oddane, to dużo, dużo usprawni. Ja wiem, że to remonty to są rzeczy, które może nie widać od razu, ale później, gdy pacjenci trafią na ten szpitalny oddział ratunkowy, niestety to jest jedyny oddział ratunkowy w tej okolicy, no to będą mieli większe możliwości skorzystania z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej, ale też możliwości przeczekania sytuacji w poczekalni, czyli duża poczekalnia, lepsze warunki.
1: No ale też warunki nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci, no bo tutaj to wyszczególnienie przecież SOR pediatryczny, który był u góry cały czas, no to też już wszystko będzie w tym jednym centrum.
0: Tak, i to nam bardzo przyświecało, projektując szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie, żeby te dzieci, które dostają się no, w tej chwili w innym miejscu, będą miały kompleksową pomoc, bo zarówno i radiologia, i badania, i opieka będzie w jednym miejscu zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka.
1: No i to jest piękna sprawa. No i powiedzmy sobie też szczerze, to też nie koniec, bo no szpital musi się rozwijać, musi cały czas gdzieś znajdować dla siebie miejsce, no ale także oczywiście i z duchem czasu. Powiedzmy sobie szczerze, technologia, wszystko idzie tak do przodu, że musimy nadążyć po prostu.
0: No nadążamy, tak. Nawet to co wspomniałem o robocie chirurgicznym, który był zakupiony ze środków samorządu województwa, to staramy się wypełniać właściwie 5 dni operacyjnych jest wypełniony przez robotycznych pięć.
1: Trzeba będzie kupić drugiego.
0: No być może tak. No to tak naprawdę jak technologia się rozwija. Szkolenia lekarzy są coraz lepsze. My się też chcemy szkolić jako lekarze, bo chcemy się rozwijać sami. Dla pacjentów to ma być dziedzina, która będzie no, lepsza, szybsza, dokładniejsza, bezpieczniejsza i to wszystko powoduje, że rozwój medycyny, nadążamy za rozwojem medycyny. Środki zarówno z

0: Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
3: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
0: Reklama.
4: Godzina 15.30, a to znaczy, że pora na informacje drogowe, a te dzisiaj przygotował dla Was Janusz Ludwiczak. Cześć Janku.
5: Witam.
4: Przepraszam.
5: Na początek Gdynia. Wielkopolską przejdziemy praktycznie cały czas na pierwszym biegu. Stoi Aleja Zwycięstwa w kierunku wzgórza Świętego Maksymiliana. Na Morskiej stracicie niestety 15 minut. Tradycyjnie korki na estakadzie Kwiatkowskiego. Za to również w Gdyni, z Gdyni do Rumi. W samej Redzie postój na Gdańskiej korkuje się też Pucka. Teraz Wejherowo. Spowolnienie na Chopina 1 i 3 maja. Zator także na Sienkiewicza. Wolna jazda również do placu Piłsudskiego. Krajówki praktycznie przejezdne. Przejazd obwodnicą Trójmiasta, ekspresową szóstką czy drogą krajową nr 6 bez utrudnień. W Lęborku stoimy na Krzywoustego. Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Spowolnienie także na Gdańskiej i Kosaka. I sprawdźmy jeszcze, jaka sytuacja na drogach w Słupsku. No niestety, żółwia jazda od obwodnicy przez Kobylnicę do centrum Słupska. Podobnie jest na Bohaterów Westerplatte. Powolna jazda także Zamkową i Kancarską.
4: A co w pogodzie, to już za chwilę. No i co tam za oknem nam wieścisz?
5: Ja powiem może co wieczorem. Wieczór w naszym regionie zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 7 stopni w Pucku, Wejherowie, Gdyni, do 9 kresek w Lęborku, Łebie, Redzikowie czy Kobylnicy. Jutro bez opadów, zachmurzenie będzie małe bądź umiarkowane, od 6 stopni poranku do 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
4: Dzięki wielkie, a Wam wszystkiego dobrego i jak najwięcej słońca.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchacie Radio Nordo FM i do 18 program Nordo na fali. Czytam nadmorski24.pl i mam taką ciekawostkę, która pachnie latem, bo w Wejherowie trwają właśnie przygotowania do otwarcia nowego sezonu w wodnych ogrodach. Baseny, zjeżdżalnie, jacuzzi, wakacyjny klimat ma przyciągać mieszkańców i turystów spragnionych wodnego relaksu. Na razie oficjalna data startu sezonu nie została jeszcze podana, ale wiadomo już, że pod koniec maja szykowane jest specjalne wydarzenie zapowiadające otwarcie. I tak sobie myślę, że kiedy człowiek słyszy, wiecie, dzika rzeka, zjeżdżalnie, podgrzewana woda, to nagle piątek robi się jakby bardziej wakacyjny. Bo przecież tęsknimy już za wakacyjną pogodą, przynajmniej wiosna mogłaby już troszeczkę się obudzić, ale to chyba jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie ta pogoda. Ale warto wiedzieć, że wodne ogrody to dzisiaj jedno z tych miejsc, które naprawdę ożywiły letnią mapę regionu. Cały artykuł do przeczytania w serwisie nadmorskie24.pl polecam. A w Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych, ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.

0: Fala ciekawostek.
1: Wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. Kolejni artyści odwołują swoje koncerty, oficjalnie tłumacząc się problemami zdrowotnymi lub osobistymi, choć prawdziwym powodem coraz częściej okazuje się słaba sprzedaż biletów i puste miejsca na widowni. Blue Dot Fever, czyli po polsku gorączka niebieskich kropek, to ironiczne określenie, które powstało w branży muzycznej i szybko przeniknęło do mediów społecznościowych. Termin ten odnosi się do planów widowni na największym portalu sprzedaży biletów na świecie, gdzie niebieskie kropki oznaczają dostęp niesprzedane miejsca na koncertach. Im więcej niebieskich kropek, tym słabsze zainteresowanie wydarzeniem. Dla artystów i promotorów widok morza niebieskich punktów na kilka tygodni przed startem trasy to sygnał alarmowy, że sprzedaż biletów idzie znacznie gorzej niż oczekiwano. Taka sytuacja często prowadzi do odwołania koncertów lub całych tras, choć oficjalne podawane są zwykle powody osobiste, logistyczne lub właśnie zdrowotne. Stąd też mówi się żartobliwie o zachorowaniu na gorączkę niebieskich kropek. W ostatnich miesiącach Blue Dot Fever dotknęła wiele gwiazd światowego formatu, które odwołały lub przesunęły swoje koncerty w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainfekowanych znaleźli się m.in. Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato czy Jennifer Lopez. Oficjalne powody były różne, od problemów zdrowotnych przez sprawy rodzinne po pracę nad nowym materiałem, jednak media i fani szybko zauważyli, że wspólnym mianownikiem były słabe wyniki sprzedaży. Jednym z głównych powodów Blue Dot Fever są rosnące ceny biletów. Na wzrost cen wpływy mają także nowoczesne mechanizmy sprzedaży, takie jak Dynamic Pricing, czyli automatyczne dostosowywanie cen do aktualnego popytu. Tego typu rozwiązania stosowane przez największych operatorów biletowych sprawiają, że ceny na popularne wydarzenia potrafią gwałtownie rosnąć. Wielu fanów po prostu nie stać już na kilka koncertów rocznie.

0: Komu podoba się ta piosenka, to zapiszcie sobie, że to Alan Walker. Całą playlistę można podejrzeć na naszej stronie norda.fm w zakładce Co było grane. W piątek na Nordzie mamy dla Was ważne informacje. Bądźcie razem z nami i zapraszamy, bo po godzinie 16 w serwisie regionalnym zajrzymy m.in. do gminy Główczyce, gdzie szykuje się ważna akcja profilaktyczna dla mieszkańców regionu. I teraz uwaga, bo specjalne mobilne busy diagnostyczne pojawią się już 21 maja w dwóch lokalizacjach i będzie można bezpłatnie wykonać badania układu kostnego. To kolejny przykład na to, że profilaktyka może być naprawdę blisko ludzi, bez kolejek i bez dalekich wyjazdów. Więcej szczegółów już po 16 w wiadomościach regionalnych Norda FM przedstawi Michał Jarosz. Zapraszam w jego imieniu.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
4: Adwokat od trumien na kółkach złapany, teraz decyzja, do którego więzienia trafi. Premier Słowacji jest w drodze do Moskwy, gdzie spotka się z Putinem. Czyste powietrze w Krakowie, czy to efekt nowych samochodów, które kupują mieszkańcy? Agnieszka Trojanowska, BIS. Do którego więzienia trafi adwokat od trumien na kółkach? Zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Prawnik Paweł K. wpadł wczoraj w ręce policji. To on w niewybrednych słowach opisał jakość samochodu, w który wjechał i w którym to wypadku zabił dwie kobiety. Wcześniej mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Adwokat ma do odbycia karę 1,5 roku więzienia. W Puszczy Solskiej i na Lubelszczyźnie wciąż trwa ponad 800 strażaków, ochotników i przedstawicieli innych służb. Wszyscy mogą liczyć na pomoc ze strony mieszkańców, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ja chciałem podziękować tutaj wszystkim tym, którzy nam pomagają. To są również mieszkańcy. To są koła gospodyń wiejskich, bo jeździliśmy po terenie. Faktycznie te panie dostarczają żywność strażakom w różnych miejscach, którzy realizują określone swoje powinności. I ten element współpracy trzeba ze społecznością lokalną ocenić bardzo dobrze.
6: Ciepłe posiłki, kanapki cały czas nas doposażają.
7: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują. Pan, który ma delikatesy, przekazał mnóstwo produktów na kanapki, które my już drugi dzień dzielnie robimy z osobami niepełnosprawnymi.
4: Pożar w Puszczy roztoczył wybuchu we wtorek po południu. Specjalny samolot z premierem Słowacji Robertem Ficą jest w drodze do Moskwy, gdzie ma się spotkać z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem. Zgodnie z planem samolot ma wylądować na podmoskiewskim lotnisku Wnukowo za pół godziny. Trasa prowadzi nad terytorium Czech, Niemiec i krajów skandynawskich, omijając Polskę i kraje bałtyckie, które odmówiły zgody na przelot słowackiego samolotu. Ficą udał się do stolicy Rosji także rok temu w związku z obchodzoną w Moskwie rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ceny paliw w Niemczech spadły do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Dziś przed

0: południem na niektórych stacjach za litr benzyny płacono nawet poniżej 8 zł. Spadek cen paliw w Niemczech to przede wszystkim efekt taniejącej od kilku dni ropy. Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie. Po raz pierwszy w historii pomiarów w Krakowie stężenie tlenków azotu jest w normie. Aktywiści łączą te wyniki ze strefą czystego transportu, ale i przestrzegają przed nadmiernym optymizmem. Za kilka lat normy zostaną zaostrzone. Paulina Nawrocka.
1: Średnioroczne stężenie tlenków azotu na stacji przy ruchliwych alejach znalazło się dokładnie na granicy dopuszczalnej normy. Przyczyn jest kilka. Z danych miasta wynika, że krakowianie jeżdżą coraz nowszymi autami, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
2: Flota wymienia się naturalnie, choć też można zauważyć, że dzięki temu, że zaczęła się rozmowa, tak nam się wydaje, że dzięki temu zaczęła się rozmowa o STT już parę lat temu, to ta wymiana, zwłaszcza samochodów z silnikami diesla, przyspieszyła i tam jest ta zmiana procentowo prawie 10% w ciągu ostatnich 3-4 lat.
1: W godzinach szczytu w Krakowie nadal stężenia są bardzo wysokie. W ostatnim miesiącu sięgały nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny.
0: Przy takich stężeniach zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, unikanie wysiłku fizycznego i wietrzenie mieszkania tylko w godzinach, gdy stężenie spada.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przed nami wielkie święto tradycji, sportu i dobrej zabawy. W Wejherowie odbędzie się 17. Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Najbliższy weekend w Wejherowie należeć będzie do Bractwa Kurkowego, które obchodzić będzie swoje największe święto.
4: Kongres odbywa się raz na 3 lata. Wiąże się to z nowymi wyborami całych władz zarządu Zjednoczenia i też przy okazji jest to strzelanie o ten najważniejszy królewski tytuł w Polsce, czyli o tego Króla Zjednoczenia. No i u nas to się zaczęło już, jak wracaliśmy 3 lata temu z Pszczyny i postanowiliśmy, że będziemy robić wszystko, bo to też prestiż dla Bractwa i dla miasta, żeby ten kongres odbył się u nas w Wejherowie.
3: Mówi król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Paweł Chińc. Przez cały weekend gościć w mieście będziemy kilkuset przedstawicieli z ponad 80 miast całej Polski. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę od uroczystej mszy świętej. Następnie uczestnicy kongresu udadzą się paradą ulicami miasta do Filharmonii Kaszubskiej, a dalej na strzelnicę Bractwa przy ulicy Strzeleckiej, gdzie przygotowano masę atrakcji dla każdego już od samego południa.
5: Zaczniemy też od hymnu państwowego i wciągnięcia flagi państwowej przez batalion dowodzenia marynarki wojennej, następnie nasz hymn, no i potem już takie uroczyste otwarcie, przemówienia okolicznościowe i wtedy już na tej scenie wystąpi jako pierwszy zespół muzyczny Klubu Marynarki Wojennej Flotilla, bardzo taki znany tutaj na Wybrzeżu. Następnie będą zbierańce, będzie zespół rockowy OFF.
3: Opowiada prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie Tomasz Klas. Będzie to także okazja do zapoznania się z działalnością Bractwa Kurkowego, skorzystania z licznych atrakcji i przede wszystkim poznania tego wyjątkowego i historycznego miejsca na mapie Wejherowa, którym jest strzelnica przy ulicy Strzeleckiej. Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest m.in. na stronie internetowej Bractwa Kurkowego w Wejherowie. Mieszkańcy gminy Główczyce będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych układu kostnego. W ramach mobilnej akcji diagnostycznej specjalnie przygotowane busy odwiedzą 2 lokalizacje, oferując łatwy dostęp do badań bez konieczności wizyty w placówce medycznej. Akcja odbędzie się 21 maja w godzinach od 8 do 12. Mobilne punkty diagnostyczne zaparkuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach. Następnie od 14 do 18 badania będą prowadzone w Stowięcinie przy Szkole Podstawowej. Organizatorzy podkreślają, że wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z wyspecjalizowanym zespołem medycznym, który zapewnia profesjonalizację wykonanie badań oraz konsultacje. Program skierowany jest do osób dorosłych, które chcą zadbać o profilaktykę zdrowotną. Regularne badania, jak przypominają organizatorzy, mogą pomóc we wczesnym wykryciu nieprawidłowości w układzie kostnym, dlatego zachęcają wszystkich mieszkańców regionu do udziału w akcji. Jak już informowaliśmy w wiadomościach Radia Nord FM z okazji przypadającego 11 maja dnia bez śmiecenia, miasto Słupsk wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje ekologiczną akcję wymiany odpadów na sadzonki roślin. Podobna akcja odbędzie się także w Ustce. Gmina Ustka zaprasza mieszkańców do udziału w akcji Odbierz roślinę za elektrośmieci realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Aby otrzymać roślinkę, wystarczy w najbliższą sobotę, czyli już jutro, w godzinach od 10 do 14 przynieść do Przoków w wodnicy zużyty mały sprzęt AGD, czajniki, blendery, miksery, suszarki, lokówki, żelazka, szczoteczki elektryczne i inne drobne urządzenia. Na miejscu swoje stoisko przygotuje również koło gospodyń wiejskich i gospodarzy wiejskich Machowino, oferując kawę, herbatę i ciasta. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu rozbudowy.

0: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wodnicy. Wybiegnijmy sobie troszeczkę do przodu i zobaczmy, jak pogodowo się będzie wieczór, a później noc prezentowała. Póki co na termometrach 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumiknie, Mieluzinie, 12 w Słupsku-Lęborku, Kobylnicy, a w nocy temperatura spadnie do przedziału 4-7 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o opady, no cały czas mogą się pojawiać, ale dość niewielkie. Zachmurzenie raczej nie będzie się przerzedzało, choć z drugiej strony przejaśnienia też się pojawiają.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Kilkanaście minut po 16:00, piątek i weekend nabiera rozpędu. Robert Jastrzębski, witam ponownie w programie Nordo na Fali. Do 18:00 jesteśmy razem i zaglądamy do kartki z kalendarza. Gdyby ktoś się życiowo pogubił, no to przypomnę, że mamy dzisiaj piątek, 8 dzień maja i z kwiatami idziemy m.in. do Staśka, do Michała. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, wszystkiego dobrego dla jubilatów, a jeśli chodzi o nietypowe święta, no to słuchajcie, dzisiaj naprawdę jest w czym wybierać, bo mamy coś takiego jak Narodowy Dzień Zwycięstwa, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. No i uwaga, obchodzimy również coś takiego jak Światowy Dzień Osła. Czyli dzisiaj oficjalnie nikt nie powinien obrażać się o powiedzenie uparty jak osioł. A w Nordzie za chwilę Andy Dust, będzie kolejny radiowy spacerek z Gustkiem i Lenką. Zajrzymy na regionalne drogi, a później odpalamy zagadkę dnia. Zostańcie z nami, będzie fajnie.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
4: Więcej także na foodworks.pl.
5: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
6: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
5: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
6: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
5: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
6: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
5: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
6: Ceny już od 299 tysięcy zł.
5: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
6: lub zadzwoń 504 16 10 10.
5: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
7: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
8: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
9: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będę apartny języka spiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński.
4: Hełe łebrys tam żłobieni, wiele mumy do zwiedzeni.
5: Zdrze, co to jest za kuinszt?
2: Obrazy jak obrazy. O, ten mi się podoba.
5: To ja ale goły chłop.
2: To zależy, jak na to spojrzysz. Ja widzę karawanę wielbłądu.
1: Chyba jak na głowie stanie. Gdzie te mosz kamyla?
2: Tutaj.
1: Ale to ten beduin.
6: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka Kalina Janczewska
2: i Głystk Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
7: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Mamy weekend i gramy weekendowo, wszystko się zgadza. Michael Gray za nami w Nordzie na fali. Za chwilę 16.30 to oczywiście czas na raport drogowy, a dziś mamy Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Zatem szczególnie pozdrawiamy wszystkich, którzy w trasie, tych za kierownicą ciężarówek, autobusów, dostawczaków i wszystkich kierowców przemierzających województwo pomorskie. Niech wam te drogi dzisiaj lekkie będą, a za chwilę sprawdzimy, gdzie w regionie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Będziemy mówić o zmianach na ulicy Wiczlińskiej w Gdyni, zajrzymy też do Kobylnicy, a później będę z wami na Facebooku. Jak zwykle odpalimy piątkową zagadkę dnia. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
4: Uwaga kierowcy, bo mamy ważne informacje. 11 maja w godzinach porannych na ulicy Wyczlińskiej rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej na fragmencie od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli. Obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd do ulicy Jurkiewicza i Fregatowej poprowadzony zostanie ulicą Pokładową, a dojazd do ulicy Kormorana możliwy będzie przez ulicę Czapli. Od strony ulicy Jurkiewicza oraz ulicy Kormorana wykonane zostaną tymczasowe ciągi piesze prowadzące do tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach odcinka ulicy Wiczlińskiej objętego pracami. Od strony ulicy Jurkiewicza ponownie udostępnione zostanie przejście dla pieszych, które podczas drugiego etapu było zamknięte. Z kolei od strony ulicy Czapli wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Zakończenie tego czwartego etapu robót planowane jest do końca czerwca tego roku. Jednocześnie na odcinku od gazowni do pętli autobusowej Niemotowo oraz w rejonie delikatesów Justynka nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy. A od przyszłego piątku z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy w Kobylnicy. 15 maja rozpocznie się remont przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Kolejowej. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę nie tylko samego przejazdu, ale również skrzyżowania ulic Kolejowej i Jana Kilińskiego. Objazd wyznaczony zostanie ulicami Witosa, Szczecińską, Kołobrzeską i Kilińskiego. Są też dobre wiadomości, bo równolegle 15 maja oddany do użytku zostanie przejazd kolejowy na ulicy Witosa w Kobylnicy, a to oznacza całkowite przywrócenie ruchu. Dodajmy, że prace prowadzone są w ramach drugiego etapu przebudowy linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk. I na A piątek w pogodzie nie przynosi nam wielkich rewolucji. Nadal w regionie temperatury oscylują między 10 a 12 stopni, Słupsk 12, w Luzinie 11, Wejherowo 11 stopni, ale jest nadzieja, że w sobotę i w niedzielę będzie cieplej. Pomimo, że będzie jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, to widzę, że nawet do 15 stopni podskoczą temperatury w naszym regionie.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Takie dźwięki od PZ-a też są mile widziane w samochodzie. W sam raz na popołudniową przejażdżkę. No to ruszamy z piątkową zagadką dnia. Robert Jastrzębski, Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem. A dzisiaj w Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego nasze skojarzenia jadą też swoją konkretną trasą, bo na Facebooku już czekają na Was trzy słowa kluczowe. Kierownica, trasa i zawód. I niezmiennie trzeba połączyć te słowa, złapać właściwy kierunek i rozpracować nasze dzisiejsze hasło. I od razu podaję pierwszą wskazówkę, że hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów. Można powiedzieć, że nasza dzisiejsza zagadka to zagadka dla tych, którzy wiedzą, że droga to nie tylko asfalt, ale też punktualność, skupienie i kawa w termosie, która bywa drugim pilotem, prawda? Swoje propozycje wpisujemy w komentarzach pod postem konkursowym na profilu facebookowym Radia Norda FM i zaznaczam, że liczy się pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź, a dzisiaj do wygrania bilet na dowolnie wybrany seans do kina w Filharmonii Wejherowskiej. No to trzymam kciuki, a jak to wszystko się dzisiaj rozwiąże, na pewno sprawdzimy przed godziną 18 w finale naszej zabawy. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: Kto?
5: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
5: W Wejherowie.
2: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
5: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
7: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
8: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło.

0: Skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Na porcję kultury na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłasza ogólnopolski rodzinny konkurs fotograficzny pod nazwą Jak z okładki. Ma on na celu zaangażowanie dzieci i rodziców we wspólne twórcze promowanie literatury kaszubskiej i pomorskiej poprzez fotografię właśnie. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii z okładką książki kaszubskiego autora lub publikacji związanej z Pomorzem. Komisja oceni kreatywność, zgodność, integrację okładki i estetykę. Wyniki ogłoszone będą na stronie i Facebooku biblioteki. Dla pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda finansowa oraz wyróżnienia rzeczowe. 12 najlepszych prac może także liczyć na wydruk wystawowy z prezentacją na wystawie oraz kalendarz 2027 z pracą i upominki rzeczowe. Zgłoszenie, fotografia plus wypełniony formularz należy wysyłać na adres konkursy@biblioteka.leborg.pl z tematem Jak z okładki plus imię autora pracy do 30 czerwca. Z kolei Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na spotkanie autorskie poświęcone książce pod tytułem Król Kaszubów i Solidarności, ksiądz prałat dr Hilary Jastak, autorstwa dr Eugeniusza Pryczkowskiego. To już dziś o godzinie 18. Spotkanie połączone będzie z projekcją filmu, który ukazuje postać wybitnego gdyńskiego kapłana. W życiu służył on Bogu, ale bronił też z całym oddaniem wartości etycznych i moralnych. Stał się legendarną postacią Gdyni, wybitną indywidualnością, wielkim patriotą i bojownikiem o wolność i sprawiedliwość społeczną. Nazywano go kaszubskim królem, był również pierwszym kapelanem Solidarności. Na emeryturze ksiądz Jastak założył fundację stypendialną wspierającą kształcącą się młodzież kaszubską, a wśród wielu zaszczytów i tytułów posiadał honorowe członkostwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz honorowe obywatelstwa Gdyni i Kościerzyny. Wstęp na spotkanie jest całkowicie wolny. Dlatego dla miłośników historii to punkt obowiązkowy.

0: Fani zespołu Faithless rozpoznają, że to przebój, który powstał w nowym wydaniu od Bibi Rexy, czyli New Religion, kiedyś Faithless Insomnia. Ale to były czasy. Za chwilę 17, za chwilę u nas serwis regionalny. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj bawimy się hasłem związanym z Międzynarodowym Dniem Kierowcy Zawodowego. I słowa kluczowe to kierownica, trasa i zawód. I to już wiemy, że hasło składa się z dwóch wyrazów. No i teraz wskazówka numer 2 to transport. I nie będę tutaj ukrywał, że hasło jest jakieś trudne, bo mamy piątek, dałem wam łatwiznę, zatem dobrze pokombinujcie, dobrze pomyślcie i jest opcja, że zgarniecie bilet do kina. No to gramy, Sylwia Grzeszczak, a później u nas serwis regionalny. Zapraszam.
1: Lorda na fali.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna Kajsa-Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Rosną kolejki do lekarzy specjalistów w pomorskich szpitalach i tak najbliższy wolny termin do poradni neurologicznej w Wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy przypada dopiero na lipiec przyszłego roku. W przypadku trybu pilnego jest to termin krótszy o pół roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najbliższy wolny termin w trybie stabilnym przypada dopiero na 31 stycznia 2029 roku. Z wyszukiwarki terminów leczenia na stronie NFZ wynika, że nieco krótsze kolejki są w gdyńskich szpitalach i tak w szpitalu świętego Wincentego a Paulo najbliższy wolny termin przypada na drugą połowę tego roku. Skąd wynika taka sytuacja, wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Hierat.
4: Każdy podmiot medyczny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest odpowiedzialny za racjonalną realizację kontraktu w skali całego roku. Przesunięcie terminów w placówkach wynikają często z wewnętrznej organizacji pracy i konieczności dostosowania tempa realizacji świadczeń do rocznego harmonogramu finansowania. Nie ma tutaj mowy o wstrzymywaniu badań.
3: Jak dodaje rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierac, badania takie jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nadal są nielimitowane.
4: Tyle, że za wykonane ponad limit umowy badania w tych czterech zakresach fundusz zapłaci stawką degresywną, a decyzję o realizacji nadwykonań podejmują podmioty medyczne. Priorytetem pozostają nadal pacjenci onkologiczni i przypadki pilne.
3: Jak podsumowuje Kierat, jeśli w jednej placówce termin badania jest odległy, w innej może być krótszy. Badania można wykonać nie tylko w szpitalach specjalistycznych. W poszukiwaniu najkrótszego terminu danego świadczenia pomocna może być wyszukiwanie oliwerkę na stronie internetowej NFZ. W gminie Nowa Wieś Lęborska rozpoczęło się znakowanie tras nowowiejskiego parku Nordic Walking. To sieć ponad 30 km szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowanych zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników marszu z kijkami. Trasy prowadzą przez lasy, pola oraz miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych i historycznych. W skład parku wejdą trzy główne szlaki: czerwony o długości 8,2 km, zielony liczący 7,7 km oraz najdłuższy, czarny, mający 14,3 km. Wszystkie trasy tworzą spójną sieć, którą będzie można dowolnie łączyć i dopasowywać do własnych możliwości. W terenie pojawiły się już specjalne tablice zgodne z europejskimi standardami Nordic Walking. Zawierają one mapy, wskazówki dotyczące techniki marszu oraz propozycje ćwiczeń. Znakowanie rozpoczęto od czerwonej trasy nieprzypadkowo. To właśnie na niej już 9 maja odbędzie się pierwszy etap 14 Grand Prix Nordic Walking o Puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska. Start i meta wydarzenia zaplanowane zostały w Wilkowie Nowowiejskim. Uczestnicy przejdą m.in. przez ścieżkę przyrodniczo-historyczną, leśne dukty oraz miejsca związane z historią regionu. Władze gminy zapowiadają także uruchomienie specjalnej zakładki internetowej, dzięki której można będzie pobierać ślady GPS i korzystać z nawigacji podczas wędrówek. Dwie kolejne wspólnoty mieszkaniowe otrzymają dofinansowanie na remont i modernizację części wspólnych nieruchomości w tegorocznej piątej już edycji programu, polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. I tak przyznane środki trafią na remont pochodzącej z około 1930 roku kamienicy przy ulicy Teatralnej 5 w Słupsku. Prace obejmować będą remont elewacji oraz wymianę okien piwnicznych. Przewidziano wzmocnienie istniejących pęknięć konstrukcyjnych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz odświeżenie klatki schodowej. Podana rewitalizacji zostanie również kamienica przy ulicy Zamenhofa 2. Renowacji poddane zostaną zabytkowe, bogato zdobione drzwi wejściowe, odtworzony zostanie znajdujący się na nich wzór, a nadświetle zostanie uzupełnione. Nie zapomniano również o sztukaterii, zostanie ona wyczyszczona, a ubytki uzupełnione. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wyremontowane zostaną także balkony. Dzisiejszy piątkowy wieczór rewolucji pogodowych nie przyniesie. Cały czas dość chmurno, cały czas potencjalnie mokro, choć rozpogodzenia się pojawiają. Do tego na termometrach temperatury, które no specjalnie jakiegoś wrażenia na nikim nie robią. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 11 w Grzybnicku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Noc będzie dość chłodna, ale przynajmniej przymrozków na termometrach nie zobaczymy i nie odczujemy ich chociażby na szybach aut.
5: Norda.

0: sam raz na weekend takie rytmy reggaeton w ostatniej godzinie programu Nordo na fali. Melduje się Robert Jastrzębski. Zostańcie z nami, bo zapowiada się dzisiaj fajny wieczór. Jak zwykle po godzinie 18 moje miejsce tutaj zajmie Gracjan Fopke i kolejne wydanie Nordo Szrym. A ja kontroluję sytuację, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową na Facebooku. Dzisiaj zagadka dnia, trzy słowa kluczowe. Kierownica, trasa i zawód. Kręcimy się dzisiaj wokół Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego. Z tego miejsca pozdrawiamy kierowców. Wiemy, że nie macie łatwo. To bardzo odpowiedzialna praca, często wielogodzinna jazda i tysiące decyzji podejmowanych każdego dnia. Dlatego mówi się, że dobry kierowca zawodowy musi mieć nie tylko świetny refleks, ale też ogromną cierpliwość, prawda? I chyba każdy z nas choć raz miał taki moment, kiedy jadąc nocą widział gdzieś światła, tira na trasie i pomyślał, ktoś właśnie jest w pracy, kiedy reszta śpi. Dlatego dzisiaj wielki szacunek dla wszystkich ludzi drogi od całej ekipy Radia Norda FM. Kierownica, trasa i zawód, takie mamy słowa kluczowe do skojarzenia. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Wskazówka numer dwa, transport. I ostatnia wskazówka to właśnie odpowiedzialność. Gramy o bilety do kina do Filharmonii Wejherowskiej. A już za chwilę u nas Świat według Romka. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku. Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twoim

0: Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
5: Reklama. Świat. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdeczno, moim dobry dzień, a witum z wiaso rumk, nad redzi mum jung, a na trzecy mark mum, a do to jeść gadają numia belek. Czemu je łetym gadaja? A tak miałe złe z redakcji namawiale, żeby rzec we tych szterzech, melech, sokłylkach, co prawie z jajów wylazle, a sezon w gnieździe na kłeminie w redze, omiono piskuelom. I jest o tak płemyslel. Jejem sum, a sztere miona mum, tej murze je tym młodym sokłelim pilum, jedno albo dwa dum. Ne, ale czy ta ci miona jak Rumk, Jung, a Mark, a do tej jeść bylek, do nich pasireją? Jo, jedju czeja, że nie jednym dum hejtowale, że to glepota. Doć ptychu miona. Dochłene nawet kaniemdom wsztędze ich wemówić, to je wepiskac. A biej towa krytyce lepiso wepiszkac. Kłe jak leze noszą ptesz imiona, to je nezwyska. Kłe zbyta ci jak ptych, błecun, wrona, łeżył, wróbel, jaskłylkę, kylp, labłyda, czy sokułk. To ptechę tyś do chmłegum leczci miona nosiec. No jo. Prawda rzec, jest obelno na ptychach nie znaja, to może lepiwa ja ci fejny miono, albo miona wemeslita. Czas je do 16.

0: maja 2026 roku, a informacjów siekajtach USB na portalu nadmorści 24. Zes do 12 maja istniły roku może zabić do was płezwa elektryczny łebyta, to je ładnie ła tramwaja, ja ci do nunt, a nazyt płyćcim wikum dze juwnetka bieżel. Za informację ma łetim trambyce, szykejta chłezbę na starnie łyżyndę miasta Płyck. Kwestion znaje, może te miona we mesles i nie mesleta, że trzeba do tego ja ci matyrę. I ono matyra je weźne, kwe sum taką dosyu sterum mum, ale weźniejsi je zdrów rozem, chteren wi, że wszedkłe z rozema trzeba robić. A żeby z rozema robić, to wyrd znać wiele słówków. Nile z płeliściłe, nile z anieliściłe, nile z niemiecciłe, nile ze szpańściłe, ale tyś z kaszepściłe języka. I tyło gratuleja tym wszedźcim 28 szteklezum, ja ci matyra z kaszepściłe języka, lato zdywale. Ty co? Ne, żeby rozem wzmocnić, a rozresiać, chcemy so wzić za powtórkę kaszepścich słówków. Tak tej, zwiaso, nazywam się, miono, imię, pila, piskle, jejucieja, już słyszę, doć, po co, ptychum, ptakom, nie mdą w sztyndze, nie będą w stanie, biejta, idźcie, we piśkac, piś, piś zrobić, zabidować, zaproponować, byt, łódź. Trambyt, tramwaj plus byt. To jest tramwajo-łódź. Tacinowi słówko musowe myślone. A co? Ze szpańściłe? Z hiszpańskiego. Nejo, teli nadzise signie, silea pozdrówk, adios, waj rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Lorda na fali.

0: Zapowiada się nowy hit wiosenno-letni i sporo osób pytało o nowy singiel z Kolima w duecie z Blanką, zatem gramy. Z pozdrowieniami dla Michała, który też dzisiaj napisał do nas o ten przebój na radiowym czacie. Pozdrawiamy z Kolim i Blanka. Piosenka nazywa się Niewinna, cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. W zagadce dnia dzisiaj Ewa, Marta, Joanna, jest Edmund, jest Inga. Dziękuję za czujność, dziękuję za refleks. Mamy dzisiaj hasło składające się z dwóch wyrazów: kierownica, trasa i zawód. Czytam kilka komentarzy, bo sporo tego pojawiło się, ale sytuację kontroluję. Dzień kierowcy zawodowego to nie jest dobra odpowiedź, no bo mamy tutaj trzy wyrazy. Kierowca autobusu, transport drogowy, spedycja, przewóz osób. Od Marty święto kierowców, prosiaczek, kierowca zawodowy. Joanna pisze: kierowca kategorii C, kurier, kierowca, taksówkarz i międzynarodowy dzień kierowcy zawodowego. Też nie jest dobra odpowiedź. Prawidłową odpowiedź poznamy jak zwykle przed 18, zatem wytrwajcie. A u nas za chwilę Tomasz Smuga. A skoro Tomasz Smuga, no to wiadomo, że będą wiadomości sportowe. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W sobocie rozpoczyna się nowy sezon Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. W dniach od 22 do 24 maja na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się Nissan Grand Prix, czyli inauguracyjna runda 12 sezonu najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek żeglarskich w kraju. Tytuł klubowych mistrzów Polski bronić będą żeglarze Jacht Klub Gdańsk, którzy przed rokiem sięgnęli po mistrzostwo po emocjonującym finale w Szczecinie. Za sterem gdańskiej załogi ponownie stanie olimpijczyk Dominik Buksak. W gronie głównych kandydatów do medali są także żeglarze IKP Gdynia, Energii Giżyckiej Grupy Regatowej, On Lemon Rockstars Racing oraz Harem Racing. Tegoroczna edycja Ekstraklasy będzie rekordowa. Po raz pierwszy w historii w rozgrywkach wystąpi aż 20 załóg z całej Polski. Organizatorzy powiększyli flotę o nowe regatowe jachty klasy RS21. Wszystkie jednostki mają identyczną specyfikację, a zespoły wymieniają się nimi pomiędzy wyścigami, co ma zapewnić maksymalnie wyrównaną rywalizację. Do Ekstraklasy wracają również nowe i dobrze znane pomorskim kibicom zespołu, m.in. AZS Politechnika Gdańska oraz WKS Flota Gdynia. Wyścigi w Sopocie będzie można oglądać bezpośrednio z mola, a organizatorzy zapowiadają także transmisję na żywo oraz internetowy tracking regat. Zmieniamy dyscyplinę. Nie milkną jeszcze echa sukcesu ureckich siatkarzy. Przypomnijmy, że UKS 1 awansowała do drugiej ligi. O tym osiągnięciu opowiada w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM kierownik drużyny Sebastian Browarczyk.
7: Cały czas budowanie emocji przed drugą ligą, zbieranie nowych zawodników, szukanie sponsorów, bo jak wiadomo, awans kolejnej ligi jest zawsze powiązany z kosztami większymi, tak? I trzeba tutaj poszukać sponsorów, dopracować cały, i to jest mało czasu, bo to trzeba do lipca sprawy uzupełnić.
6: Ja tutaj wspomniałem o tym turnieju finałowym, gdzie były 3 zwycięstwa, ale to jeszcze przed wejściem na antenę pan powiedział, że w ogóle cały sezon był rewelacyjny w wykonaniu ureckich siatkarzy, bo także mieli dużą serię zwycięstw z rzędu.
7: Tak, tak, bo ogółem z tym finałowym to było 17 zwycięstwo z rzędu, tak? 17 zwycięstw. Oni w lidze 11 z rzędu wygranych, 3 mecze półfinałowe plus 3 mecze finałowe. Poszło im dobrze, no zresztą chłopaki są pasjonatami, trener też ostro ich tam trenuje, żeby był to jak najlepszy wynik. My się nie bawimy sportem, tylko żeby on poszedł na wysoki poziom.
6: W podcaście rozmawiamy też o zbliżających się 2 meetingach lekkoatletycznych w maju oraz w czerwcu. Na stadionie przy ulicy Łąkowej będzie można podziwiać najpierw Mastersów, a następnie dzieci i młodzież. Sportową Falę słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20.
8: Dzisiejszy piątkowy wieczór rewolucji pogodowych nie przyniesie. Cały czas dość chmurno, cały czas potencjalnie mokro, choć rozpogodzenia się pojawiają. Do tego na termometrach temperatury, które no specjalnie jakiegoś wrażenia na nikim nie robią. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 12 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Noc będzie dość chłodna, ale przynajmniej przymrozków na termometrach nie zobaczymy i nie odczujemy ich chociażby na szybach aut. Thank you.

0: Rozkręcamy wieczór na bałtyckiej fali. Born to Love, za nami Gabry Ponte. W towarzystwie oczywiście Sean Paul. A jeśli chcecie iść do kina i kogoś zaprosicie, to ja wam podpowiem, co dzisiaj grają w naszym regionie. Na początek Lęborskie Centrum Kultury i Kino Fregata. Dzisiaj o godzinie 20 proponuje Mortal Kombat. A w Wejherowie Filharmonika Szubskiej również o godzinie 19.30 Mortal Kombat. W tym samym czasie Sprawiedliwość Owiec, tylko że na drugiej sali. I o 19.30 na sali głównej kina Filharmonika Szubskiej Diabeł ubiera się u Prady 2. Jak to dzisiaj w Trójmieście, to w kinie w Gdyni dzisiaj Mortal Kombat 2 o godzinie 19.45. I w IMAXie też o 18.30 i o 21.10. Jeśli chodzi o premiery, mamy również Sprawiedliwość Owiec o 18.15. Diabeł ubiera się u Prady to o 19.15 i o 21.20. Michael o 20.15. O 19.00 projekt Hail Mary i drama o godzinie 20.45. Więcej filmów nie pamiętam, a na finał naszej zabawy skojarzeniowej zapraszam już za chwilę.
1: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Ty hodujesz.
3: OSI skupuje.
2: OSI Poland Foodworks.
3: Globalna marka, sprawdzony partner.
2: Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju.
3: Zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi.
2: Uczciwe rozliczenia.
3: Pewne płatności.
2: Konkurencyjne ceny.
3: Weź udział w programie Cultivate.
2: I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
3: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
2: Więcej także na foodworks.pl.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol. Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
7: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

0: Woda na fali. Jeszcze nie mówię do usłyszenia, bo jeszcze będzie jedna nowa propozycja muzyczna na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia, przejdę od razu do rzeczy. Prawidłowa odpowiedź to zawodowy kierowca, a jako pierwsza i od razu bezbłędnie zagadkę rozszyfrowała pani Inga Wojtaszak. Dobrze, dobrze, pani Ingo, wielkie gratulacje. Inga zgarnia bilet na dowolny seans do Kina Filharmonii Wejherowskiej. I co ważne, poprawna odpowiedź padła już w pierwszym komentarzu, zatem tu nie było żadnej jazdy próbnej, tylko od razu pełen profesjonalizm i tak zwana jazda bez trzymanki. No i bardzo dziękuję wszystkim za wspólną zabawę. Prawie 100 komentarzy pod postem, jak na piątek, to całkiem niezły wynik. Nasza zabawa wraca po weekendzie. Natomiast już za chwilę w studiu Radia Norda FM, Gracjan Fopke, kolejne wydanie Norda Szrym. A na rozgrzewkę, przed tym co będzie działo się za chwilę, najnowsza piosenka od Dario w duecie z Mateo. Tirirara, tirirara, Robert Jastrzębski. Wszystkiego dobrego na weekend. Do usłyszenia, cześć.
1: Norda na fali.

Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja

0: co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Reklama.
4: Pożar w Puszczy Solskiej opanowany, jest prokuratorskie śledztwo. Do prokuratury trafiło też zawiadomienie w sprawie publikacji arkuszy maturalnych. Będzie też o balecie Androidy. Prapremiera już w niedzielę. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Pożar w Puszczy Solskiej opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informuje Straż Pożarna. Według szacunków dogaszanie może potrwać jednak kilka dni. Z ogniem od wtorku walczyły setki strażaków, objął około 300 hektarów lasu. Na działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru wszczęła prokuratura.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, prokuratury, która zajmuje się też śledztwem w sprawie spowodowania tragicznego wypadku podczas gaszenia pożaru. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Sprawa publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w mediach społecznościowych skierowana do prokuratury. Zawiadomienie złożył dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski podał, że chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wcześniej, we wtorek i w środę, Zakrzewski przekazał, że za wniesienie telefonu na egzamin kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego, a kolejnym kilkunastu z matematyki. Będą mogły ponownie przystąpić do nich dopiero za rok. A już w poniedziałek start egzaminu ósmoklasisty Ben O'Connor.
6: Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
7: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
8: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
6: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół ponadpodstawowych. Zmieniamy temat. Co drugi mieszkaniec wspólnoty, bo 51% ankietowanych ufa Unii Europejskiej, wynika z opublikowanego dziś Eurobarometru. Polacy są powyżej tej średniej. Unii ufa w naszym kraju 58% pytanych. Androidy stworzone przez człowieka zaczynają się buntować, a świat przed nimi może uchronić jedynie łowca. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie w niedzielę prapremierę będzie miał balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha. Rozwój technologii i AI jest bardzo szybki, mówi choreograf i librecista Robert Bondara.
9: Naukowcy na przykład mówią, że AI osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To nie jest pytanie czy, ale kiedy. To są, wydaje mi się, rzeczy, chociaż brzmią trochę jak film science fiction, moim zdaniem nie tak odległe. Sprawiają, że musimy zastanowić się, co to znaczy być człowiekiem i czym jest człowieczeństwo.

0: Balet Androidy zainspirowany jest twórczością Isaaca Asimowa i Filipa K. Dicka.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Uwaga kierowcy, 11 maja w godzinach porannych na ulicy Wiczlińskiej rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej. Na fragmencie od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd od ulicy Jurkiewicza i ulicy Fregatowej poprowadzony zostanie ulicą Pokładową. Dojazd do ulicy Kormorana możliwy będzie przez ulicę Czapli. W stronę ulicy Jurkiewicza oraz ulicy Kormorana wykonane zostaną tymczasowe ciągi piesze prowadzące do tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach odcinka ulicy Wiczlińskiej objętego pracami. Od strony ulicy Jurkiewicza ponownie udostępnione zostanie przejście dla pieszych, które podczas drugiego etapu było zamknięte. Z kolei od strony ulicy Czapli wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca czerwca 2026 roku. Mieszkańcy Łęczyc oraz kierowcy korzystający z drogi powiatowej muszą przygotować się na poważne utrudnienia komunikacyjne. Urząd Gminy Łęczyce poinformował, że 18 maja o godzinie 9 zamknięty zostanie most na rzece Łeba, znajdujący się w ciągu tej drogi. Powodem jest rozpoczęcie inwestycji związanej z rozbiórką starego obiektu oraz budową nowej przeprawy. Prace obejmą całkowite wyłączenie mostu z ruchu samochodowego. Oznacza to konieczność zmiany codziennych tras zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób przejeżdżających przez miejscowość. Samorząd podkreśla jednak, że mimo utrudnień zapewnione zostanie przejście dla pieszych i rowerzystów. Obok zamkniętego mostu powstanie tymczasowa kładka umożliwiająca bezpieczne przekroczenie rzeki Łeby. W związku z planowanym zamknięciem przygotowano także dodatkowe miejsca parkingowe po obu stronach miejscowości. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo oraz komfort przejazdu przez Łęczyce. Stary most wymagał modernizacji, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego obiektu. Blisko o rok opóźni się modernizacja linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem. Co jest powodem tej inwestycji, wyjaśnia rzecznik prasowy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Przemysław Zieliński.
2: Zmiana harmonogramu spowodowana jest m.in. nieprzewidzianymi i niekorzystnymi warunkami gruntowymi, koniecznością modyfikacji fazowania robót w zakresie umożliwiającym realizację prac przy skróconych, całodobowych zamknięciach torowych oraz zachowaniu jak największej przepustowości modernizowanego odcinka, szczególnie w okresie letnim.
1: Modernizacja trasy kolejowej z Lęborka do Słupska miała pierwotnie zakończyć się jesienią tego roku. Sama inwestycja będzie również droższa.
2: Zawarty został aneks do umowy między Polskimi Liniami Kolejowymi a wykonawcą modernizacji linii nr 202 na odcinku Lęborg-Słupsk. W aneksie ujęto kwotę 35 milionów złotych netto, dotyczącą dodatkowych prac wynikających z odmiennych warunków gruntowych na przebudowywanej trasie Lęborg-Słupsk.
1: Mówił Przemysław Zieliński z Polskich Linii Kolejowych. Modernizacja linii kolejowej na odcinku Lęborg-Słupsk rozpoczęła się w listopadzie 2023 roku. Inwestycja obejmuje m.in. dobudowę drugiego toru, wymianę torowiska oraz przebudowę peronów i przejazdów drogowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 900 000 000 zł. Sąd rejonowy w Wejherowie ukarał mężczyznę odpowiedzialnego za porzucenie odpadów na terenie leśnictwa Pieśnica w gminie Wejherowo. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W wyroku nakazowym czytamy: w dniu 20 lipca 2025 roku na terenie leśnictwa Pieśnica w gminie Wejherowo zanieczyścił las poprzez wrzucenie do niego odpadów komunalnych, czym działał na szkodę Skarbu Państwa nad leśnictwa Wejherowo, powodując straty związane z koniecznością uprzątnięcia terenu utylizacji śmieci w wysokości 3761 zł 10 groszy. Sąd rejonowy w Wejherowie uznał obwinionego za winnego wykroczeń i ukarał sprawcę grzywną w wysokości 5000 zł i dodatkowymi kosztami sądowymi. Leśnicy przypominają, że las nie jest miejscem do wyrzucania odpadów. Za wjazd pojazdem do niedozwolonych miejsc oraz pozostawienie śmieci grożą wysokie kary finansowe. Nadleśnictwo apeluje, aby odpady oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3: Jutro wschód słońca przypadnie nam na godzinę 4:52. No coraz dłuższe są te dni, trzeba przyznać. Gdyby jeszcze były trochę cieplejsze, to już w ogóle byłoby wrażenie, jakby lato się zaczynało. A tak, no nie będzie niestety jutro zbyt gorąco. Na termometrach zobaczymy 9 stopni w Dębkach, Władysławo, Białej-Bielsce, 11 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, no i trochę cieplej. 14 Wejherowe, Darumia, Gniewino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica, 15 Luzino. Zachmurzenie wciąż dość intensywne, wciąż może popadać.

Witamy, witaj też bardzo serdecznie. Piątek po pełnym. Grazie, Fopkę, kol mikrofonu jak co tydzień. Zacznijmy 158. wydanie Nordash Rym.

No i moi taderwy sirac, pozdrówcie jak wiedno, zachęcimy do tego, piszcie na Messengera Radia Norda FM za darmo, kanisk to nie przyjdzie signo hance, to jest moje taci hasło od wiedno, no bo do labuk nic to nie przyjdzie, nic za to nie płaci, za to idzie przez internet.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
5: No i słuchaj, nie ma co ukrywać. Soros to cepli. Tydzień temu w majówka to było bardzo ciepłe. To było tak zapływie z lata. No jest kuźny dniem masla, ta pogoda będzie się zbliżywać do tego. Lede dziś zaspiewamy, aby uciejmy śpiewani. Uelece!

MLD jest na Krzychu ze Słupska. Krzychu pisze, jestem i słucham Radia Norda. Pozdrawiam prowadzącego, Bóg zapłać, dziękuję. No i następny hit z tamtego ciundu, czyli z Nuny Bało pomarańczowe lato. Carno Solaris.

7 za sztucek jak w jedno. Łety i głednie. Fala ciekawostek. Wow. Ciekawy skup, który przedstawi Robert Jastrzębski. A dzisiaj mogę wam zdradzić, że będzie Michael Jackson. Ale to za chwilę.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B.

0: No i tak jest zapływ jedu, terska na antenie Robert Jastrzębski. Fala ciekawostek.
1: Fala ciekawostek.
2: To było największe muzyczne wydarzenie lat 90. Michael Jackson wystąpił w Polsce 20 września 1996 roku. Ponad 100 tysięcy fanów zgromadziło się na warszawskim Bemowie, by zobaczyć na żywo ikonę światowej muzyki. To był nie tylko koncert, to była narodowa euforia i widowisko, którego polska scena rozrywkowa jeszcze nie widziała. 20 września 1996 roku na lotnisku Bemowo odbył się jedyny koncert Michaela Jacksona w Polsce. Wydarzenie było częścią trasy History World Tour obejmującej 82 występy na całym świecie. Było to jedno z największych wydarzeń muzycznych w historii kraju i jedno z pierwszych na taką skalę po transformacji ustrojowej. Jackson zatrzymał się w hotelu Marriott, gdzie dla niego i jego ekipy zarezerwowano 67 pokoi na 40 piętrze. W apartamencie położono specjalny drewniany parkiet, by mógł ćwiczyć swoje taneczne kroki, w tym słynny moonwalk, a do pokoju wstawiono pianino. Jak wspominają pracownicy hotelu, Michael był lokatorem skromnym, choć miał też kilka nietypowych życzeń. Prosił m.in. o rzutki, balony oraz rozsypanie w pokoju kolorowych drażetek. Organizacja koncertu była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Na Bemowo przywieziono 300 tysięcy ton sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego trzema samolotami Antonov. Scenę budowało ponad 200 osób, a bezpieczeństwa pilnowały tysiące pracowników ochrony policji i wojska. Na show Michaela Jacksona w Polsce sprzedano około 100 tysięcy biletów, jednak szacuje się, że na teren wydarzenia dostało się nawet 120 tysięcy osób. Była to druga co do wielkości publiczność podczas całej trasy koncertowej Jacksona. Jako support wystąpiła formacja Nieżywych Schabów oraz DJ Bobo. Pobyt Michaela Jacksona w Polsce trwał od 18 do 21 września 1996 roku. W tym czasie artysta spotkał się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, pierwszą damą Jolantą Kwaśniewską. Odwiedził także Muzeum Narodowe oraz Dom Dziecka, gdzie wręczył dzieciom ponad 200 prezentów kupionych wcześniej w lokalnych sklepach z zabawkami za zawrotną, według niektórych źródeł, kwotę nawet 2 milionów złotych.
0: Ceda! No jo! Ty Michael Jackson tery na antenie Radio Nord FM w Nordeszym. Tak nie ty pływły, ale skoro na mojej łynim. Gedele ty na mazastwie Black or... White.

Black or White, Carno Combi śpiewał Black and White i prawie też, które na antenie Radio Nord FM dziś.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama. Norda Shrew.
4: Wiesz, o tobie myślę, kiedy trudno jest.
5: Teraz Kabajera, za sztucek dobranocka. Czas antenowy dla najmłodszych Slechińców. Bansara zaznama, starsi i młodsi.

0: jeszcze raz.
1: Magdalena Zawadzka, poniedziałek i burzowy smog. Był raz bardzo ponury poniedziałek. I jak to z niektórymi poniedziałkami bywa, wcale nie miał humoru w tym tygodniu. Z pochmurną miną rozglądał się, komu by tu spłatać jakiegoś figla. Akurat z południa leciał w odwiedziny do swojego brata na północy burzowy smog. Poniedziałek zatarł ręce i wyciągnąwszy z kieszeni proce, wystrzelił z niej i trafił smoka w ogon. Burzowy smog zaryczał z oburzenia i szybko wzniósł się jeszcze wyżej w górę na swoich ogromnych skrzydłach. Poniedziałek zachichotał, ubawiony swoim żartem. Niestety, burzowy smog wyskoczył tak wysoko, że niechcący rozerwał niebo kolcami na grzbiecie, a ogonem zaczepiło siwe chmury, tak że na ziemię zaczęły spływać potężne strugi zimnego deszczu. Smog, niezwykle zagniewany, otrząsnął swoje łuski z zimnego deszczu i pomknął dalej na północ, mrucząc coś pod nosem, natomiast poniedziałek stał kompletnie przemoczony w samym środku ulewy. Akurat przechodził tamtędy wtorek. Miał czerwony parasol i szedł przed siebie wesoło pokwizdując. Kiedy zobaczył, w jakim stanie jest poniedziałek, zapytał: co się stało? Poniedziałek opowiedział mu o swojej przygodzie z burzowym smokiem. Tak to jest, kiedy się zaczepia smoka. Podobne historie nigdy się dobrze nie kończą, stwierdził wtorek. Wspiął się po chmurach na niebo i swoim czerwonym parasolem zatknął dziurę, którą zrobił kolcami smok. Deszcz przestał padać, a poniedziałek wrócił do domu w jeszcze gorszym humorze niż był wcześniej, za to przeszła mu całkowicie ochota na robienie innym przykrych psikusów i cały tydzień siedział w domu, lecząc katar.

Słuchaj, to jest Tobiany z 8. wydaniu Gnorda Sierem, gracja w opkę kłonią, co zaś tu zegłę z nas odmo wieczór, to będzie czas na najświeższe informacje ze świata i z Kasiep, Wan Stara z Radia Norda.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40.

0: 63, wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Parada zwycięstwa w Moskwie bez pojazdów wojskowych. Kosiarki nie tylko naturalne i eko.
4: Brak hałasu.
3: Mowa o owcach. Zajmują się zielenią w Katowicach. Marcin Krzemiński. Blisko 190 miliardów złotych do wydania w 4 lata. Polska oficjalnie podpisała dziś umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki z programu SAFE. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma zostać przelana jeszcze w maju. Wojsko już zaciera ręce i przygotowuje się do podpisania konkretnych zamówień. Cezary Jaszczyk.
5: To potężna inwestycja w polską obronność i przemysł zbrojeniowy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak.
6: Dzisiaj nie ma jeszcze bardziej dofinansowanej armii niż właśnie Armia Polska. W najbliższym czasie czeka nas do podpisania 40 nowych umów tylko w maju.
5: Listę programów, które mają być teraz finansowane z SAFE, wylicza rządowa pełnomocniczka programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Przede wszystkim program SAM, czyli tarcza antydronowa, która stanie na naszej wschodniej granicy. Drugie to są oczywiście pioruny, no i tankowanie w powietrzu. To jest game changer.
5: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę w ramach SAFE.
3: O krok od tragedii na jeziorze Żarnowieskim. Po południu na sztucznym akwenie na Kaszubach wywrócił się kajak. Płynęły nim dwie osoby, które nie były w stanie ponownie na niego wejść. Do pomocy rzucił się im jeden ze świadków. Inne osoby wezwały straż, która szybko zaczęła akcję ratunkową i udało się całą trójkę podjąć z wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
8: Poszkodowani byli przytomni, jednak wychłodzeni. Potwierdzili, że w wodzie nie znajdują się inne osoby. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.
3: Bo jak mówią strażacy, w takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje bardzo szybko. W krytycznym stanie brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler w szpitalu w portugalskim Faro. 74-letnia artystka przebywa na oddziale intensywnej terapii po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Według mediów stan Tyler pogorszył się w ostatnim czasie na tyle, że była ona reanimowana. Po raz pierwszy od 18 lat parada w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pojazdów wojskowych. W związku z sobotnią uroczystością rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wprowadzeniu od dziś do niedzieli zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Na początku tygodnia Kijów wprowadził tymczasowy rozejm, do którego Rosja się nie dostosowała. Kreml ostrzega, że jeśli Ukraina w najbliższy weekend dokona ataku, odpowie uderzające w Kijów. Ukraiński prezydent z kolei odradza zagranicznym delegacjom udział w uroczystości w Moskwie. Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
4: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
3: No, przyznajmy, że to bardzo ważna i cenna informacja.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ponad 50 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Zagórskiej Strugi. Ryby znalazły się w rzece dzięki realizowanej co roku akcji. Tegoroczne zarybianie odbyło się w czwartek 7 maja. Pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w kilku lokalizacjach, m.in. w pobliżu ulicy Torowej oraz w lesie w okolicy ulicy Kamiennej. Jak wyjaśnia Sławomir Bednarski z Rumskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, dlatego zarybia się tysiąc, by chociaż część ryb miała szansę przeżyć do wieku rozrodczego. Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo-Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 km przyjmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną

0: granicę pasma wzgórz chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowy rzeki prowadzący poprzez znajdujące się na Pobrzeżu Kaszubskim Starą Rumię i Kazimierz. Muzeum w Lęborku przygotowuje kolejną edycję Nocy Muzeów. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 16 maja pod hasłem Hej na Ludowo i jak co roku zaoferuje wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zwiedzający będą mogli odwiedzać muzeum w godzinach wieczornych i nocnych, a jednym z najważniejszych punktów programu będzie ponowne udostępnienie dawnego Zamku Krzyżackiego. Obiekt, w którym obecnie mieści się sąd rejonowy, na co dzień pozostaje niedostępny dla mieszkańców i turystów. Zwiedzanie zamku organizowane będzie wspólnie z Lęborskim Bractwem Historycznym. Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczne będzie posiadanie bezpłatnego biletu. Wejściówki będą wydawane 10 maja w godzinach od 11 do 16 w kasie Muzeum w Lęborku przy ulicy Młynarskiej 14/15. Organizatorzy podkreślają, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego po wyczerpaniu puli dystrybucja biletów może zakończyć się wcześniej. Ubiegłoroczna edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Po raz pierwszy dzięki współpracy Sądu Rejonowego, Muzeum oraz Urzędu Miejskiego udostępni zamek do zwiedzania. Tegoroczna Noc Muzeów ma ponownie połączyć historię, kulturę i lokalne tradycje, a dodatkową atrakcją będą pokazy średniowiecznego uzbrojenia przygotowane przez Lęborskie Bractwo Historyczne. Z okazji przypadającego 11 maja dnia bez śmiecenia miasto Słupsk wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje ekologiczną akcję wymiany odpadów na sadzonki roślin. W sobotę w godzinach 8-12 na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej w Słupsku mieszkańcy będą mogli otrzymać rośliny rabatowe i ogrodowe, zioła, kwiaty oraz krzewy ozdobne w zamian za oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, szkła oraz makulatury. Jak podkreśla słupski magistrat, akcja ma zwrócić uwagę na problem niewłaściwego wyrzucania odpadów. Elektrośmieci czy odpady selektywne pozostawione w zwykłych pojemnikach lub porzucone w środowisku mogą prowadzić do zanieczyszczenia i stanowić zagrożenie dla przyrody. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w wydarzeniu i promowania zasad segregacji odpadów oraz ekologicznych postaw. 11 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów. Ruszają zgłoszenia dla wystawców. Do udziału w wydarzeniu Urząd Miasta Gdynia zaprasza przede wszystkim przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów, rzemieślników, producentów żywności oraz wystawców, których działalność i oferta nawiązują do tradycji, kultury i wzornictwa kaszubskiego. Wystawcy mogą się zgłaszać wyłącznie poprzez kartę zgłoszenia. Po jej poprawnym wypełnieniu należy ją wysłać mailem na adres zjazdkaszubow@gdynia.pl. Co ważne, przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dla wystawców, ale nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w strefie wystawców. Więcej informacji na omawiany temat znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdynia pod adresem gdynia.pl.
1: No i czas na pogodę. Termometry pokazywają 10 gradów na plus w Cynie. Wiatr wieje w cielenkłe, pełniowe, zapadne, skutkuje są 20 km na godzinę, ciśnienie wynosi też 20 hektopaskalów. Łebnoc, pogodno, padac, Niemce. Norda.

Było to temu rok, było w maju. Najwyżej też. Chniał bezdusz i wszerz w całym kraju. Rozpoczynamy następną głęzna. Grazję popkę kol mikrofony. Prosty moją bądź, droga Aniu. Skoro świt, ja i ty wyjeżdżamy. Mam swój dom tam, gdzie są. Cud mojej derchy, to jest 158 wydanie Norda 7.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

Widzę, tak fajnie można połączyć 40 ledowe z klubowym muzyką. Gozowianczyk, Alvin, Remi to ich robota. Teleska, bała lipka, ne, kwety. Czas na czerwone jagody, tym razem od DJ Killera i Andrew. A może by tak Kasia przygotowała coś na klubowy przerobił. Są to ja ci chętny. Dejta by mało Kasia przy muzyce. Tacie będą mi do Norda Szrym, bo tak uglowuje baro wiele. Nie można rzec.

Nie wiem, ma co słepo, więc sobie da chłopczyk do fryzjera. Włosy łebstry, co mi dać dłydzi klatę. Jo, a ty fryzjera sobie pita, jak strzeźmy, będę, chcemy

Obaczę wam oddać kulturalny sport z sejta wysyły ta na Messengera Radio Nord FM, jak będą belny, to je przeczytam. Na zygrach, po ósmej, tej Norda 7.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama. Norda Schröna.

Zatem dedykacja dla wszystkich, to niedługo nie widzę swojego mylka. Mylk to jest kochany człowiek dla naj... Karno Fanatik. Chcę mylę posłuchać. No ale to jest cover. Z Nuny Głośteczka.

Bo jedna rzecz, że jedna ci trend ważna do robienia coverów disco-polowych, szteczków z innych sortów muzyki. Następny przykład, Karna After Party śpiewie To Były Piękne Dni. A Krzychu Zesłowska pozdrowie Daniela Piszko. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama. Norda Szryna.
2: Zawiedny sobie do głos na 8 w Norda Szrym, nimo się zafelowa z tyśkar na ich troje.
3: Włóczy się po mieście, choć za chwilę.
2: Kochaj mnie, kochaj. Kłechy mnie, kłechy.
3: Nie wiem nic. W knajpie strzelam lówkę albo dwie. Dawniej tutaj razem bawiliśmy się, a dzisiaj nie macie. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

No i maldejs na magmina leze, no, slechińca wiec wysiecy nas, barłowi nas tampcia, baro im ryt, pozdrowczy dla wsiadczych, terny jeś robią, pysta co z biesiadny gwe, gracja nie. Jo, nie ma sprawy, leś pesz na wadze klubowe, a ty jak już biesiada dumę, tak musimy po peżdzie otwieścić gwe.

0: Norda Shroom.
1: A na zegrach 11 minut do głosu na 8. Słuchaj, ta Norda Shroom, 158 wydanie. Po głosu na 8. Pójście ma ty biesiadę kusk. I zachęcam was, jak wiedzą, do pisania głupo pozdrówków. Pisz tam na Messengera Radia Norda, no i... Nie jest to, co to nic nie przyjdzie. A ósmy, jak wiedno, informacje. Ze Sjata i z Kasiem.

Mama z Baromina, tak napisany, czytam to, co jest napisane. Baromina jest jedno kaszepsi i języka używają kaszepsi, a ty co godają, że to nie jest język, ty niech są łed nas. Ja sobie da nie wnikam w politykę, ja jestem od polityki bardzo dalek i nie da tu żadnych podzielów robił, mnie to nie interesuje, ale w jedno pana bronił kaszepsiego języka. I nie ma naszej zgody sobie da na manipulowanie historią. Manipulowale historią kaszebów przez tyle lat i nam akite wciskale i chcele, żeby my zabrać, ale kto my jesmy i w jakim języku my godumy. I żadne ance nam teraz nie będą gadać. To my jesmy. Ale my też musimy być świątni, mieć swój rozum. To jest ważne, żeby mieć swój rozum. W jakim języku gydele waj ojcowie, waj dziadkowie, waj pradziadkowie, w jakim mowie? To są wyrtnodechterny płynu w ich ziołach. Z pokolenia na pokolenie, ksiądz Bernard Sechta pisał tak. Kaszeba, co by zapierł za kaszepsiego imieni, nie byłby godny, żeby go kaszepsko niosła zimie. Bo tak jak ta wietew uschnie wnet, to z niego windzę krew. No ale słuchaj, da, Norda Szrymnie i powiedział, żeby się nerwować, żeby się łed stresować, żeby mało fajn wesoły Bóg zapad, za taci głos w obronie kaszebi z nebaro fajn. Kto nie wie, co chodzi, niech sobie poczyta internet, a tam je tym głosno. Ja się nie da tu wypowiadać z tej temy, z nim bym miał 5 minut do głosu, na 8 zaś tu, tak jak gdy rekli informacje ze świata. I skarżę, bądź teraz z nami.

Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko.

0: wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Może być jeszcze tańsze paliwo w przyszłym tygodniu. Dron zakłócił ruch lotniczy w Pradze, właściciel już zatrzymany. Lech Poznań coraz bliżej obrony Mistrzostwa Polski. Marcin Krzemiński. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
3: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
2: Prognozuje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Dron bez autoryzacji zakłócił ruch lotniczy w Pradze. Bezzałogowiec pojawił się w rejonie zakazu lotów w pobliżu lotniska imienia Wacława Havla. Spowodował, że jeden z samolotów przekierowano do Wiednia, a kilka innych odnotowało opóźnienia w startach i lądowaniach. Policja zatrzymała jedną osobę i zabezpieczyła bezzałogowca. Zatrzymany to mężczyzna urodzony w 1988 roku. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie zagrożenia publicznego. Dziś sprawdzali swoją wiedzę z rozszerzonej biologii i filozofii. Kolejne egzaminy za maturzystami. Rozmawialiśmy ze zdającymi w 9 liceum ogólnokształcącym w Poznaniu.
4: Jestem dobrze nastawiony.
5: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałem się jakoś super, ale no zobaczymy.
4: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
2: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 rano rozpocznie się egzamin z rozszerzonej matematyki. Po weekendzie, przypomnę, do egzaminów przystąpią też ósmoklasiści. Sport. Lech Poznań jest już o krok od obrony tytułu Mistrza Polski. Z sukcesu może cieszyć się już jutro, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może jutro wygrać z Zagłębiem Lubin, a Jagiellonia Białystok z Pogonią Szczecin. No i oczywiście kolejarz musi wygrać swój mecz 32. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia. A ten już za niespełna pół godziny w Poznaniu przy Bułgarskiej. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
6: The game will be very difficult.
7: Przygotowujemy się na trudne spotkanie. Zagramy przeciwko drużynie, która mocno walczy o uniknięcie degradacji. Jesteśmy przekonani, że taki zespół zagra na 100% i zostawi na boisku wszystko, co ma. Myślę, że będą się głęboko bronić, więc będzie ciężko.
6: Very, very tough game.
2: No właśnie, choć kolejarz zagra na swoim terenie, to na pewno nie będzie łatwo, bo Arka walczy o utrzymanie. Jeszcze krótko piłka. Piłkarska reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją, Ukraina w półfinale, a Polska w finale.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci z komisariatu w Krakowie spotkali się z uczniami w podstawówce. Rozmowy dotyczyły hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Dzielnicowi z komisariatu w Krakowie rozpoczęli spotkanie, które przerodziło się w angażującą rozmowę z uczniami klas 6, 7 i 8. Pogadanka w Wierzchucinie skupiła się na kluczowych wyzwaniach współczesnej młodzieży, czyli przemocy rówieśniczej, używkach, hejcie oraz cyberprzemocy. Nie zabrakło także praktycznego omówienia przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Spotkanie miało charakter interaktywny. Uczniowie nie tylko słuchali, ale również dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami. W bezpiecznej atmosferze mogli zadawać pytania i szukać odpowiedzi na trudne sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień. Duży nacisk mundurowi położyli na rozwijanie empatii, umiejętności reagowania na przemoc oraz budowanie odpowiedzialności za własne działania, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Policjantka w czasie spotkania podkreślała także, że każdy komentarz w sieci ma znaczenie, a anonimowość nie zwalnia z odpowiedzialności. Nocna akcja służb ratunkowych w Cewicach. W piątek nad ranem doszło tam do pożaru samochodu osobowego marki Peugeot. Ogień był intensywny i objął nie tylko pojazd, ale również rozlane paliwo, tworząc tak zwaną ścianę ognia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb 8 maja o godzinie 3:32. Na miejsce skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach. W działaniach uczestniczyła również policja. Strażacy zabezpieczyli teren i ugasili płonący pojazd oraz

0: oraz ogień obejmujący rozlane paliwo. Samochód został jednak całkowicie zniszczony przez pożar. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Służby podkreślają, że szybka reakcja strażaków pozwoliła zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na pobliskie zabudowania lub inne pojazdy. Akcja zakończyła się po opanowaniu sytuacji i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Janusza Korczaka w Słupsku zaprasza na piknik zdrowotny. W najbliższy wtorek 12 maja w godzinach od 11 do 14 będzie można wykonać badanie saturacji, ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi, skorzystać z gimnastyki dla serca, a także wziąć udział w warsztatach nauki samokontroli piersi. Lecznica wspólnie z poradnią POZ przygotowała także pomiary masy ciała oraz wskaźnika BMI połączone z konsultacjami dietetycznymi. Pacjenci uzyskają również wiele niezbędnych informacji dotyczących profilaktyki nowotworowej oraz miejsc, w których można wykonać bezpłatne badania. Piknik zdrowotny odbędzie się w ramach akcji Funduszowy Maj, realizowanej dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na jednej z linii PKS Gdynia pojawiły się utrudnienia. Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 215 między miejscowościami Jastrzębia Góra Rozewie i wprowadzonym ruchem wahadłowym autobusy linii 650 kursujące na trasie Gdynia-Karwia w obu kierunkach mogą doznawać kilkuminutowych opóźnień, zwłaszcza w dni robocze w godzinach od 7 do 18. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane na koniec czerwca. Ze względu na remont estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i tworzących się przez to zatorów drogowych na ulicy Morskiej autobusy linii 650 w popołudniowym szczycie przewozowym od 14 do 18 w kierunku Karwi mogą kursować z opóźnieniem do około 30 minut. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na koniec czerwca.
1: Cepło na Kaszebach, choć nie tak cepło jak tydzień temu. Termometr pokazywają koledze 100 gradów. Popadała w tym tydzień w końcu bardzo dobrze. Łeb ta noc pada z Niemcy, ale w najbliższych dniach może być rozmaice. Ja czas temu je zapowiedział, że przez miesiąc miały nie padać, bo Guzanka ta prognoza się nie sprawdza, bo to jest prognoza, nigdy nie wiemy, co będzie.
2: Radia Norda FM.

Jedziemy dalej! Grazie na Fopka i Koniusa. Rozpoczynamy trzecią głęzna 158. wydanie Gwenorda Szrym.

Wiecie, jaką swoją mapę zdrowka ma? Chcę napisać tam na Messengera. Bawimy się do 11 wieczora, może jeść dwa dzień. Takiego Janitka serduszko by chciało, co by se... Błędok w Nord FM, darchy dobry, muzyka.

Mogłem prosić o piosenkę dla formy, może miało być firmy Długiego i innych znajomych z Wejherowa od Sylwii. Dawaj do Wejherowa. Frantów głowie full, kujść do jedlewaj. Tak mega to rzec, fajnie, że pisi ta Donai, że zgłosiły ta sona na jego messengera. Nie ma sprawy. Terebałe kunsk biesiadno. Zmieniło me na klimat. Life is life. DJ NC and the Hermes House Band. A na zegrach 15 po 8.

0: Reklama.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama. Norda Szryna.
2: Lakiernice z gminy Lezy. No chcę, żeby bałwiancy biesiadę. Nie ma sprawy. Karno imprez tere. Pogaszewską mamy rzekle, ciebie można było cofnąć czas. Gdyby można było cofnąć czas. No jo, ty by człowiek wiele w życiu zmienił, ale myślę ty, że zybawy bały inny, muzy ci bały inny. Fajno, że moi nas obłączyć story śteczci i przenieść sokunsk do tełu. Ty chcemy leas, o tam.

Dysje, światowe dzień akordyn, a tak mówię cię tuny. Andrę, często w swoich ściteczkach akordyn wezwyskiwał na fejn piękno. Witam radio i pozdrowienia dla męża Jarka i całej rodziny z Luzina i Barłomina i Strzebielina. Napisa Basia, puśćcie suche majtki na dnie morza. Ptaci głośteczka to jest nie mum, ale mum majteczki w kropeczki.

Witam baro prowadzącego wszelkich lechińców, pozdrawiam kierowców, zależno te ich święta. Nie widzę dawa tych świętów wiele i Stanisławów, bo mają dziś imieniny i odis jest świętego Stanisława. Święto tyś i ten dzień akordynisty już gedu. I dla Aleksandra F. Zleźno te wczorajszego geburstach chujet Enia Sprzedkowa wszedczego enny belniejszy gwen. O, to wszedczego belny głos chujet ma, Aleksandrze.

Szacun wielki, kochamy was, dziękujemy bardzo. Czy możesz włączyć piosenkę od Formy dla Sylwii z Wejherowa? Pewno firmy miał obec zys. Jesteś szalona. Będzie później, wybaczymy.

Dziękujemy bardzo, kolega. Dziękuję, nie wiedział, że tak można do was napisać. Aż się popakał ze szczęścia. Wow! Na zejda i osuzesia, że możemy wam poresiwać serca. Pozdrawiam Medracha. Możesz napisać pewno, że jo, jo derchna do ciekłą, że wam pisa na Messengera Radia Norda. Pozdrówcie wterny je przeczytum lewajch, bliżsi chladzy na antenie Radia Norda FM. Pozdrowienia dla Krystiana Skębułowa od Krzysztofa ze Słupska. A teraz po italsku. Ile blues po hiszpańsku dziś? Volare.

Serdeczne pozdrowcie dla cotci Błagusia. Pozdrowie Zuzia. Taci piękny pozdrowcie przeszło do naj... Severin, proszę, żeby ma co pegaszepsko zagrele. Myślę, ale prawda w sobie. Karno bliza. Zaspiewa frantówka pod tytla Grecki czas. Chcemy nas oprzenieć na pełni Europę do Grecji.

Zaspiewie nam dobry stary grak, tak, z piwo Karnobliza. Na Discord na tym gracim klimacie jesme i chcemy le w nim łestać. I teraz czas na Zorba.

0: Norda Szrym.
1: Jesteś szalona.
2: No i tak, Jerzek, stary dobry hit z 97 roku, on jest tak stary jak jo.
1: Jesteś szalona.
2: Z dedykacją dla Sylwii i ich firmę Dłydzigłę. A na zegarach 3 minuty do godziny 9 wieczór, zaś to cek poety frantówce informacje ze świata i skarze, bo on teraz zaznamy, a ty inne komedali. Z Norda Szrym.

Prezydent USA ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Potem o śledztwie w sprawie tragedii podczas gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Powiemy, kto może być jej kolejną rywalką.

0: Marcin Krzemiński. Prezydent USA Donald Trump ogłosił 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą. Rozejm ma obowiązywać od jutra do poniedziałku i ma związek z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Informacje amerykańskiego prezydenta potwierdził już doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn. Donald Trump napisał, że ma nadzieję, że rozejm to początek końca, tu cytat, bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Andrzej Poczobut mógł wcześniej opuścić białoruskie więzienie, ale nie chciał iść na układ z tamtejszymi służbami. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi ujawnia, że już po miesiącu od uwięzienia dostał propozycję deportacji do Polski, ale ją odrzucił. To kwestia odpowiedzialności przywódców za los swojej organizacji, mówi Poczobut.
1: Jeżeli działalność Związku Polaków została nagle uznana za przestępstwo, no to naturalne, że to my powinniśmy nieść odpowiedzialność, a nie zwykli szeregowi ludzie. Gdybyśmy my wyjechali, no to dzisiaj na Białorusi nie byłoby naszej organizacji. A ona nadal istnieje.
0: Andrzej Poczobut przechodzi badania i dochodzi do siebie po 5 latach w białoruskim więzieniu. Jak mówi, czuje się lepiej niż przewidywał. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
2: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
0: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
0: Egzamin potrwa 3 dni. Rośnie liczba emerytów dorabiających do emerytury, a to oznacza słabość obecnego systemu, pisze Rzeczpospolita. Jak wynika z najnowszego raportu ZUS-u, w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła o ponad 52%. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz na turnieju w Rzymie. Pokonała dziś Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Kolejną rywalką Igi w trzeciej rundzie turnieju w Wiecznym Mieście będzie zwyciężczyni dzisiejszego pojedynku Emmy Navarro z Elisabetą Cocciaretto.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Filharmonia Kaszubska w Wejherowie gościła ekspertów z całej Polski oraz z Europy, którzy rozmawiali o najnowszych technologiach w radiologii i diagnostyce obrazowej. Wejherowska Filharmonia stała się miejscem, w którym odbyła się konferencja, podczas której poruszono zagadnienia postępów technologicznych i możliwości, jakie daje nowoczesna radiologia i diagnostyka obrazowa.
5: Jesteśmy w przededniu wielkich zmian i te zmiany już częściowo się zaczęły. Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji i o zmianach technologicznych, to właśnie w radiologii one są najsilniejsze. 80% wszystkich zastosowań sztucznej inteligencji i w medycynie jest właśnie w radiologii. I dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby o tym porozmawiać, ale nie jako lekarze jedyni, ale również jako zespół, jako Radiology United, jako zespół, który jest tworzony przez elektroradiologów, fizyków, pielęgniarki i również lekarzy. Po to właśnie została stworzona ta konferencja.
4: Mówi organizator The Radiology Conference Marcin Sternicki, którzy licznie przybyli do Wejherowa z całego kraju, aby właśnie wymieniać się doświadczeniami na temat rozwoju tej dziedziny diagnostyki.
6: Radiologia jest dziedziną niezmiernie szybko rozwijającą się w ciągu ostatnich 20-30 lat. Dysponujemy technikami, które nie tylko są coraz dokładniejsze, coraz szybsze, ale także te z użyciem promieniowania jonizującego coraz bezpieczniejsze dla pacjenta. Około 80% wszystkich decyzji klinicznych opartych jest na badaniach obrazowych. Dlatego trudno mieć dzisiaj współczesną medycynę.

0: medycynę bez badań obrazowych.
1: Tłumaczy konsultant krajowa w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej Edyta Szurowska. Dlatego też do udziału w panelach eksperckich zaproszono gości z całego świata, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w użytkowaniu nowoczesnych sprzętów, jak na przykład jedynego pięcioteslowego rezonansu magnetycznego poza Chinami, gdzie jest on produkowany, który używany jest w Stambule. Nowoczesne technologie mają duże szanse na spowodowanie jeszcze większego rozwoju także i tej dziedziny, jaką jest radiologia i diagnostyka obrazowa. A tego typu konferencje, jak ta w Wejherowie, dają możliwość wymiany doświadczeń we wprowadzaniu ich w odpowiednim wykorzystaniu. Powiat Lęborski zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z autobusowej linii 50 na trasie Lęborg-Łeba. Połączenie obsługiwane jest nowoczesnymi autobusami niskopodłogowymi, które zostały przystosowane do przewozu rowerów, wózków dziecięcych oraz osób o ograniczonej mobilności. Jak podkreślają samorządowcy, wszystkie kursy realizowane są komfortowymi pojazdami ułatwiającymi podróż osobom starszym i pasażerom ze szczególnymi potrzebami. Dzięki niskiej podłodze łatwiejsze jest zarówno wsiadanie, jak i wysiadanie z autobusu. Z udogodnień korzystają również rodzice podróżujący z dziećmi w wózkach. Dodatkowo na pokład autobusów można zabrać rower, co ma zachęcić mieszkańców oraz turystów do aktywnego odpoczynku nad morzem. Cena biletu jednorazowego na trasie Lęborg-Łeba wynosi obecnie 15 zł. Dostępne są także bilety miesięczne w cenie oraz ulgowe. Przewoźnik honoruje wszystkie ustawowe ulgi. Koszt przewozu roweru to dodatkowe 5 zł. Powiat Lęborski podkreśla, że rozwój transportu publicznego ma poprawić dostępność komunikacyjną regionu i ułatwić mieszkańcom oraz turystom podróżowanie pomiędzy Lęborkiem a nadmorską Łebą. 9-latek został potrącony przez samochód, a kierowca oddalił się z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na ulicy Banacha w Słupsku. O szczegółach mówi rzecznik słupskiej policji, młodszy aspirant Amadeusz Galus.
2: Policjanci wstępnie ustalili, że 9-letni chłopiec wbiegł z zaparkowanego samochodu na ulicę, w wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań, a policjanci na miejscu sporządzili niezbędną dokumentację i zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu.
1: Policja szuka sprawcy wypadku i apeluje do świadków oraz osób posiadających nagrania z wideorejestratorów, na których mógł zostać ujęty moment zdarzenia, do kontaktu z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji przy Alei 3 Maja w Słupsku. Za ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego i nieudzielenie pomocy grozi kara nawet 12 lat więzienia.
3: No i chcemy losu przeżyć na pogłę da długę terminowy witerku jest słońce. W niezla słońca niemdzel padać tyśni, w poniedziałek może pły padać. Wtórk słońce, we środa bez słońca, bez deszczu. Czwartek deszcz, no i piątek sobota niezla, w poniedziałek następny tyśni niemdzel padać. Ale teraz to i tak bandze, że przez co dzień, co przez dzień może kusk pły padać. No i bardzo dobrze, rosce nie brakuje mu edytere.
4: Norda FM.

Jedziemy dalej. Gracjan Fobkę, kłonią się. To jest Topian, 108. wydanie Norda, 7, 9, 1 na Sygrach.

Pozdrawiamy wszystkich Slechińców, Śrumy, Kuba, jestem tam, napisał Łukasz. U mnie zdaje, że Kuba tam je, a teraz dedykacja dla wszystkich, którzy lubią miód. Ale to jest dobry. Chodźmy.

0: Jak Puchatek kocha miód na antenie Radia Norda FM, 15-16 minut po godzinie 9. Nie przestajemy, jedziemy dalej.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Szryna.
0: Teraz Kale Esperanza od Andrew. Na e-mail to jest o Andrzej Skobusewa. Świadczy globalnego dla świadczych szoferów, tych warkłowych, zawodowych, zleźć do tej Sionta. Sylwia pisze, słuchamy was, mojej mamy piosenka, świętej pamięci, Marii Jola Ryszowska. Maria Jola Ryszowska pewno, to pewno była mema, a pewny szło frantówka, jesteś szalona. Tak to jest, chcemy was okłechać, spuci jest mraza, ty na tym świecie. Jestem i słucham was, przyjadę zaraz po was, napisuj Kuba. Barłomino napisałe, ty to graje. No jak nie jak, ja, czej, to już się to graje.

0: Golf emocji nie ma, ale gracjan i Norda musi być. Na ty to graje, słuchaj, tam umny zjadzie Norda wam ma. Też na tej młece dy. Pozdrowienia dla Skwaśniałego i Pedro z Domatowa, którzy spawają. A to jest bagaśiarsko napisane. Pozdrowcie dla Skwaśniałego i Pedro z Dometowa, którzy spawają. Dwieże do chlewa. Zarekwincia talerzowac. Płet kukurydza i wieździają złoty napój, aby biały. Jo, ale taci do dzecy.
1: Może wszystko to wystarczy mi do jutra. Daj mi
0: a to napisał Karol z Baroka Siepszym Nyzweskiem. Pozdrawiamy. Witaj Gracjanie, zagraj coś, żeby to popadało. A tu ja widać, że tyś po kasiepsku jest napisany. Witaj Gracjanie, zagraj coś, żeby to płe padało, bo na płelach sachłe i to nie chce rosnąć. Pozdrawiam serdecznie z Legieńców i ciebie Met, napisał Szymon. Słuchaj, ta, jak te rzekł tym, żeby zagrać coś, żeby płe padały. Ty ledra za wusiach mił Zeneka Martyniuka i pady deść, ne? Mówię, że to przepływimy.

Czas na konkurs na antenie Radio Nord FM. Jak wiedno pytam wojska siewskiego języka, jego słowa po polsku wamy pisze na pogaszewsku. Chcemy lecą przebocze, jakieś słowa bał. Tam w ostatnim czasu.

Łesieca, Pesz, Kliwer, Koniczyna, Płeleca, Półka, Fliga, Kafla, Panówka, Patelnia, Dum, Korytarz, Ślaba, Śliniaczek, Sielin, Dwyżnik, Woźny, Drist, Śmiały, Żwawy, Wejlech, Zwinny, Kwirich, Odważny, Smydlys, Ośnik do Kory, Łećk, Szczypiorek, Ślaga, Sior, Nawałnica, Krzekwia, Śnieżyca, Nyści, Resztki, Chrzept, Grzbiet, Sielbiung, Kredens, albo można

Messengera, Radia Norda, FM. Kto pierwszy, ten lepszy, to odpowie dobrze. Wygrywał Nedgroda. Proszę mnie rzec, jak po kasiewsku rzecimy na... Regał. Taci, co wisy w kuchnie. Na stronie.

No to muszę was drąży pytanie, bo tu nikt też mnie nie napisał rychtych. O, widz dawa. Kto? Kaszepsi Janzek najmuje zwiedzać wszyscy kraje, najmuje bardzo bogatno. To, co my tam czejmy, czy gydymy teraz z dnia, to jest pelasiały kaszepsi. Znaczy rychtych to był ładledzy coś przed wojną bera urodzony. Łeni bez naletał odpowiedź. No ale pytaj ta audycja, żeby maso uczyle jeden ład dredzi go przepomna. Pytanie jej, jak bandze po kaszepsku regał. Taci, co wisy w kuchni, na którym mój nastatci poukładać jakieś przyprawy, moje, że położyć. Taci, co wisy na scenie.

0: Chyba te płytkę ta golf medos młece. Naby se łykaś, Sławk pisze, kłyba jak golf stracę młec, ty bij na łąka zazrzec, tam pewno są kłenie. To mamy dobry. No ja, mamy ze Słepska pozdrowści, z Białogardu. Proszę o pozdrowienie dla Pauliny z Białogardu. Pozdrowimy Paulana i Karolę na kłyś do botery. Piosenka Frantówka, Łatkarna Bahamas. Karolino, moich snów.
1: Gorące lato się zaczyna, słońce rozwija płatki ruch.
0: Karolino z moich sniców.

0: Norda Szryn.
1: No i dalej nie ma odpowiedzi. Rozmaity tu przysyła ta kombinata, polasiejta z internetu, z cygota. Ja nie godzę się, że te niechterne słowa nie byłyby pasowne. Ale to nie jest to. To nie jest to słowo, które mnie chodzi. Dać belny, każdy ci słowo. Powiem wam, że to jest na letra T jak Tadeusz. Na letra T jak Tadeusz. Proszę mi rzec, jak będzie regał po kaszepsku.

No, to majciele, jo. Słuchaj, tane, to już nie jest to słowo, co ja chcę, ale... Łebocze, jak to słowo nie przyjdzie tyba na wybieru w tym, co je, rozrzeszeni konkursu i zapowiadą te repegłe zjedy są ty, bo to trzeba... Komisja musi przedebatować werdykt ostateczny, bo tu baro kreatywny watubała, ale jak je godą, to, co ja maślił, to już nie przeszłe. Może wam już do głowy to przyjdzie. Regał po kasiewsku, na letra T. Pozdrowci jeszcze raz dla wszystkich słuchaczy ze Słupska, jak co tydzień ode mnie Demian napisał, no i teraz okej, ta prozba Łedbasie, we frantówka na dzień meme. Na dzień meme już mamy pewne czasy, dwie niezle, więcej jak dwie niezle, no ale frantówka dla meme Zofie. Łedbasie, może teraz polecę z Violetta Villas do ciebie.

Siadzimy parę minut po godzinie 10 na zegrach. Był ostatni slidny głos na 158. wydaniu Gwenorda 7 Gracjan Fopkę Kunium za jeszcze raz. Ty głos nie jak wiedno klubowe bardziej. No i zaraz rozrzeszeni najgłe konkursy.

No i o tych SMS-ów przeżyć, na tym odpowiedź ze internetu przeszłe. Tafel. Tobel. Regał po gasiebsku to płci. Ne, płci... Półka to jest półka. Jo, no też możemy tak rzec. Tafelka. Tyfla. Tyfla to tablica. Temrot. Temrot to bardziej burta. Kredens. Kredens to jest po polsku. Taśk. Taśk. Teślik. Talerznik. Tresor. Tumbach. Co widać, ten kaszepszy bogatny. Tryguł. Taśka albo talerznik.

A mnie chodzi o słowo Tobrit. Tobrit, albo inaczej jakby akcent był rozmaity, był w rozmaitych stronach kaszeb. Tobrit. El Tobrit. Tobrit to jest wiszący regał w kuchni. Tobrit. Na nich tak nie napisu. No i kłamu teraz nie tylko dodać. Tak, znaczy jeden młody baniel, Szymon Łęsa zwie, on mnie zaimponował, bo on napisał, że on w tej sprawie gadał ze swoją babcią. Napisał, że babcia tak gada i tak musi być. No i glite Szymon prawie ciebie przeznywą. Netgroda, Netgroda to jest bilet do kina w Wejrowie, w miejsce, do Filharmonie, tam co trzeba sprawdzić repertuar. Kino na bilet na równo jak ci film przez cały rok je woźny. Gratulujemy i zaraz z tobą skontaktujemy.

Muza pierwsza klasa, znaczy na rzecz, oby tak dalej. Pozdrowienia z Robakowa, napisał Mirek. Bóg zapłać, zankuję. Na ty fajnie, jak to wama pasuje.

0: być.
1: Najderszcie gumzowaj ma pozdrówka, ma Messenger Radia Norda. Tam pisze, da, je to cię tu na antenie. A co go da? 158. wydanie Gwedorda 7. Grazie, Fabka, kol mikrofonek w koźny piątk.

Tych pozdrowków to nas, Paweł Sochyta. Pozdrowia tak w ogóle, Krzycha, Szymona, Basia, Enia, Paula, Krzycha Dradzigła, Andrzeja, Kasia, Mercena, Bastiona, Mireka, Grygora, Agnesa, Magda, Demiana, Honorata, Sławeka, Łukasia, Ewa, Karola, Jakuba, Sylwia, Seweryna, Mireka. Grygoryś napisał: pozdrawiam serdecznie moją żonę Agusia, kocham cię, twój Hanusz Buziaki. Agnieszko, miłości moja, kocham cię bardzo, żono moja Buziaki.

Tak, da zis veš da roče zna bo rok temu je na Wait sa sianti gwe Westu vebrunni Robert Prevost na Wait sianti Leuen 14 čemu je tim tiš gedom na Wetim gedum prawi wetim, bo to dziś je, ale tyś gedum wetim, bo wit święty Leuen 14 więcej wspólnego z Kaszebawa niż by się mogły wydawać, bo belnym drechem wit święty Leuen 14 je Kaszeba, wit Wiesław Dawidowski, Augustianin, teren pochłedzy, teren jego familia pochłedzy z Dolmierza, z mojej wse i Łeglowo Wiesław Dawidowski, ulic Wiesław Dawidowski jedą z Duny w Polsce, był przełożonym prowincjonalnym Augustianów w Polsce, często sobie opowiadał w telewizję, napisał ksuńska nie jedna, ta ostatnio prawie Leuen 14 papież na niespokojne czasy, ulic Święty na niespokojne czasy, tak o ksuńskach, ten najewawiodem z ulicem Wiesławem Dawidowskim.

czym widzę taki świat, je mały. Skoro wejdź z teren mego familia, pochody z naszych stron, tyle z kaszepsi zemi, wejdź świętych teren, wejdź, przepraszam, augustianin z teren tyś gede po kaszepsku, znaje się bardzo dobrze z ojcem świętym. Nie rozumiem do niego zwolniony, nie rozumiem jedna gytka przeprowadzę, ale nawet ka grele razem w tenisa. No to tak o ciekawostkach, kto by chciał wiedzieć więcej, polecywum książka Leon XIV, papież na niespokojne czasy, prawie je to wewiot, znajmy kasiebu, mły ojcu świętym Leonie XIV. Na zegra głedzna 23 minuty mamy, dobrze widzę, ja 23 minuty mamy do godziny 11, bardzo mamy pomału kończyć Norda Szrymal, motaś ostatni sztucek na wesilanie. Pozdrowków, jak wiadomo, na jego messengera Radia Norda.

0: A to była muzyka z filmu Gladiator. Stajemy kunsk taki bitewną i nowym klimacie na samym zakończeniu. Tak spokojna, jak jedno grajemy w Norda 7. Patriotyczna frantówka. To jest związane z naszą historią, bo nie jeden Kasieba łedł rzeczy za wellness, za ojczyzna. Mała armia Janosika na antenie Radia Nord FM.
1: Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat bywało.

0: I w ten sposób kończymy 158 wydanie Norda Szrymbuk. Zapłac wam za Betnoskwel Radio Łedbierników przez te 5 godzin. Derhom derbu z wama Gracjan Fopke. My zaczynamy za tydzień. Trzem do zdrów, spita spokojno. Dobrej nocy, a jeszcze za sztucek podsumowanie dnia, podrachowanie dnia na antenie Rady Nord FM Tisz Sport, a później gwiazda muzyki Disco Polo. Jestem teraz z nama. Trzemta sa z Błega. Hej!
1: Norda FM! Na bałtyckiej fali!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Rosną kolejki do lekarzy specjalistów w pomorskich szpitalach i tak najbliższy wolny termin do poradni neurologicznej w Wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Floriana Cejnowy przypada dopiero na lipiec przyszłego roku. W przypadku trybu pilnego jest to termin krótszy o pół roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Najbliższy wolny termin w trybie stabilnym przypada dopiero na 31 stycznia 2029 roku. Z wyszukiwarki terminów leczenia na stronie NFZ wynika, że nieco krótsze kolejki są w gdyńskich szpitalach i tak w szpitalu świętego Wincentego a Paulo najbliższy wolny termin przypada na drugą połowę tego roku. Skąd wynika taka sytuacja, wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierat.
2: Każdy podmiot medyczny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jest odpowiedzialny za racjonalną realizację kontraktu w skali całego roku. Przesunięcie terminów w placówkach wynikają często z wewnętrznej organizacji pracy i konieczności dostosowania tempa realizacji świadczeń do rocznego harmonogramu finansowania. Nie ma tutaj mowy o wstrzymywaniu badań.
1: Jak dodaje rzecznik Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Monika Kierat, badania takie jak kolonoskopia, gastroskopia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny nadal są nielimitowane.
2: Tyle, że za wykonane ponad limit umowy badania w tych czterech zakresach

0: fundusz zapłaci stawką degresywną, a decyzję o realizacji nadwykonań podejmują podmioty medyczne. Priorytetem pozostają nadal pacjenci onkologiczni i przypadki pilne.
1: Jak podsumowuje Kierat, jeśli w jednej placówce termin badania jest odległy, w innej może być krótszy. Badania można wykonać nie tylko w szpitalach specjalistycznych. W poszukiwaniu najkrótszego terminu danego świadczenia pomocna może być wyszukiwarka na stronie internetowej NFZ. Uwaga kierowcy, 11 maja w godzinach porannych na ulicy Wiczlińskiej rozpocznie się kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej. Na fragmencie od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Objazd od ulicy Jurkiewicza i ulicy Fregatowej poprowadzony zostanie ulicą Pokładową. Dojazd do ulicy Kormorana możliwy będzie przez ulicę Czapli. Od strony ulicy Jurkiewicza oraz ulicy Kormorana wykonane zostaną tymczasowe ciągi piesze prowadzące do tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej. Przystanki zostaną zlokalizowane po obu stronach odcinka ulicy Wiczlińskiej objętego pracami. Od strony ulicy Jurkiewicza ponownie udostępnione zostanie przejście dla pieszych, które podczas drugiego etapu było zamknięte. Z kolei od strony ulicy Czapli wyznaczone zostanie nowe przejście dla pieszych. Zakończenie tego etapu prac planowane jest do końca czerwca 2026 roku. Sąd rejonowy w Wejherowie ukarał mężczyznę odpowiedzialnego za porzucenie odpadów na terenie leśnictwa Piaśnica w gminie Wejherowo. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. W wyroku nakazowym czytamy: w dniu 20 lipca 2025 roku na terenie leśnictwa Piaśnica w gminie Wejherowo zanieczyścił las poprzez wrzucenie do niego odpadów komunalnych, czym działał na szkodę Skarbu Państwa nad leśnictwa Wejherowo, powodując straty związane z koniecznością uprzątnięcia terenu, utylizacji śmieci w wysokości 3761 zł 10 groszy. Sąd rejonowy w Wejherowie uznał obwinionego za winnego wykroczeń i ukarał sprawcę grzywną w wysokości 5000 zł i dodatkowymi kosztami sądowymi. Leśnicy przypominają, że las nie jest miejscem do wyrzucania odpadów, za wjazd pojazdem do niedozwolonych miejsc oraz pozostawienie śmieci grożą wysokie kary finansowe. Nadleśnictwo apeluje, aby odpady oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponad 50 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Górskiej Strugi. Ryby znalazły się w rzece dzięki realizowanej co roku akcji. Tegoroczne zarybianie odbyło się w czwartek 7 maja. Pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w kilku lokalizacjach, m.in. w pobliżu ulicy Torowej oraz w lesie w okolicy ulicy Kamiennej. Jak wyjaśnia Sławomir Bednarski z Rumskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, dlatego zarybia się tysiącami, by chociaż część ryb miała szansę przeżyć do wieku rozrodczego. Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo-Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 km przyjmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną granicę pasma wzgórz chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowy rzeki prowadzący poprzez znajdujące się na pobrzeżu kaszubskim Starą Rumię i Kazimierz. 11 lipca Gdynia będzie gospodarzem 27 Światowego Zjazdu Kaszubów. Ruszają zgłoszenia dla wystawców. Do udziału w wydarzeniu Urząd Miasta Gdynia zaprasza przede wszystkim przedsiębiorców, twórców ludowych, artystów, rzemieślników, producentów żywności oraz wystawców, których działalność i oferta nawiązują do tradycji, kultury i wzornictwa kaszubskiego. Wystawcy mogą się zgłaszać wyłącznie poprzez kartę zgłoszenia. Po jej poprawnym wypełnieniu należy ją wysłać mailem na adres zjazdkaszubow@gdynia.pl. Co ważne, przysłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dla wystawców, ale nie jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w strefie wystawców. Więcej informacji na omawiany temat znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Gdynia pod adresem gdynia.pl. Policjanci z komisariatu Krokowej spotkali się z uczniami w podstawówce. Rozmowy dotyczyły hejtu i bezpieczeństwa w sieci. Dzielnicowi z komisariatu Krokowej rozpoczęli spotkanie, które przerodziło się w angażującą rozmowę z uczniami klas 6, 7 i 8. Pogadanka w Wierzchucinie skupiła się na kluczowych wyzwaniach współczesnej młodzieży, czyli przemocy rówieśniczej, używkach, hejcie oraz cyberprzemocy. Nie zabrakło także praktycznego omówienia przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych. Spotkanie miało charakter interaktywny. Uczniowie nie tylko słuchali, ale również dzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami. W bezpiecznej atmosferze

0: że mogli zadawać pytania i szukać odpowiedzi na trudne sytuacje, z którymi spotykają się na co dzień. Duży nacisk mundurowi położyli na rozwijanie empatii, umiejętności reagowania na przemoc oraz budowanie odpowiedzialności za własne działania, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i cyfrowym. Policjantka w czasie spotkania podkreślała także, że każdy komentarz w sieci ma znaczenie, a anonimowość nie zwalnia z odpowiedzialności. Ważna informacja dla pasażerów komunikacji zbiorowej. Na jednej z linii PKS Gdynia pojawiły się utrudnienia. Ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 215 między miejscowościami Jastrzębia Góra Rozewie i wprowadzonym ruchem wahadłowym, autobusy linii 650 kursujące na trasie Gdynia Karwia w obu kierunkach mogą doznawać kilkuminutowych opóźnień, zwłaszcza w dni robocze w godzinach od 7 do 18. Zakończenie prac na tym odcinku jest planowane na koniec czerwca. Ze względu na remont estakady Kwiatkowskiego w Gdyni i tworzących się przez to zatorów drogowych na ulicy Morskiej, autobusy linii 650 w popołudniowym szczycie przewozowym od 14 do 18 w kierunku Karwi mogą kursować z opóźnieniem do około 30 minut. Zakończenie prac na tym odcinku planowane jest na koniec czerwca.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. W sobocie rozpoczyna się nowy sezon Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej. W dniach od 22 do 24 maja na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się Nissan Grand Prix, czyli inauguracyjna runda 12 sezonu najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek żeglarskich w kraju. Tytuł klubowych mistrzów Polski bronić będą żeglarze Jacht Klub Gdańsk, którzy przed rokiem sięgnęli po mistrzostwo po emocjonującym finale w Szczecinie. Za sterem gdańskiej załogi ponownie stanie olimpijczyk Dominik Buksak. W gronie głównych kandydatów do medali są także żeglarze IKP Gdynia, Energii Giżyckiej Grupy Regatowej, On Lemon Rockstars Racing oraz HRM Racing. Tegoroczna edycja Ekstraklasy będzie rekordowa. Po raz pierwszy w historii w rozgrywkach wystąpi aż 20 załóg ze całej Polski. Organizatorzy powiększyli flotę o nowe regatowe jachty klasy RS21. Wszystkie jednostki mają identyczną specyfikację, a zespoły wymieniają się nimi pomiędzy wyścigami, co ma zapewnić maksymalnie wyrównaną rywalizację. Do Ekstraklasy wracają również nowe i dobrze znane pomorskim kibicom zespołu, m.in. AZS Politechnika Gdańska oraz WKS Flota Gdynia. Wyścigi w sobocie będzie można oglądać bezpośrednio z MOL-a, a organizatorzy zapowiadają także transmisję na żywo oraz internetowy tracking regat. Zmieniamy dyscyplinę. Nie miękną jeszcze echa sukcesu reckich siatkarzy. Przypomnijmy, że UKS 1 awansowała do drugiej ligi. O tym osiągnięciu opowiada w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM kierownik drużyny Sebastian Browarczyk.
2: Cały czas budowanie emocji przed drugą ligą, zbieranie nowych zawodników, szukanie sponsorów, bo jak wiadomo, awans do kolejnej ligi jest zawsze powiązany z kosztami większymi, tak? I trzeba tutaj poszukać sponsorów, dopracować cały i to jest mało czasu, bo to trzeba do lipca sprawy uzupełnić.
1: Ja tutaj wspomniałem o tym turnieju finałowym, gdzie były trzy zwycięstwa, ale to jeszcze przed wejściem na antenę pan powiedział, że w ogóle cały sezon był rewelacyjny w wykonaniu reckich siatkarzy, bo także mieli dużą serię zwycięstw z rzędu.
2: Tak, tak, bo ogółem z tym finałowym to było 17 zwycięstwo z rzędu, tak? 17 zwycięstw. Oni w lidze 11 z rzędu wygranych, 3 mecze półfinałowe plus 3 mecze finałowe. Poszło im dobrze, no zresztą chłopaki są pasjonatami, trener też ostro ich tam trenuje, żeby był to jak najlepszy wynik, my się nie bawimy sportem, tylko żeby on poszedł na wysoki poziom.
1: W podcaście rozmawiamy też o zbliżających się dwóch mityngach lekkoatletycznych w maju oraz w czerwcu. Na stadionie przy ulicy Łąkowej będzie można podziwiać najpierw Mastersów, a następnie dzieci i młodzież. Sportową Falę słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20. Wejherowscy tani sezon zakończyli zwycięstwem. Na Warmii pokonali Szczypiorniak Olszyn różnicą jednej bramki. Pod opieką trenera Roberta Wicona źle rozpoczęli wczorajszy mecz. Po 7 minutach przegrywali 0-3. Tytanom do wyrównania udało się doprowadzić w 30 minucie. Na przerwę drużyny schodziły z wynikiem 15-15. Po zmianie stron pierwsze bramki zdobyli wejherowianie, którzy do 35 minuty prowadzili 18-17. Potem ponownie szale zwycięstwa na swoją stronę przechylili gospodarze. Najwięcej emocji było w samej końcówce. Na 2 minuty przed końcem prowadzili Tytani 28-27 i dalej był cios za cios. Na minutę przed końcem był remis 29-29. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 60 minucie. Nad Tytanem zdobył ją Przemysław Warbier. Pozostałe mecz ostatniej kolejki sezon 2025-2026 w pierwszej lidze rozegrane zostaną w najbliższy weekend oraz 14 maja. Bez względu na ich wyniki Tytani rozgrywki zakończą na 6 pozycji, zdobywają 46 punktów. Wejherowianie w 26 meczach rzucili 808 bramek, a stracili ich 816. Z piłki ręcznej przechodzimy do piłki nożnej. Wiktoria Września będzie najbliższym rywalem weekendu Rzeszów w trzeciej lidze. Mecz w ramach 30 kolejki odbędzie się w najbliższą sobotę. Wiktoria to 11 zespół tabeli. Zespół z Września przed własną publicznością wygrał do tej pory 5 spotkań, 2 zremisował i 7 przegrał. W poprzedniej kolejce Wiktoria przed własną publicznością wygrała z Elaną Toruń 3-2. weekend odróżnak.

0: która walczy o bezpośredni awans do drugiej ligi. Zespół prowadzony przez trenera Macieja Plińskiego zajmuje obecnie drugie miejsce gwarantujące gry w barażach. Weekend lidera Zawisze Bydgoszcz traci tylko jeden punkt. Bydgoski zespół w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Elaną Toruń. Oba mecze i weekendu i Zawisze rozegrane są w najbliższą sobotę. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Przy nami derby powiatu wejherowskiego w pomorskiej czwartej lidze. W najbliższą sobotę na Wzgórzu Wolności gry Wejherowo podejmie Sokół Boże Pole Wielkie. Poprzednim razem drużyny spotkały się w październiku. Wówczas w Bożym Polu Wielkim padł bezbramkowy remis. W rewanżowym meczu kibice mogą spodziewać się wyrównanego pojedynku. Gryf i Sokół to sąsiedzi z tabeli. Żółto-czarni są na 12 miejscu, a drużyna z gminy Łęczce pozycję niżej. Ale ostatnio Wejherowianie bardzo dobrze radzą sobie na swoim terenie. Gryfici wygrali 3 poprzednie mecze na Wzgórzu Wolności. Jak będzie tym razem, przekonamy się w sobotę. Pierwszy gwizdek o godzinie 17. W 28 kolejce pomorskiej czwartej ligi czekają nas też mecze między Miastolem Mgniewino z Bydowią Bytów. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Arenie Mistrzów. 9 maja o punkty na wyjazdach powalczą Pogoń, Lembor i Gryf Słupsk. Lemborczanie udadzą się do Człuchowa na pojedynek z Piastem, a Słupszczan czeka rywalizacja w Pruszczu Gdańskim z Czarnymi. Piłkarzy Arki Gdynia czeka dziś bardzo trudne zadanie. W meczu 32 kolejki PKO BP Ekstraklasy żółto-niebiescy zagrają na wyjeździe z liderem tabeli Lechem Poznań. Początek spotkania w Poznaniu o godzinie 20:30. Jesienią Gdynianie sprawili niespodziankę, pokonując u siebie Lecha 3-1. Teraz zdobycie choćby punktu przy Bułgarskiej byłoby dla Arki bardzo cenne w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi obecnie 4 punkty, choć Arkowcy mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie. Historia pokazuje, że Arka potrafiła już wywozić punkty z Poznania. Ostatnia ligowa wizyta w 2019 roku zakończyła się remisem 1-1. Przed meczem trener Adrian Banasik odniósł się do sytuacji zespołu i sposobu pracy poprzedniego szkoleniowca. Wcześniej zespół był prowadzony w taki sposób, że wiele rzeczy było podporządkowanych zabezpieczeniu własnej bramki. W mojej ocenie defensywa wcale nie była dobra, a odbywało się to kosztem ofensywy. Traciliśmy dużo bramek, nie graliśmy wyjściowo, bo za dużo ich nie zdobywaliśmy i to nie przez przypadek, że jesteśmy w takim, a nie innym miejscu, powiedział szkoleniowiec w rozmowie z PAP. W czwartek drużyna zameldowała się w Opalenicy, gdzie odbyła trening i nocowała przed spotkaniem. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Przed piłkarzami Lech i Gdańsk kolejne niezwykle ważne spotkanie w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W sobotę o godzinie 14:45 biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Widzewem Łódź. Sytuacja w tabeli jest bardzo napięta. Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową i ma zaledwie 2 punkty przewagi nad zagrożonymi drużynami. Na 16 miejscu pracuje się właśnie Widzew, który po zwycięstwie nad Gdańszczanami mógłby wydostać się ze strefy spadkowej. Mimo trudnej sytuacji trener Lechii John Carver zachowuje optymizm przed decydującą fazą sezonu. Nie patrzę na to tak, jakbyśmy z góry stracili mecz. Myślę o pozytywnym scenariuszu. Znacie mnie i wiecie, że szklanka zawsze jest do połowy pełna. Jeśli wygramy, możemy przesunąć się do połowy tabeli, podkreśla szkoleniowiec biało-zielonych. Jak dodaje trener Lechii, kluczowe będą jedność i doświadczenie zespołu. Zostały nam 3 mecze. Zaufanie w takim momencie jest bardzo ważne. Ufam moim zawodnikom nad życie i wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić sytuację. Jedynym sposobem na wyjście z takiej sytuacji jest trzymanie się razem na boisku i poza nim, mówi John Carver. Pierwszy gwizdek w Łodzi w sobotę o godzinie 14:45. Zmieniamy dyscyplinę. W Lęborku wystartowały czwartki lekkoatletyczne, czyli popularne zawody sportowe dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. Pierwsza impreza odbyła się na stadionie miejskim, a dzięki temu Lęborg dołączył do grona ponad 100 miast w Polsce organizujących tę lekkoatletyczną rywalizację. Młodzi sportowcy rywalizują m.in. w biegach na różnych dystansach, skoku w dal oraz rzucie piłeczką palentową. Organizatorzy podkreślają, że zawody mają promować aktywność fizyczną i zachęcać dzieci do uprawiania sportu. Kolejne odsłony czwartków lekkoatletycznych zaplanowano na 14, 21 i 28 maja, a najlepsi zawodnicy wywalczą awans do ogólnopolskiego finału w Łodzi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchajcie, radia Norda FM.
1: Nie namawiaj mnie do złego.